takes a lot to know a man. It takes a lot to understand.

Takich wieczorów składają się lata. Nurzałem się w myślach, milczałem i ty też milczałaś.

0: gąszczu schowana. To oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty. To noce z miłości bezsenne.
1: Ciało mi
0: w leśnym gąszczu schowane. To oczy twoje we mnie wpatrzone.
1: Kocham cię, a kocham.
0: To tęsknota nieskończona.
1: To los stanie.
0: To noce
1: i powrotne.
0: Z miłości bezsenne.
1: I nagle
0: to polana w leśnym gąszczu schowane.
1: I ciało mi
0: to oczy twoje we mnie wpatrzone. To przypominanie pierwszej pieszczoty. To noce z miłości bezsenne. Miłość jest jak opium. Miłość jest jak opium. Miłość jest jak opium. Miłość jest jak opium.

Żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy sta.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, witamy się z wami serdecznie. Oto Aferanek w Radio Aferam, godzina 6.30 już na zegarach, czyli możemy pomalutku rozpoczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, Zuzanna Powłocka-Bulczak, odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Z kolei Mikołaj Pokorzyński oraz Edgar Hein, ten skład będzie z wami do godziny 10.00. Dzień dobry, cześć i czołem. Czekajcie, bo tutaj ja mam jeszcze pewne malutkie problemy, ale po to są problemy, żeby co z nimi robić? Żeby się ich pozbywać. Dokładnie tak, brawo, brawo dla was. To jest pierwsza zagadka, którą dla was miałem. Dzisiaj mamy wtoreczek. Wtorek w Toruniunio, chciał, ażeby się powiedzieć. I jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj już chyba pomalutku będziemy mogli się przywitać z latem. Ale więcej na ten temat później. W końcu ta audycja potrwa do godziny 10, więc nie zdradzajmy wszystkich szczegółów.

Na co wam kawa jest Radio Afera? Sum 41 i Still Waiting, to właśnie z nimi rozpoczęliśmy spotkanie 28 lipca. Mi troszeczkę tutaj krzesełko się trzęsie, tak mi się coś wydaje. 28 dzień lipca, powiem to jeszcze raz głośno i wyraźnie. Wtorek, wtoreczek, wtorunio, Wiktor i Tina dzisiaj mają imieniny. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, ale także Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No i pamiętajcie, jeżeli nie macie jeszcze masy mięśniowej, to pamiętajcie, masa to podstawa. Nawet może się to skończyć jakimś świadkiem koronnym ewentualnym. Czy mamy jeszcze jakieś święta ewentualne, o których powinienem wam był powiedzieć? Coś mi się wydaje, że ten 28 lipca to będzie taki dzień, podczas którego chociażby będziemy sobie wspominać to, co za nami, to, co już minęło. W San Marino rocznica upadku faszyzmu i odnośnie faszyzmu to dzisiaj pewnie chyba troszeczkę sobie również będziemy mówić, bo dzieje się, dzieje się, dzieje się niestety także na polskich ulicach. Dzień dobry, tu Aferanek, Kaiser Chiefs, Robbie, Robbie, Robbie. A tak swoją drogą, to w Peru mamy dziś Święto Niepodległości. Świętujemy? Rzecz jasna, my przynajmniej do godziny 10. A która godzina jest w Peru? Proszę to natychmiast sprawdzić.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Już za chwileczkę zerkniemy, jak pogoda w stolicy Wielkopolski. W tym momencie mamy 18 minut do godziny 7. Na antenie Editors i z tym vibe'em was jeszcze przez chwileczkę zostawimy.

I oto raporty pogodowe, które spadają na nasze stoły. Dzisiaj takie cichutkie, troszeczkę tak przynajmniej mi się wydaje, albo wydaje się dla mnie, gdybym był z Podlasia, to tak właśnie bym wam powiedział. 25 stopni dziś na termometrach, ale odczuwalna takie 20. No do 21, czyli idealna, piękna, cudowna pogoda, słoneczko. No wiem, że deszcz jest przydatny i to bardzo, bo Wielkopolska stepowe dzieje, ale no już dobra, dajcie chociaż troszeczkę tym słońcem się pocieszyć, tym bardziej, że nie za gorąco, nie za zimno. W nocy temperatura spadnie do takich 13 stopni, czyli też bardzo festiwalowa pogoda. No a w końcu, to już dzisiaj o godzinie 12, otwierają się bramy Poland Rock Festival. A wielu aferowiczów wiem, że również i tam się wybiera. Deszczu nie będzie, wiatr w porywach do 35 km na godzinę. Lato! Lato wszędzie!

No i wiecie co? Tak mówiłem, że dzisiaj taka piękna pogoda i tak zerknąłem, że jutro też, chociaż już gorąco, 27. Czwartek 34. Bęk, dziękuję bardzo. Możemy już zamykać interes, możemy się chować pod kamieniem. Nie żebym od razu narzekał, ale wiecie, taki la la land.

La La Land to oczywiście lista aferowych nowości i Norbert Wronka, którego mogliście zobaczyć właśnie w tym momencie. To znaczy usłyszeć, zobaczyć nie mogliście, ale ja za to zobaczyłem kogoś po drugiej stronie szyby. Dzień dobry, witam serdecznie. My sobie porozmawiamy, ale to później. Z kolei mamy dla was zaproszenie. Uwaga, i to na jakie wydarzenia? Terror oraz Stick to Your Guns, te legendy, jeżeli chodzi o szeroko pojęte hardkorowe granie, zaprezentują się w klubie Dwa Progi. Mamy dla was zaproszenie na tenże event. I to zaproszenie jest, no dobra, pojedyncze, już bez przesady, że z osobą towarzyszącą, a sam koncert już jutro, czyli w środę 29 lipca. Jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie, no to ślijcie smsy pod numer 7148. W treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, a także jak zrobić masę mięśniową. Tak, a jak? Dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Masa, bez rzeźby. Pamiętajcie, to jest podstawa tego święta. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenia czekamy do godziny 10. I jeżeli chcielibyście nas tutaj naprawdę zaskoczyć, to pamiętajcie, że najlepiej SMS-y się wysyła w każdym momencie poranka, ale im bardziej takie odpowiedzi, które spowodują, że zrobię wow i że faktycznie jak zrobić masę mięśniową mnie zaskoczycie, to większe szanse na to, że zgarniecie zaproszenie. A przypomnijmy jeszcze raz, Terror oraz Stick to Your Guns w klubie Dwa Progi już jutro. Zapraszamy serdecznie.

0: Paulina Bernard i Zuzanna Pobłocka-Bulczak. Zapraszamy. Wielkopolscy strażacy otrzymali nowy sprzęt szkoleniowy. Już niedługo w ośrodku szkolenia w Bolechowie, dzięki zapewnionym narzędziom dydaktycznym, funkcjonariusze będą mogli poszerzać swoje możliwości w zakresie walki z zagrożeniami gazowymi.
1: Na terenie Wielkopolski każdego roku strażacy interweniują przy kilkuset zdarzeniach związanych z gazami palnymi, w tym instalacjami i butlami LPG, z gazem propan-butan. Są to zarówno wycieki gazu, ale i pożary, a nawet zdarzenia komunikacyjne czy przemysłowe.
0: Tłumaczy oficer prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz. Nowy sprzęt został przekazany komendzie w ramach projektu Zwiększanie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, etap drugi.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
3: Kładka pieszo-rowerowa przez Wartę już otwarta. Przeprawa łącząca Poznań z Czerwonakiem powstała na wzór tej znajdującej się w Owińskach i może stać się podobnie popularnym miejscem.
4: Patrząc na to, co działo się w Owińskach, co dzieje się w Owińskach, to jest to miejsce bardzo, bardzo popularne. Zarówno na takie wycieczki krajoznawcze, turystyczne, rekreacyjne, ale walorem dodatkowym tej kładki w Czerwonaku jest samo położenie, czyli bliskość Poznania. Jestem przekonany, że tą kładką ludzie będą dojeżdżać także do pracy, do szkoły.
3: Mówił wójt gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak. Wzrost liczby użytkowników transportu rowerowego przyczyni się do niższej emisji zanieczyszczeń do atmosfery zarówno w gminie Czerwonak, jak i w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania.
0: Od wczoraj działa nowy serwis dla inwestorów. Strona ułatwi przyszłym nabywcom wyszukiwanie działek, budynków i lokali należących do miasta Poznania. Ta inicjatywa ma ułatwić dostęp do miejskiej oferty inwestycyjnej oraz informacji na temat nieruchomości. Platforma wyposażona jest w intuicyjną wyszukiwarkę, interaktywną mapę miasta, a także sekcję odpowiedzi na często zadawane pytania. Osoby zainteresowane ofertami widocznymi w serwisie mogą skorzystać z usługi newslettera, a to wszystko znajduje się pod adresem nieruchomości.poznań.pl.
2: Sport w Poznaniu i nie tylko. Na antenie Radia Afera.
3: Poznań, drugą rowerową stolicą Polski. W niedzielę podsumowano tegoroczną edycję konkursu o tej nazwie, w ramach którego stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce. Uplasowała się za Bydgoszczą, a przed Gdynią. Kompania polegała na liczeniu w czerwcu kilometrów przejechanych na rowerach przez mieszkańców biorących udział w zabawie miast. Wyróżnienie za wysoki wynik, który przełożył się na sukces Poznania, otrzymało 10 kobiet z Agnieszką Arabską Opal na czele i 10 mężczyzn z liderem Łukaszem Hetko. Łącznie Poznaniacy i Poznanianki wykręcili ponad 700 tysięcy kilometrów.
0: I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszamy za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Opa! Witamy serdecznie. Po raz kolejny pół godziny za nami. Teraz już naprawdę będzie z

0: Dzisiaj będzie ciepło, dzisiaj już będzie z górki, prawda? Uda się czy nie uda? O!
1: Ja. Jo. Tak. Tak. Zgubiłam się przez to wszystko już.
0: Ty jeszcze raz. A dzisiaj będzie ciepło, już teraz będzie z górki.
1: Dokio.
0: Dokio?
1: Tak.
0: Tak u was się mówi na Kaszubach?
1: No.
0: A ty, skąd ty jesteś?
2: Ze Śląska.
1: Ale ekipę żeśmy zmontowali.
0: U
2: nas bych padała ja.
0: Fest dziołchy.
1: Jezu, ale super.
0: Ale dlaczego suchar?
1: Nie, super powiedziałam.
0: A super, dobrze, przepraszam, bo wiesz, każdy na swój sposób niemiecki z kolei napisała nasza jedyna Polka w zestawieniu, Daria Kamrowska. Dobrze, minęła godzina siódma, wysłuchacie bardzo międzynarodowego, nie, aferanka silnego swoimi regionami.
1: Tak, bardzo, no tak.
0: No i tego będziemy się trzymać. Godzina siódma to już to na zegarek, z kolei już za momencik będziemy zerkać do porannej prasy. Stracona głowa, no mógłbym kilka osób dzisiaj wymienić odnośnie straconej głowy, ale przede wszystkim chodzi o kawałek, który już teraz na naszej antenie prezentuje Rosalie, a raczej my prezentujemy kawałek, który niegdyś nagrała Rosalie właśnie.

tak oto przechodzimy teraz do zapowiadanego przeglądu prasy. Przepraszam was bardzo za te fafluńce, które gdzieś tam jeszcze mi mogą towarzyszyć. Kawy nie piłem jeszcze. Daria nawet nie spojrzy w moją stronę, moja realizatorka. Tak to właśnie jest. O, spojrzała teraz, kiedy już nie mówię o kawie. Gazeta Wyborcza i zaczynamy o tym, jak to Prawo i Sprawiedliwość układa się od nowa, czyli krajobraz po rozłamie. Po rozłamie? Jak można... Przepraszam, bo czasem się dziwi, jak można dopuścić do takich rzeczy, żeby słowo takie samo było w zdaniu po zdaniu i później ja wychodzę na takiego, co się nie zna. No nie, żebym się jakoś wielce znał, ale już bez przesady. W każdym razie, w Prawie i Sprawiedliwości obie strony próbują się na nowo poukładać. Pierwszym adresem jest marszałek Sejmu. O wicemarszałka dla PiS upomniał się Mariusz Błaszczak. Włodzimierza Czarzastego odwiedził też europoseł Michał Dworczyk, wysłannik Mateusza Morawieckiego. 39 posłów Morawieckiego oznacza, że PiS traci pozycję największego klubu na rzecz Koalicji Obywatelskiej. No i teraz co będzie w tym wszystkim, co będzie z tym wszystkim się działo? O tym w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam również gorycz i wstyd za kraj. Rozbudzenie złych emocji to robota polityków. Rosja klaszcze, zaciera rączki, ma ubaw popłachy. Ci, którzy nakręcają te nastroje antyukraińskie, nie mają nic wspólnego z wartościami chrześcijańskimi, nawet jeśli czasami się na nie powołują, mówi Wyborczej siostra Małgorzata Chmielewska. Swoją drogą tych trzech bandytów, którzy napadli bodajże we Wrocławiu na ukraińską parę za zwrócenie im uwagi. Cała trójka już została zatrzymana. I mam nadzieję, że każdy faszysta, ksenofob, rasista i idiota zostanie właśnie w taki sam sposób zatrzymywany. Koniec statementu. Wiecie doskonale, że w temacie Ukrainy jestem bardzo wyczulony, bo tak po prostu trzeba. Gazeta Wyborcza, zapraszamy do lektury. Zdecydowanie ważniejszy temat, rozmowa z siostrą Małgorzatą Chmielewską, niż to, co tam się dzieje na scenie politycznej. Niestety jeszcze jeden temat, o którym muszę powiedzieć. Największe pożary w historii Hiszpanii. Doświadczamy największego i najbardziej agresywnego pożaru lasów w historii, powiedziała Fernando Grande Marlaska, ministra spraw wewnętrznych, tuż po posiedzeniu sztabu kryzysowego. W tym kraju pożarami dotkniętych jest 175 tysięcy osób. Tylko w prowincji Avila spłonęło 50 tysięcy hektarów lasu. No i zmian klimatu nie ma. Nie, to tam wiecie, pamiętajcie, jak ktoś wam będzie gadał, to Grzegorz powiedział inaczej, razem z innymi. Ach. Rzeczpospolita z kolei tutaj o nowym partneru w atomie. Rząd chce przyspieszyć budowę małych reaktorów jądrowych w Polsce. Do gry wchodzi PFR. Rozmowy Orlenu i Syntosu dotyczące współpracy przy budowie małych reaktorów jądrowych wchodzą w decydującą fazę. No jak udało się ustalić dziennikarzom Rzeczpospolitej, do projektu może dołączyć Polski Fundusz Rozwoju. Co to oznacza dla nas i czy w końcu kiedyś powstanie jakaś elektrownia jądrowa w naszym kraju? O tym w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Tam również wywiad z wiceministrem cyfryzacji Dariuszem Standerskim, który twierdzi, że same regulacje nie dadzą Europie suwerenności. Musimy budować europejskich czempionów, a gigafabryki AI są krokiem w tym kierunku. I coś trochę tutaj śmierci, ale to przeczytajcie sobie sami rozmowę z panem wiceministrem. Tutaj poza tym w Rzeczpospolitej o restrukturyzacji, która chroni przed roszczeniami z PFR-u. No ten Polski Fundusz Rozwoju to dzisiaj taki lider, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Sąd oddalił powództwo Polskiego Funduszu Rozwoju o zwrot subwencji przeciwko spółce w restrukturyzacji. Uznał, że fundusz, który zgodził się na układ, nie może być traktowany lepiej od reszty wierzycieli. Swoją drogą niezłe łamańce językowe tutaj zostały zastosowane przez dziennikarzy Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o Dziennik Gazetę Prawną, tutaj na jedynce o tym, że ministerstwo wycofuje się z kontrowersyjnych zmian. Nie będzie zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Informatycy nie stracą prawa do ulgi IP Box. Nie będzie też wielu innych pomysłów na uszczelnienie przepisów. Projekt ma teraz większą szansę na akceptację prezydenta. Spoko. Ci, co zarabiają najmniej, najwięcej zapłacą. Ropa, inflacja i stopa procentowa w USA, czyli bankierzy centralni zakładnikami wojny, to także przeczytamy na jedynce Dziennika Gazety Prawnej. No i o tym, że Krajowy Plan Odbudowy nie kończy się 31 sierpnia. Po tej dacie tracimy możliwość rewizji programu. No i jeszcze sprawa śmierci ojca Zbigniewa Ziobry obnażyła luki systemu. Którego systemu? Jak wielkie są to luki? I co na to sam minister, który, przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych cały czas, a polski rząd składa... To znaczy nie rząd, przepraszam. Polskie państwo będzie się starało o ekstradycję pana byłego ministra. Ależ by tutaj dużo cytatów z samego ministra teraz weszło, ale
Zero skojarzeń. Jeżeli chodzi z kolei o Głos Wielkopolski, to jeszcze tutaj mogę wam przedstawić informacje, które znajdziemy na pierwszej stronie. Przełom na zatłoczonej drodze. Odcinek Kórnik-Ostrów będzie oddany za 5 lat. Budowa drogi ekspresowej S11, jednej z najbardziej wyczekiwanych arterii komunikacyjnych w kraju, w końcu nabiera realnego ekspresowego tempa. Mowa o historycznym przyspieszeniu. Tylko ile ja już o takich przyspieszeniach słyszałem? O ilu takich przyspieszeniach słyszałem? Miejmy nadzieję, że to już jest po raz ostatni, kiedy słyszę, a już za niedługo będę mógł zobaczyć. Najsłabiej oceniane szkoły w Poznaniu. Portal Wasza Edukacja opublikował najnowszy ranking szkół ponadpodstawowych w Poznaniu, do których prowadzono rekrutację na rok szkolny przyszły. Zestawienie objęło 71 placówek. No i będziecie mogli zobaczyć, kto jest najlepszy, ale bardzo mi się podoba ten tytuł artykułu. Najsłabiej oceniane szkoły w Poznaniu. To już nie jest zobacz, gdzie najlepiej iść, zobacz, gdzie są najlepsi nauczyciele, gdzie jest najlepsza kadra. Nie, zobacz, gdzie nie iść. Albo, jeżeli nie masz ambicji, to jest szkoła dla ciebie. Bardzo się to podoba dla mnie. Daria, jeszcze coś mi powiedz. Tam nie idź. Psie Sabo, nie idź tą drogą. Cytując klasyka sprzed lat. No i jeszcze w Głosie Wielkopolskim dzisiejszym, który w ogóle dzisiaj jakoś dziwnie wygląda. Nie wiem dlaczego. 10-krotnie tańsza od kładek Berdychowskich w Poznaniu, czyli nowa kładka w Czerwonaku. Zresztą o tym Paulina oraz Zuza mówiły w serwisie informacyjnym, więc ja już nie będę do tego może za bardzo wracał, ale także wypowiedzi trenera Lecha, Nilsa Frederiksena, który ma o czym myśleć po remisie z Krakowią. Kolejosz nie strzelił gola u siebie po raz pierwszy od, uwaga, lutego 2025 roku. Nieźle, nie? Nieźle. 11 minut po godzinie 7. Tak zerkam sobie na komentarze od mojej realizatorki i muszę przyznać, że tato niesie dopiero kaganek.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Dlaczego więdniesz? Dlaczego nam to robisz? Przecież padało ostatnio. Więdnięcie to jest dziwne słowo. Nie wiem, czy nie popełniłem teraz jakiegoś błędu, ale wydaje mi się, że chyba. Chyba nie. W każdym razie. Proszę nie, proszę nie, proszę tutaj być. A chyba, że jak mówi Daria, za dużo wody miała. Welkratiuk, Korony to ten utwór, który za nami, a przed nami Strzęp. Chociaż takich strzępów to chcielibyśmy usłyszeć i zobaczyć jak najwięcej. Dziwna wiosna, lista aferowych nowości, 20 po 7.

Krótki ten kawałek, ale jakże zacny. Dziwna wiosna. Swoją drogą polecam koncerty. To jest zawsze niesamowite spotkanie nie tylko z muzyką, ale z charyzmą i w ogóle z osobowościami tychże artystów, którzy tworzą ten zespół właśnie. 22 minuty po godzinie 7. Z tego co pamiętam, to są wakacje. Jak są wakacje, to korków w stolicy Wielkopolski jest mniej, ale my cały czas pytamy was, czy może wy jakieś korki widzicie.

618750213. Dajcie znać, Daria odbierze telefon i chętnie przekaże informacje. Men I Trust i zrobiło się trochę, jakbyśmy byli w jakimś kraju byłego bloku wschodniego.

Przypominamy, że mamy dla was zaproszenie na koncert Stick to Your Guns, a także Terroru, i ten koncert już jutro w klubie Dwa Progi. Mamy dla was zaproszenia. 7148, afera, wasze imię i nazwisko i jak zrobić dobrą masę. Nie musi być koniecznie masa mięśniowa, chociaż dzisiaj mamy dzień kultu masy mięśniowej. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Tymczasem Manchester Orchestra. I don't really love you anymore. You've become my ceiling.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Powłocka-Bulczak. Zapraszam. Na ten moment na termometrach około 15 stopni Celsjusza. Żadnych gradów dziś nie przewidujemy, o których mówiłam wczoraj, bo gdzież grad w lipcu w Wielkopolsce, to niemożliwe. Dzisiaj słoneczko nas raczej czeka. A jeśli chodzi o korki, no to nie jest źle. Zacznijmy może od drogi poza Poznaniem, bo na S11 korek od Kurnika do Borówca w kierunku Poznania, a tak stopniowo zbliżając się do afery, Bałtycka korkuje się na skrzyżowaniu z Gnieźnieńską, oczywiście również w kierunku Poznania, no i Bukowska w obu kierunkach też coś tam marudzi, konkretnie od Grochowskiej do Rolnej w obu kierunkach. Kraszewskiego się ślimaczy bardzo i to przez remonty przede wszystkim, które tam się odbywają. No i jeśli o to chodzi, no to trochę się powtórzę z informacjami wczoraj, bo bardzo dużo zmian wprowadzono w komunikacji miejskiej i z pewnością nie wszyscy się z nimi jeszcze dostatecznie oswoili. Przede wszystkim cieszymy się z szybszego zakończenia prac torowych na rondzie Nowaka Jeziorańskiego. Z tej okazji szereg linii tramwajowych ma zmiany w kursowaniu. To linie 1, 6, 7, 13, 15 i jeszcze parę innych spraw. Nadal jednak trwają prace torowe w tunelu Franowo, na węźle Wierzbięcice, na ulicy Kraszewskiego czy na ulicy Zamenhofa. Zatem na swobodne przejazdy jeszcze poczekamy. Wczoraj otwarto również przejazd kolejowy w ulicy na Ramowickiej, co oddziałuje na rozkłady trzech linii autobusowych. No i po więcej informacji otrzymam Was na stronę ZTM i MPK Poznań, bo jest tego całkiem sporo, a po informowanie innych kierowców o utrudnieniach pod numer do nas 61 875 02 13.
0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

Zdrajcy są wszędzie. To słowa, które wypowiedział Maksymilian Robespierre, przywódca Jakobinów, który to rozpoczął wielki terror w przeciągu niecałych 2 miesięcy. Ginie około 18 tysięcy ludzi. Dlaczego przywołuje słowa tego Jakobina? No to dlatego, że właśnie to 28 lipca 1794 został on pojmany. Został, przepraszam, 28 to już nawet został stracony na gilotynie, bo 27 został pojmany, później został zwolniony przez mera Paryża, później znowu aresztowany, no i wzięli go ciach. No bo jak on powiedział, że zdrajcy są wszędzie, to wszyscy się bali, że zaraz jak pokażę te listy, to może się okazać, że wszyscy są zdrajcami. Ja znam takich polityków w naszym kraju, którzy twierdzą, że zdradzieckie mordy są wszędzie i tak dalej, no, ale te porównania to może już sobie zostawmy na jakieś rozmowy poza anteną. Z kolei w roku 1900, no i właśnie mi teraz wypadła ta bardzo ważna data, którą dla was miałem. W roku 1948 Karol Wojtyła przybył do swojej pierwszej parafii w Niegowici. Wtedy to został proboszczem. Ha! Tak to właśnie się rozpoczęło. Z kolei w roku 1920 Armia Czerwona zdobyła Białystok. Jak się okazało, nie po raz ostatni. No i jeszcze mam jedną ważną datę. W roku 1971 założono klub piłkarski Miedź Legnica. Mieć czy być? Miała być Legnica, ale ostatecznie powstała Miedź Legnica. Ach, szkoda gadać. Zerkamy do kalendarium muzycznego i w roku 1976 na świat przychodzi facet, którego wokal każdy chyba fan muzyki gitarowej z lat 90. kojarzyć musi. Jacobi Shaddix, możecie go kojarzyć jako wokalistę grupy Papa Roach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20:00.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affaire.
5: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Halo panie Włodku, halo panie Franku, już za niedługo będziemy zerkać do świata sportu, ale zanim to nastąpi, to najpierw będziemy mieli dla was nowość muzyczną, a ta nowość muzyczna pochodzi od Michała Kisielewskiego. Już było wielu Kisieli w naszym kraju, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii, ale ten Michał Kisielewski na pewno również i ma takie ambicje. Już nie będzie takiego lata, ten kawałek to faktycznie aferowa nowość i możecie go, ten kawałek usłyszeć już teraz.
1: Słońce w kieszeniach nosiliśmy, zapach traw na skórze wciąż tkwi.

No to przechodzimy do świadka sportowego. 12,5 minuty do godziny 8. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy od Ekstraklasy, w której to 2-0 zwyciężyło Zagłębie Lubin na zakończenie kolejnej kolejki. Nie, dobra, trzeba tutaj z energią, z mocą, energią, endorfiną. Zagłębie Lubin wygrywa 2-0 z Piastem Gliwice na zakończenie pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jakub Sypek w 72 i Marcel Reguła w minucie 86. To oni ustanowili, to oni spowodowali, że właśnie takim wynikiem, czyli 2-0, zakończyło się spotkanie. Z kolei, jeżeli chodzi o inne elementy polskiej piłki nożnej, to Maciej Rybus wraca do polskiej piłki. Uwaga, zawodnik, który po wybuchu pełnoskalowej wojny, gdzie rosyjski imperialista Władimir Putin napadł naszego wschodniego sąsiada Ukrainę, Maciej Rybus wraca, były reprezentant kraju, ma zostać zawodnikiem trzecioligowego Pelikana Łowicz. I co niektórzy powiedzą, że kibice łykają to jak pelikany, ale on, jak widać, dał się złowić. Zresztą jest wychowankiem tegoż klubu. Przepraszam, zatrzymam tę karuzelę śmiechu już za niedługo, ale dzisiaj mam jakieś takie parcie na bardzo suche żarty. Jeżeli chodzi o świat tenisa z kolei, to Iga Świątek zagra znów w mixcie. Tak, kapitalna obsada US Open. Iga Świątek zagra wspólnie z Norwegiem Kasperem Rudem, który w ubiegłym roku... z którym w ubiegłym roku dotarła do finału. Przypomnijmy, że tam doszło do sporych zmian w US Open, które rozpocznie się 25 sierpnia. Nie jest to zmianą, że 25 sierpnia się rozpocznie, ale to, że w ubiegłym roku stwierdzono, że dla triumfatorów przygotowano nagrodę w wysokości $1 milion. No i dzięki temu do rywalizacji w Nowym Jorku zgłosiły się naprawdę wielkie gwiazdy zarówno męskiego, jak i kobiecego tenisa. W gronie 16 duetów znalazły się naprawdę bardzo zacne persony. Na przykład, uwaga, jakie będą te duety? Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Jessica Pegula, Jack Draper, Peyton Stearns, Preston Stearns. To chyba jakaś rodzina, coś mi się wydaje. Jelena Rybakina, Taylor Fritz i wielu, wielu innych, więc naprawdę jest... będzie na co popatrzeć i będzie kogo podziwiać w tychże zawodach. Zachęcamy Was, tym bardziej, że jeżeli chodzi o US Open, no to organizatorzy ogłosili listy zgłoszeń do imprezy 30 sierpnia, nie 25, bo 30 sierpnia to już ta główna impreza się rozpocznie. O, i do 13 września potrwa. Przypomnijmy, że tytułów bronią Aryna Sabalenka i Carlos Alcaraz, przynajmniej jeżeli chodzi o grę pojedynczą. Jeżeli chodzi o naszych zawodników, no to mamy tak, mamy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdalenę Fręch, Magdę Linet w grze pojedynczej kobiet, rzecz jasna, Huberta Hurkacza i Kamila Majszaka w grze pojedynczej mężczyzn. Iga Świątek i Maja Chwalińska będą rozstawione, to także chyba dosyć oczywista informacja. O Idze Świątek w miksie już Wam powiedziałem, a jeżeli chodzi o te zawodniczki, które będą walczyć w kwalifikacjach, no to Katarzyna Kawa, Martyna Kubka oraz Linda Klimowicowa. To są nasze zawodniczki, które w kwalifikacjach będą walczyć o to, żeby zagrać w US Open. No i wiecie co? I tak szczerze mówiąc, to ja Wam powiem, że ja nic więcej za bardzo to Wam już nie powiem na temat... A, przepraszam, tylko teraz oczywiście informacje uciekają na tych stronach sportowych, jak godność z nich również. Paolo Maldini i Leonardo zrezygnowali z pracy w federacji po zaledwie 16 dniach, ponieważ stwierdzono, że nie powierzy się reprezentacji Andrei Pirlo, który jest obciążony sporem o współpracę z rosyjską firmą bukmacherską i dlatego to też doszło do takiego zamieszania we włoskiej federacji. Informacje, które tutaj przytoczyłem, cytuję za portalem sportowefakty.wp.pl, żeby nikt mi nie zarzucił, że cytuję, a nie podpisuję. Nie. Co tak, to nie. Jesteśmy porządnym radiem i podpisujemy się pod tym, o czym mówimy i kogo cytujemy. No faktycznie, zarówno Paolo Maldini i Leonardo, absolutne legendy, a Paolo Maldini to już w ogóle złożyli rezygnację. Paolo Maldini od 11 lipca sprawował funkcję dyrektora technicznego. Leonardo był doradcą włoskiej federacji i musieli powiedzieć arrivederci. I tak to wszystko się, drodzy słuchacze, zakończyło. My tymczasem teraz już będziemy kończyć. Mamy 8 minut do godziny 8, czyli takie odwrócone imieniny godziny. I coś mi się wydaje, że usłyszałam, że Ala za stary.

0: Dzień dobry, spokojnie proszę się przygotować do serwisu informacyjnego. Jeszcze troszeczkę czasu, ale ja muszę zapytać, jak z tym laniem wody? Czy lać wodę to dobrze lać?
1: Zależy, czy lubisz dyngusa, czy nie. Bo moja mama nie znosi i absolutnie zrobiłaby ci piekło za to, że oblałeś się wodą.
0: Dobrze, przepraszam, w takim razie mamy. Przepraszam bardzo. W ogóle śmigus dyngus?
1: No.
0: No, a ja przez całe życie myślałem, że to jest śmigus dyngus.
1: Ja też przez długi czas tak myślałam, ale nie, śmigus dyngus. No, widzisz, człowiek się uczy całe życie.
0: A ja pytam o to lanie wody, ponieważ się okazuje, że w lasach trzeba będzie chyba tę wodę lać.
1: No nie lać.
0: A co robić?
1: Zbierać.
0: No to lanie, a zbieranie.
1: Jest
0: to
1: duża
0: różnica.
1: Zwłaszcza w suszy. Myślę, że wiele osób miałoby ci bardzo za złe, gdybyś lał teraz wodę.
0: Zacząłem się teraz zastanawiać, w takim razie słowa mojego wykładowcy na studiach, który powiedział, że panie Edgarze, jest pan najlepszym studentem w zbieraniu wody. I myślałem, że mu chodzi o lanie wody, a to się okazuje, że może mu chodziło o coś innego.
1: To może ty właśnie tak bardzo treściwie mówiłeś i pisałeś, tak, że tam zbierałeś, gęsto było właśnie. No.
0: Panie doktorze Mikołajczyk, ja serdecznie pozdrawiam w takim razie, to znaczy już teraz profesorze chyba.
1: Ja zawsze jak mam na korepetycjach uczniów i piszemy rozprawki, to ja mówię, że we wstępie oni muszą mądrze lać wodę, czyli mówić tak od ogółu do szczegółu, ale żeby to miało ręce i nogi, a nie było pustosłowiem, więc ta metafora póki co się sprawdza.
0: Ja jeszcze na sam koniec tylko o tym laniu wody muszę powiedzieć, że jeden z moich profesorów na studiach niegdyś powiedział, panie Edgarze, pana wypowiedź była na ocenę celującą, ale niestety przez 15 minut odpowiedzi pan nie użył żadnej daty, a jednak jesteśmy na studiach historycznych i wypadałoby coś powiedzieć.
1: Ja chyba też tak bym właśnie zdawała historię. Szczerze.
0: Dobrze, no to w takim razie do historii na pewno przejdzie serwis informacyjny, na który zapraszamy na 3 minuty przed godziną 8.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak
2: i Paulina Bernard. Zapraszamy. Samorząd Metropolii Poznań podsumowały wspólne inwestycje. Chodzi o projekty dotyczące mobilności oraz ochrony środowiska. Pierwszy skupia się na polepszeniu infrastruktury drogowej na terenie metropolii ze szczególnym skupieniem się na drogach rowerowych. Założenie współpracy ekologicznej samorządów tłumaczy dyrektorka Biura Metropolii Poznań Anna Aleksandrzak.
3: Drugi projekt to projekt, który nazywamy w skrócie klimatem. To zadania wartości 36 milionów złotych przy ponad 21 milionach dofinansowania unijnego. 7 samorządów zaangażowanych w ten projekt klimatyczny to wiele nasadzeń roślin, które pomagają retencjonować wodę.
2: Dyrektorka mówi również o tym, że Metropolia pełni dwie funkcje podczas realizacji wymienionych projektów. Z jednej strony promocyjną dla świadomej ochrony środowiska, z drugiej organizacyjną, możliwą dzięki unijnym środkom.
4: O tym mówią lekarze.
1: Specjaliści z poznańskich szpitali przypominają, o czym należy pamiętać, aby być bezpiecznym na wakacjach. Przede wszystkim warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli EKUS. Potwierdza ona nasze ubezpieczenie zdrowotne w większości krajów europejskich. Taką kartę można pozyskać za darmo w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie można zapominać również o apteczce w bagażu i zdrowym rozsądku. Ten ostatni przyda się zwłaszcza przy przeglądzie wspomnianej apteczki i przy zażywaniu leków, które nierzadko są wrażliwe na wysokie temperatury. Nie można zatem bez szkody dla swojego zdrowia ich zażywać, jeśli nasz bagaż był narażony na upały. Pamiętajmy również o skompletowaniu wyjazdowego zapasu leków, które pobieramy na receptę.
2: Worki jutowe pomogą zatrzymać wodę w lasach. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizują projekt polegający na budowie przetamowań na rowach w celu retencji wody.
5: Woda i retencja leśna daje szereg korzyści dla przyrody. Przede wszystkim więcej wilgoci w glebie to też szansa dla młodego pokolenia lasu, dla młodych drzew, że przetrwają one okresy suszy. Stwarzają też się lepsze warunki dla zwierząt. Woda w rowach i zagłębieniach tworzy małe oczka, małe ostoje życia, w których pojawiają się płazy, owady, ptaki, roślinność.
2: Mówił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak. Zaplanowane jest wykonanie aż 81 przetamowań w 8 różnych nadleśnictwach Wielkopolski. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano na 20 listopada tego roku.
4: Kultura na 98,6.
1: Zbliża się festiwal Na Falach 2026. Cykl koncertów odbywał się będzie na maltańskiej scenie muzycznej i nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wykonawców takich jak Dawid Kwiatkowski, Roxy Węgiel, Mary z Polski czy Oskar Cyms będzie można usłyszeć między 31 lipca a 25 sierpnia. Koncert podczas ostatniego dnia imprezy uczci otwarcie mistrzostw w świata w kajakarstwie. Wstęp na wydarzenia jest darmowy, a jego organizatorami są Miasto Poznań oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Szczegółowy program znajdziecie na stronie nafalach.poznań.pl i tą informacją kończymy ten serwis i na kolejny zapraszamy za niecałą godzinę.

0: I tak oto minęła godzina 8. Dziękujemy za kolejny serwis informacyjny.
1: Dziękujemy.
0: Zrobiło się, czyli co, teraz retencja.
1: Na zbieranie wody.
0: Worki jutowe, tak?
1: Tak.
0: Juta nie śpi w końcu.
1: Juta zbiera wodę.
0: Ty, ale to jest w ogóle pomysł na pewną kampanię marketingową. Pogadamy o tym na pozantrzeniu, tak zwanym. 28 dzień lipca, ostatni wtorek tegoż miesiąca, czyli 7 miesiąca roku. Wiktoria i Tina świętują dziś swoje imieniny. Mamy dziś z nietypowych świąt Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, a żeby przypomnieć o tej niezwykle chorobie, która powinna zdecydowanie większym zainteresowanie mieć, żebyśmy mogli z nią walczyć. Wybrnąłem jakoś z tego zawijańca, który sam sobie stworzyłem. Dzień kultu masy mięśniowej także mamy w kalendarzu. A jeżeli mamy godzinę 8, to także zapraszamy na żenujące powiedzenie prowadzącego. Uwaga, dzisiaj kolejny sztosik od przodków wszystkich Słowian. Uwaga. Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda.

0: dnia.
1: Ależ tu będzie się działo, drodzy słuchacze, w tym tygodniu będzie świetnie, albowiem tak właśnie zatytułowany, świetnie, jest drugi album grupy Sunbird, nie będę ukrywał, ale zawsze wielki sentyment do tychże chłopaków, do tychże facetów, do tychże artystów. Dzięki, że jesteś tego częścią i chcesz być, piszą w opisie krążka, który to przygotowywali całkiem sporo czasu, ale dojrzeli, nauczyli się szczerze mówić o uczuciach, no i dlatego my sobie zagramy teraz utwór numer 5. Który zatytułowany jest właśnie tak. Czajcie to? To jest tytuł. Utwór numer 5 z płyty Świetnie. No to zabieramy was teraz w muzyczną podróż.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22:00.
0: Autopromocja. Aferanek.

Max Mikulski, Adam Fordon, Marcin Bors, Zuta Lipowicz. Tak prezentuje się skład odpowiedzialny za utwór Miodowe Lata, a oczywiście sam kawałek jest od Zuty. Zuty, która coraz bardziej rozpycha się na rynku muzycznym. O Zucie jest coraz głośniej i bardzo dobrze, bo zasługuje na to jak mało kto. Drugi singiel, który zapowiada nowy album artystki, która zresztą była nominowana do Fryderyków, no to takie nieco inne grane niż do tej pory. Trochę taki duch The War on Drugs, jak możemy przeczytać w opisie kawałka, ale zresztą my nie będziemy wam narzucać, do kogo będziecie to sobie porównywać. To wasz wybór. W końcu to będą wasze miodowe lata. I ja już obiecuję, że w tym miesiącu ani razu nie będę szedł w stronę Tadeusza Norka oraz Karola Krawczyka. Miodowe lata. Zuta na zegarach 13,5 minuty po godzinie 8, a zresztą Zuta to taka już stała gościni w naszym radiu. I akurat to jest bardzo dobre.

Dziś po godzinie 9 będziemy mieli przyjemność porozmawiać z Jackiem Kowalskim, twórcą 80-stronicowego komiksu Legendy Jarocina. No i po godzinie 9 z panem Jackiem Kowalskim sobie porozmawiamy, ale wy możecie już teraz wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania właśnie tenże komiks. Jeżeli chcielibyście go zgarnąć, to wysyłajcie SMS-y 7148 afera.comics, wasze imię i nazwisko i... opiszcie jakąś krótką historię z Jarocina. Taką waszą historię z Jarocina. Wiecie, afera.comics i wasza imię i nazwisko i wasza historia z Jarocina. Koszt to złotówka i 23 grosze. A na temat samego komiksu porozmawiamy z jego twórcą po godzinie 9. Naprawdę petarda, tam między innymi Marek Piekarczyk, tam Arek Jakubik, tam Renata Przemyk. Tam naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo postaci ważnych dla historii Jarocina. Afera.comics, wasze imię i nazwisko, a także wasza krótka historia z Jarocina. Wysyłajcie pod numer 7148, 17,5 minuty po 8.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli tak jak ja jeszcze nie możecie pozbierać się po weekendzie, to mam dla was coś, co osłodzi początek tygodnia. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i opowiem wam, co dziś dzieje się w mieście.
0: Przynęta kulturalna.
2: Rozmiar naprawdę nie ma znaczenia. 4 struny i naprawdę sporo możliwości. Jeśli od dawna chodzi wam po głowie nauka gry na ukulele, to może być dobry moment, żeby w końcu spróbować na zajęciach w Orbicie. Warsztaty są otwarte zarówno dla osób, które nigdy nie trzymały małej gitary w rękach, jak i tych, którzy znają już kilka akordów i chcą po prostu pograć z innymi. Nie będzie żmudnej teorii ani nauki na pamięć. Zamiast tego uczestnicy od razu przejdą do wspólnego grania, poznają kilka prostych trików i przekonają się, że nawet pierwsze utwory można zagrać szybciej niż się wydaje. A jeśli nie macie własnego ukulele, organizatorzy zapewniają instrument. Wystarczy zgłosić taką potrzebę przy zapisach. Osiedlowy Dom Kultury Orbita, godzina 18. Każdy wielki malarz kiedyś zaczynał. Nie wiadomo, może wśród uczestników tych warsztatów znajdzie się przyszły Matejko, Fangor albo Beksiński. Jeśli chcecie sprawdzić, czy malowanie jest dla was, wybierzcie się na plenerowe spotkanie w Parku Wilsona. Nie trzeba znać technik, ani mieć własnych materiałów. Liczy się przede wszystkim chęć tworzenia i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W otoczeniu natury będzie można stworzyć własną pracę, porozmawiać z innymi uczestnikami i przekonać się, czy sztuka to jednak rozrywka dla was. Park Wilsona, godzina 17. A gdyby tak na chwilę zostać aktorem? Dziś nie potrzeba wielkiej sceny, żeby spróbować swoich sił. Teatr Formalina zaprasza na warsztaty Co się kryje we mnie? Podczas których poprzez ruch, improwizację i teatralne zabawy będzie można odkryć wyobraźnię, wcielać się w różne role i dobrze się bawić. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą uruchomić kreatywność, niezależnie od wieku i wcześniejszych doświadczeń z teatrem. Będzie trochę ruchu, trochę improwizacji i sporo ćwiczeń, które pozwolą puścić wodze fantazji. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17 w ogródku przedszkola numer 93 na Szczepankowie.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu

obsesje to mają drogowcy, a raczej pracownicy Autostrady Wielkopolskiej, jeżeli chodzi o prace remontowe. I to bardzo dobra obsesja jest, albowiem zakończyły się w poniedziałek prace remontowe na węźle Poznań-Krzesiny. To jest świetna wiadomość, ale najbliższe tygodnie to z kolei utrudnienia, jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Komorniki. Tam wczoraj rozpoczął się remont pierwszej łącznicy za dwójką w kierunku Komornik. Zamkniętą łącznicę. Łącznica, w ogóle jakie to ładne słowo, to brzmi trochę jak choroba. Mam łącznicę. I zamknięta łącznica, czyli wyleczona łącznica, nią kierowcy powinni objeżdżać, ją powinni kierowcy objeżdżać przez pozostałe łącznice w ramach węzła. Piękne to słowa, możemy je przeczytać na stronie epoznaj.pl. Łącznica, to jest ta choroba, jaką bym chciał naprawdę mieć. A jak już mówimy o chorobach, to jeszcze jedna... A nie, to już pal licho, moi drodzy. Może niech ta łącznica będzie dzisiaj razem z nami. Swoją drogą wczoraj też coś mówiliśmy na temat jednej choroby, lilioza. Piękne imię, które także brzmi jak choroba. Mam łącznicę i lilioza. Wy z kolei słuchacie Radia Afera, które stara się czasami być poważne i być może poważnie będzie już za niedługo na naszej antenie, albowiem Rumba de Barcelona. A tam będzie chyba o... No właśnie, podobno coś będzie o jakichś takich słowach nie do końca uznanych za parlamentarne. Czy tak będzie rzeczywiście? Zostańcie razem z nami. Póki co, X-y i ciepłe lato. Znałam.

0: obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
1: Cześć, tu Ewa Chylak, Rumba de Barcelona w Radio Afera. Jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy w Barcelonie, opowiadamy o Barcelonie. Mam ze sobą szereg cudownych rozmów z różnymi gośćmi i gościniami i nie inaczej jest dzisiaj. Moją gościnią, rozmówczynią jest...
2: Justyna Tomczak-Boczko.
1: Tak, to jest Justyna. Justyna jest posiadaczką tytułu naukowego, znawczynią języka hiszpańskiego. Powiedz, jak brzmi tytuł twojego doktoratu?
2: Muszę się zastanowić.
1: Dobrze, zastanów się, ale tak po ludzku o tym powiedz, po ludzku.
2: Niewidzialny macho, koncepcja męskości w dyskursie Meksykanów z perspektywy krytycznej analizy dyskursu.
1: O matko, rzeczywiście, no to jest bardzo trudne do zapamiętania. Ale generalnie chodzi o to, że badałaś co?
2: Męskość w Meksyku.
1: Męskość w Meksyku, ale jesteś językoznawczynią i to jest coś, co mnie tutaj bardzo interesuje, ponieważ jesteś znawczynią języka hiszpańskiego, ale nie możemy chyba do końca rozmawiać o języku hiszpańskim tak in general, no bo ten hiszpański meksykański jest inny niż ten hiszpański, którym władamy w Barcelonii. Już pomijam kataloński, ale hiszpański tutaj.
2: No każdy kraj... Po pierwsze, jest dobrze ponad 300 milionów użytkowników języka hiszpańskiego, którzy żyją w kilkudziesięciu krajach i każdy ten kraj ma swoje jakieś particularidades, czyli szczególne słowa, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi też nawet gramatycznie, one się różnią między sobą. Powiem tak, że ja już pracowałam jako tłumaczka hiszpańskiego w Polsce, pojechałam do Meksyku, poszłam na targ i musiałam pokazywać palcem, ponieważ się okazało, że wszystkie owoce i warzywa miały swoje miejscowe nazwy, których nie znałam, których się musiałam nauczyć. Więc różnice są ogromne. Ja się zajmowałam naukowo językiem hiszpańskim w odmianie meksykańskiej, natomiast nauczyłam się w Hiszpanii, więc jakby to jest mój pierwszy język hiszpański.
1: Ale świetnie, ale kataloński jeszcze nie dotarł do ciebie.
2: Nie, kataloński dosyć dużo rozumiem, bo miałam dużo kontaktu z Katalończykami w pracy zawodowej, ale nigdy się go nie uczyłam i no i trzeba by się go nauczyć od początku, od zera, bo to jednak jest zupełnie inny język.
1: Tak, to mówiłam też ostatnio właśnie, że to mieszanka trochę francuskiego, południowo-francuskiego, włoskiego, tak, i hiszpańskiego. Czy coś więcej możesz powiedzieć o tym katalońskim ze swojego punktu widzenia?
2: Że gdybyś tak przedstawiła język kataloński Katalończykowi, to by się obraził.
1: O, dlaczego?
2: Dlatego, że to jest osobny język, który się tworzył równolegle do tych wszystkich innych języków romańskich. To nie jest żaden dialekt, to nie jest język, który powstał później. Katalończycy są bardzo świadomi swojej odrębności kulturowej i językowej i to mają historię kilkusetletnią, kulturalną, nie tylko polityczną, więc absolutnie możemy powiedzieć, że jest mieszanką. Sami Katalończycy mówią, że ich język jest bardziej podobny do francuskiego niż do kastylijskiego, bo tak na hiszpańskiej mówi się w Hiszpanii. I tyle, no. To jest zupełnie inny język.
1: Okej. Okay. Rozmawiałyśmy o tym, no też rozmawiamy sobie poza mikrofonem o tym języku, o kulturze, o Katalonii. Nie wiem, czy słuchacze i słuchaczki Radia Afery zdają sobie sprawę z tego, że kataloński to jest numer jeden język, język podstawowy właśnie w szkołach. Hiszpański jest tym drugim językiem, prawda? No dobrze, a czy... pamiętam taką rozmowę, miałyśmy świetną o znaczeniu, bo mówiłaś o, że badałaś męskość, o słowie macho. Czy możesz przypomnieć i powiedzieć, odsłonić to macho? Co to za słowo?
2: No ja napisałam 340 stron na temat słowa macho.
1: Świetnie, dobrze, ale mamy mało minut, więc słuchaj, kilka rzeczy, na przykład rośliny, macho, samce i tak dalej.
2: Słowo macho samo w sobie oznacza samca i ma dosyć długą też historię oczywiście. Obecnie nazwanie kogoś macho w Hiszpanii jest obraźliwe. Istnieje też coś takiego jak macho iberico, jako prototyp samca męskiego, takiego szowinisty męskiego. To jest obelga. Natomiast w języku potocznym oni często się do siebie zwracają macho, również dziewczyny. Mhm. Oje macho, czyli posłuchaj laska.
1: To aha, też... aha, no też znamy z angielskiego też takie przykłady, ale nie będziemy ich cytować. Aha, no i właśnie a propos tego, czego nie będziemy cytować, też sobie rozmawiałyśmy i ja też to podzielam, przekleństwa w języku, jakie są ważne, jakie są świetne i jak badanie przekleństw może dużo nam powiedzieć, prawda, o społeczeństwie.
2: W ogóle Hiszpanie są bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o przekleństwa i ja to... uwielbiam, wykładam to nawet w ramach zajęć z gramatyki języka hiszpańskiego, mówię o przekleństwach. Są całe książki tylko na temat przekleństw, jak są tworzone w różnych krajach, inaczej oczywiście to funkcjonuje. W Hiszpanii jest mnóstwo, jak już wspomniałam, co jest troszeczkę delikatnym tematem, ale mnóstwo związanych z odbytem, mają taką przypadłość i zrobieniem kupy, mówiąc ładnie.
1: A do tego jeszcze wrócimy za chwileczkę, albo przejdziemy zaraz płynnie, a może mniej płynnie w sumie.
2: W Hiszpanii jest mnóstwo wyrażeń związanych ze s***niem. I to ten właśnie... Nie, nic innego. I one nie są...
1: Nie wiem, czy to pójdzie, czy to przejdzie na antenie, ale dobrze, zaryzykujemy. Defekowanie może lepiej.
2: Dobrze, z defekowaniem, robieniem kubki. Mhm. I one oznaczają zdziwienie. I to nie jest obraźliwe i to nie jest takie strasznie wulgarne. Oni to sobie nawet mówi, nie wiem, 70-letnia kobieta coś jej upadnie i powie me cago en la leche, czyli
1: kupa
2: w mleku.
1: Aha, kupa w mleko, ojej, aha.
2: I lepiej sobie nie wyobrażać tego, co oni mówią, ponieważ jest to dosyć hardkorowe, natomiast no mnie to fascynuje, że oni mają całe zdania, mają też różne tworzą dużo słów obraźliwych, zlepiając dwa słowa. Moje ulubione to jest na przykład boca chanclas, czyli jak ktoś dużo mówi i jego dźwięk, który wydaje, przyrównują do klapka, który uderza o podłogę.
1: A tak, bo boca to usta, a chanclas to są klapki, czego się nauczyłam w mojej szkole językowej. Bardzo pozdrawiam. Super, świetnie. A czy możemy przejść teraz, zostawić na chwilę przekleństwa i przejść do tej historii? Na pewno wielu turystów zastanawia się, kim jest ten facet, który wypina, jak to powiedzieć, pośladki i kuca, robiąc kupę. Kim on jest w tej kulturze tutaj katalońskiej?
2: To jest caganers i to jest słowo katalońskie, od razu mówię. Tradycyjnie była to figurka wieśniaka, którego to ustawiano gdzieś tak z boku szopki bożonarodzeniowej i on miał przynosić żyzność. On...
1: Obfitość.
2: Obfitość plonów. I z tej kultury, z tej tradycji właśnie robiącego kupę wieśniaka zrobiono taki popkulturowy fenomen caganers, że właściwie wszystkie osoby sławne, jeżeli już jesteś tak sławna, że robią ci z ciebie caganers, to znaczy, że to już jest top topów, więc możemy iść do sklepu i kupić sobie za kilka lub kilkanaście euro taką figurkę papieża, Elvisa, Madonny, wszystkich piłkarzy, oczywiście wszystkich polityków. Ostatnio widziałam nawet Załęskiego, to znaczy, że już jest bardzo popularny. To się stało takim popkulturowym znakiem Barcelony, natomiast tradycja jest bardzo długa i jest związana i jest cały czas też kultywowana, ponieważ Katalończycy nie ustawiają w domach bożonarodzeniowej choinki, tylko szopki i tam jest zawsze jakaś mała figurka caganer.
1: Tak, też o tym właśnie słyszałam. Zostawiamy to. Mamy kilka minut zaledwie, żeby opowiedzieć właściwie o tym, o czym chciałyśmy bardzo opowiadać, a mianowicie na przykład o kobietach, które są tak istotne i w Barcelonie, i w historii w ogóle Katalonii czy Hiszpanii. Ale zanim o tym, to chcę tylko powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, że wczoraj byłyśmy na feście w dzielnicy Gracja i tam miałyśmy nadzieję zobaczyć wieżę z ludzi właśnie. Niestety tego nie zobaczyłyśmy, ale zobaczyłyśmy cztery przemawiające na scenie kobiety, szefowe poszczególnych dzielnic i obie westchnęłyśmy z radością. Tak, tak, zobacz, są kobiety na scenie, same kobiety na scenie. A to prowadzi nas do pierwszej ministry w ogóle w Europie Zachodniej. Pamiętasz, ty odgrzebałaś ją w mojej pamięci i opowiadałaś o niej?
2: Tak, to była Federica Montseny i to było za czasów II Republiki, czyli właściwie za czasów wojny domowej w Hiszpanii. Tak w dużym skrócie Hiszpania się podzieliła na pół, po jednej stronie byli republikanie, anarchiści, komuniści, wszyscy bardzo, bardzo na lewo, po drugiej stronie byli ci, którym się nie podobały te nowe porządki, reformy, jakie proponowali, czyli ci, którzy potem stworzyli państwo autorytarne Franco. To w bardzo dużym uproszczeniu. No i właśnie na tym, na terenach Republiki w czasie wojny domowej mianowano pierwszą ministrę, kobietę, anarchistkę i była ministrą pracy i opieki społecznej. I w ciągu zaledwie kilku miesięcy, kiedy była u władzy, wprowadziła albo próbowała wprowadzić bardzo dużo reform, które nawet na dzisiejsze czasy wydają się postępowe. Między innymi tworzyła miejsca, w których prostytutki mogły miały szansę wyjść z zawodu. Czyli oprócz opieki medycznej i pomocy finansowej również możliwość zdobycia zawodu, do tego comedores, czyli jedalnie dla kobiet w ciąży, żeby one się dobrze odżywiały. Oprócz tego były również programy przeznaczone dla dzieci, więc było bardzo, bardzo tak społecznie nastawione. Niestety nie udało się wielu rzeczy wprowadzić, na przykład nie udało się przeprowadzić pierwszego prawa do aborcji, mówimy o 1936 roku, więc te reformy, które ona proponowała, wydają nam się nawet teraz postępowe z naszego punktu widzenia. Pomyślmy, że to było 90 lat temu i to jest piękne.
1: To prawda. Nie zapomniajmy o tym nazwisku. Będziemy, ja wrzucę oczywiście link do tej ministry na media społecznościowe. A jeszcze kończąc, bo naprawdę już musimy kończyć tę naszą rozmowę. Byłyśmy wczoraj też na innej fieście w mojej ukochanej dzielnicy Poblesek. I tam był kabaret antyfaszysta, drag queenowy i w ogóle bardzo progresywny. I był manifest przedstawiony. I uderzyło cię to, ale to znaczy pozytywnie, że
2: różne organizacje zjednoczyły się, napisały razem manifest i zbierały tam podpisy pod tym manifestem i można było się zapisać też do tej organizacji. Oni nawiązywali przede wszystkim do takich tradycji właśnie jeszcze sprzed Franco, kiedy wzdłuż ulicy Paralel, bo to się właśnie Torna Paralel nazywa ta organizacja, istniała.
1: Jest na Instagramie?
2: Było mnóstwo kabaretów, takich również wywrotowych miejsc, bardzo przekraczających różne granice kulturowe i społeczne. I oczywiście podczas dyktatury Franco za samą bycie homoseksualistą szła się do więzienia, więc jakby wiadomo, że to nie mogło istnieć. Natomiast w podziemiach cały czas działali. No i teraz oczywiście też działają różni młodzi ludzie, którzy chcą coś zmienić, którzy chcą też opowiedzieć o tym, jacy są. I się jednoczą. I to jest fajne, bo oni wymagają od państwa, żeby pomogło im jakby wrócić do tej wielkiej tradycji, która była 100 lat temu prawie.
1: Chodziło mi też o to, że ci młodzi ludzie wczoraj, mówiłaś o tym, że przepiękne było to, że używają języka inkluzywnego, którego możesz usłyszeć. Mówili na przykład właśnie nie ejos, nie ejas, czyli tak jak w języku polskim właściwie mamy oni, one. Mówili właściwie ejes, prawda? To jest taki rodzajnik, to jest właściwie, nie wiem, nazwa osoby, zaimek.
2: To jest zaimek osobowy. Ogólnie Hiszpanie w ogóle są bardziej progresywni niż w języku również, bo to jest to, co mnie interesuje. I takie próby wprowadzania tego trzeciego rodzaju, bo nie ma rodzaju nijakiego, jest, to już jest od kilku dekad jest wprowadzane, ale po raz drugi raz w życiu usłyszałam to po prostu w miejscu publicznym, że ktoś używał tak inkluzywnego języka, używając końcówek ES, które są, które nie istnieją po prostu w języku.
1: Super, bardzo ci dziękuję, Justyna. Jutro wracasz do Polski. Wszystkiego dobrego. Bon voyage, chociaż to po francusku. Dzięki za rozmowę, do usłyszenia, a my się słyszymy w czwartek i to będzie ostatnia rumba de Barcelona i będę tylko ja. Adios. Ciao.
2: Ciao, adios.
0: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Autopromocja.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00.
4: Zaprasza zespół Niemoc.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
7: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Afe Ranek. Najlepsza pobudka w mieście.

Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego. Na temat tegoż wydawnictwa, świeżutkiego, jeszcze pachnącego farbą drukarską, porozmawiamy z samym autorem o godzinie 9 z Jackiem Kowalskim i mamy dla was przygotowane egzemplarze. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, ślijcie SMS-y pod numer 7148 w treści wpisując afera.comics, wasze imię i nazwisko i wasza historia z Jarocina. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Teraz tylko muszę pamiętać, że Daria mnie prosiła, żebym powiedział, że za nami nowość muzyczna, utwór Miłość od Benedeka. Z kolei mamy jeszcze dla was jedno zaproszenie. Nie tylko rozdajemy komiksy i nie tylko będziemy rozmawiać po godzinie 9, ale także zapraszamy na koncert, który już jutro w klubie Dwa Progi. Tam absolutne legendy Terror oraz Stick to Your Guns. To oni się zaprezentują, nie tylko zresztą oni, ale to będą absolutne gwiazdy tegoż wydarzenia. I jeżeli chcielibyście zgarnąć zaproszenie od Radia Afera, ślijcie SMS-y pod ten sam numer 7148, a w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko i do tego jeszcze jak zbudować masę mięśniową, bo dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Albo w ogóle jak zbudować masę. To będzie lepsze. Tak, bo was pytałem o masę mięśniową. Jak będzie masa mięśniowa, to spoko. Jak będzie masa, to najwyżej będzie świadek korony. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, na zegarach 10 minut do 9.

0: Dzień dobry po raz kolejny.
1: Dzień dobry.
0: Czy to prawda, że Piła będzie bohaterką?
1: Będzie, troszeczkę.
0: I dlaczego będzie bohaterką? Co się dzieje w Pile? Poza tym, że są pociągi do Poznania.
1: Ale właśnie będzie o pociągach.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: No ale trafiłem.
1: No.
0: Czyli co, więcej pociągów do Poznania i nad morze, żeby wyjechać z Piły, czy co?
1: Nie.
0: A.
1: Czekaj. Nie. Wczoraj Piła obchodziła bardzo ważne uroczystości związane z pociągami.
0: Mm.
1: I w sumie, no nie wiem, chyba trzeba im pogratulować.
0: Kolej na Piłę w takim razie.
1: No tak, tak. Akrzyli tak. No?
0: Dobrze, w takim razie.
1: No resztę nie zdradzę, jakby nie chcę, wiesz,
0: wiem,
1: zepsuć
0: wiem.
1: Narracji.
0: Dobrze. Poza tym sama możliwość powiedzenia o Pile na antenie jest dla mnie już wow. Trzy minuty do godziny 9:00. Czas na wcale nie pilski serwis informacyjny.
2: Zuzanna Pobłocka-Bulczak,
3: Paulina Bernard, zapraszamy. Co poznaniacy sądzą o nocnej sprzedaży alkoholu? Od 15 kwietnia do 31 maja przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, Gabinet Prezydenta i Stowarzyszenie Akademia Myśli przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, na które złożyło się 12 256 ankiet. Niecałe 83% pytanych opowiedziało się za wprowadzeniem nocnej prohibicji w mieście. Przeprowadzone badania to nie wszystko. W ramach konsultacji odbyły się również dwa spotkania ze sprzedawcami napojów wysokoprocentowych. Mimo wyników raportu sprawa nadal nie jest przesądzona. Kolejnym krokiem będzie ich analiza przez jednostki miejskie.
4: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań zostanie na stadionie miejskim do 2041 roku. Taką datę wskazuje aneks do umowy dzierżawy Enea Stadionu, na mocy której Kolejosz jest gospodarzem obiektu. Wcześniej zakładano, że klub pozostanie jego operatorem w latach 2011-2031.
5: Krótki okres, który pozostał, uniemożliwiał nam pozyskiwanie środków zewnętrznych. Teraz ta nowa data, 31 grudnia 2041, no daje nam też poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli zainwestujemy grube miliony, a takie mamy plany, kilkadziesiąt milionów w najbliższych latach, stadion, w otoczenie stadionu, że będziemy mogli po prostu i mieli czas wykorzystać te zrealizowane nakłady inwestycyjne.
1: Mówi Karol Klimczak. Poza meczami obiekt na Bułgarskiej obsługuje również koncerty, targi, eventy firmowe, maratony biegowe czy egzaminy szkoły w chmurze. Lech Poznań zarządza stadionem poprzez swoją spółkę Stadion Poznań.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
3: Piła zamierza ocalić swoją historię kolejową. Taki cel przyjęli organizatorzy Muzeum Kolei. Zostało ono otwarte wczoraj z okazji obchodów 175. rocznicy przyjazdu pierwszego pociągu do Piły, a jego siedzibą została nieużywana od 25 lat część pilskiego dworca. Choć muzeum już zachwyca wiele osób, założyciele kierują do wszystkich zainteresowanych apel o wsparcie finansowe inicjatywy, gdyż obiekt, który posłużył jako przestrzeń wystawiennicza, wymaga jeszcze wykończenia. Planowane działania muzeum wpisały się także w obchody setnej rocznicy powstania przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe oraz w założenia Roku Polskiej Kolei, którym Sejm RP ustanowił 2026 rok. Aktywność nowej instytucji można śledzić na jej facebookowym profilu.
1: Szkoła letnia UAM trwa. Przez prawie 3 tygodnie osoby z zagranicy będą uczyć się polskiego. Program zakłada wykłady w języku polskim, które dotyczyć będą historii, literatury, kultury, a także kina. Kto bierze udział w wydarzeniu?
6: Osoby, które do nas przyjeżdżają, to są w dużej mierze poloniści z całego świata. Oni studiują filologię polską albo mają po prostu zajęcia lektoratowe. Są to też osoby często z polskimi korzeniami.
1: Mówi koordynatorka szkoły letniej UAM Karolina Galewska. Intencją organizatorów jest zainteresowanie uczestników kursu Polską i Poznaniem. Nie tylko pod względem akademickim, ale i przyrodniczym czy kulturalnym. Nie zabraknie bowiem spacerów po parkach, terenach zielonych i akwenach, będących zarówno centrum relaksu, jak i letnich wydarzeń plenerowych. I na ten moment to wszystko, a na ostatni dzisiejszy serwis informacyjny zapraszamy o 9:57.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło, mniej lub bardziej to pamiętasz, powiedz...

0: spytaj, jak to było. Nie powiedz, jak to było. Tak to chyba powinienem był powiedzieć. Jakby co, to odnośnie Pilskiej Kolei, to mogę wam powiedzieć, uwaga, ponieważ piękna historia na temat Ostbahnu, czyli trasy z Berlina do Królewca, jest w książce Mein Gott, jak pięknie, Filipa Springera. Polecam.
1: Mam na półce książkę Filipa Springera, którą moja koleżanka pożyczyła mojemu mężowi. To jest Szara godzina, ale on jej nie przeczytał, ale musimy ją zaraz jej oddać. I tam jeszcze był taki Paweł.
0: I wylądował. I wylądował. Następny serwis za niecałą godzinę, tak?
2: Zgadza się.
0: Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia. Drogie panie, już teraz będą pomalutku wychodzić ze studia, ale ja jeszcze najpierw przypomnę wam, że mamy 28 dzień lipca. Dziś imieniny swoje świętują takie persony jak Wiktor, Tina, Achacjusz, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej. A gdzie Baltazar w tym wszystkim? Dzień kultu masy mięśniowej. Zresztą o to was pytamy w naszym konkursie, w którym do wygrania wejściówki na środowe wydarzenie w klubie Dwa Progi, Stick to Your Guns, a także Terror, afera, kropka, wasze imię i nazwisko, a także właśnie jak zrobić masę mięśniową, ale także pytamy was o komiksy, a raczej o historię i erotyczne. I teraz uwaga, oficjalny unboxing. Tak, to się właśnie dzieje teraz. Mam nadzieję, że to jest to, co myślę, bo to właśnie przed chwileczką przyszło. Uwaga, drodzy słuchacze, tak, legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego. I o tym za momencik będziemy rozmawiać na naszej antenie właśnie z Jackiem Kowalskim i ten egzemplarze, który trzymam w tym momencie w dłoni i... Możecie usłyszeć ładnie, nie? Narysował. Możecie wygrać afera.comics, wasze imię i nazwisko i wasza historia związana z Jarocińskim Festiwalem. Do wygrania komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. I tam między innymi historia w tymże komiksie Arka Jakubika. Niezwykłej persony. No a skoro Arek Jakubik, to doktor Misio. A jak doktor Misio, to kiedyś byliśmy młodzi. Nawet ja kiedyś byłem młody. Minęła godzina 9:00. Tutaj aferanek.

Dzień dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Nikt nie umierał, nikt się nie rodził. Doktor Misio i utwór Młodzi. Doktor Misio, czyli rzecz jasna zespół, którego liderem i założycielem jest Arek Jakubik. I to właśnie między innymi Arka Jakubika możemy znaleźć w komiksie Legendy Jarocina, kreską Jacka Kowalskiego. Jakubik, Przemek, Piekarczyk, Derek Lasow, Chełstowski. No, można powiedzieć, że całkiem niezłą ekipę udało się tutaj zmontować. A wszystko kreską Jacka Kowalskiego, który to jest naszym dzisiejszym gościem. Halo, halo, cześć Jacku.
1: Cześć, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jesteś osobą związaną z Jarocinem. Zresztą komiks Legendy Jarocina, twoją kreską, to nie jest pierwsze dzieło, które stworzyłeś i które odnosi się do Jarocina. No ale to w takim razie, jak ważne miejsce w twoim życiu festiwal jarociński zajmuje, że aż wziąłeś na tapet i stwierdziłeś, że dobrym pomysłem będzie stworzenie komiksu o tymże festiwalu.
1: Wiesz, pierwszy był komiks, o którym wspomniałeś. To był komiks pod tytułem Lustro Czasu i on odnosił się tak już stricte do Jarocina jako miasta, jako historii. A teraz było takie trochę ciśnienie w Jarocinie, żeby znowu stworzyć komiks i żeby znowu był Jarocin w tym komiksie, żeby promować miasto, w którym, tak jak wspomniałeś, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem i w którym spędziłem w sumie większość życia. Także no to był taki temat, który gdzieś mi tam chodził po głowie. Tylko zastanawiałem się, jak ukryć temat, żeby to miało trochę szerszy charakter niż tylko lokalny. No i tutaj jakby festiwal to jest oczywisty temat, no bo to jest takie dziedzictwo, że tak powiem, Jarocina, które jest powszechnie znane i które jest takie samo w sobie wartościowe. I pomyślałem sobie, że ten temat trzeba ukryć właśnie od tej strony.
0: Do współpracy zaprosiłeś, no właśnie, ty zaprosiłeś, czy jak to wyglądało, że...
1: Ja takie... zaprosiłem i tutaj właśnie od razu chcę powiedzieć, że tam wybór tych pięciu bohaterów to był mój wybór, ale też oczywiście wszystko było konsultowane z wydawcą, czyli ze spichlerzem Polskiego Rocka, bo... No bo no, wiadomo jak jest. Ale te postacie, które zostały wybrane według klucza takiego...
0: No właśnie, ciekawi mnie ten klucz, który tutaj został zastosowany.
1: To znaczy tak, przede wszystkim Legendy, czyli ten tytuł, który się pojawił, to on jakby to tutaj jest w takim potrójnym znaczeniu, bo legendy jako osoby, legendy jako historie, które są opowiadane przez nich, oraz legendy jako taki trochę wytrych dla twórcy, który może sobie trochę pozwolić na taką licencję poetykę w pewnych momentach, które nie są oczywiste albo które są na przykład jakieś bardziej refleksją niż historią, bo nie zależało mi na tym, żeby stworzyć jakąś takie archiwum festiwalu w Jarocinie czy taką książkę do historii, tylko żeby to była bardziej refleksja tych bohaterów na temat i żeby to miało nieco szerszy charakter niż tylko taki historyczny.
0: Dochodziło gdzieś tam do jakiejś dyskusji z artystami na zasadzie, że nie, to musi być dokładnie tak, jak ja powiedziałem. Czy współpraca przebiegała gładko?
1: Współpraca była taka, że dialogi, oczywiście scenariusz i dialogi, które pojawiają się w komiksach, to są dialogi bohaterów, bo zależało mi na tym, żeby oni współpracowali ze mną, a nie żeby tylko akceptowali jakby historię, którą powiedzieli i żeby to było tak, jak ja narysowałem, tylko bo to oczywiście była współpraca, czyli na podstawie ich opowieści stworzyłem taki pierwszy storyboard i później już jakby każdy kolejny etap tego komiksu był konsultowany i to niektórzy bardziej naciskali na te teksty, tak jak na przykład Renata Przemyk, w komiksie Renaty Przemyk w zasadzie wszystkie dialogi, które są w dymkach, to są Renaty. I ona bardzo tutaj tego pilnowała i to fajnie, bo ja oczywiście zrobiłem taką próbną wersję, ale Renata potem dodała od siebie takiego sznytu fajnego i te teksty po prostu są głębsze i są takie bogatsze moim zdaniem, także to było bardzo fajne. I generalnie z wszystkimi ta współpraca tak wyglądała, natomiast tu właśnie wspomniałeś o Arku Jakubiku. Arek napisał scenariusz wzorcowy, bo Arek jest scenarzystą, jest też reżyserem i on dokładnie wiedział, jak to zrobić. Także ten scenariusz, który dostałem od Arka, to później za jego pozwoleniem posłużył mi jako taki szablon do kontaktu z każdym kolejnym scenarzystą, żeby mu po prostu pokazać, jak to formalnie mogłoby wyglądać. Ale jakby wymaganie od wszystkich, żeby to było na takim poziomie, to no, to była taka trochę przesada, ale mniej więcej tak to wyglądało. Także dostałem od Arka taki fajny taki fajny szablon, z którego później mogę korzystać.
0: Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyło się spotkanie z tobą, ale także z tymi, którzy byli bohaterami, są bohaterami komiksu Legendy Jarocina, twoją kreską. Jak reagowali festiwalowicze? Bo wiadomo, że festiwal w Jarocinie to jest ten, którego największym błogosławieństwem i przekleństwem jest jego legenda, bo żaden nie wzbudza tylu emocji. I sądzę, że komiks także musiał, przynajmniej wśród tej starszej części publiczności, pewnie jakieś emocje wzbudzać. I to jakie?
1: Wiesz, to trudno mi powiedzieć, jakie wzbudzał emocje, ale już sam fakt, że udało nam się cały ten nakład w czasie festiwalu sprzedać, świadczy o tym, że te emocje musiały być pozytywne, bo ten komiks ma taką zaletę, że on tak dla młodych czytelników może im odsłaniać, powiedzmy sobie, te historie, bo tam większość z nich osadzona jest w latach 80., czyli w takich najlepszych latach dla festiwalu. Mm. A dla tego czytelnika starszego, no, może być taką formą trochę wspomnienia i takiego sobie przypomnienia, co tam się wtedy działo. Także no te emocje, znaczy wiesz, ja największą ilość emocji to odbierałem podczas podpisywania egzemplarzy, bo podpisałem ich bardzo dużo. Chyba nigdy w życiu żaden album, który wyszedł spod mojej ręki, nie był tak gęsto, że tak powiem, kupowany i tak chętnie ludzie się nie ustawiali do tych autografów. Ale też tutaj nie chciałbym sobie przypisywać głównej roli, bo oczywiście siedział obok Marek Piekarczyk i siedziała Renata Przemek, także to też robiło swoją robotę. Także to, że oni byli współautorami, to tak jak powiedziałem ci wcześniej, fajnie, bo dodaje komiksowi takiego charakteru nieco szerszego niż regionalny, a z drugiej strony też jakby podnosi prestiż tego scenariusza. On byłby zdecydowanie gorszy, gdybym zajął się nim tylko ja sam, tak mi się wydaje.
0: Podczas tych rozmów, czy podczas czytania tego, co zostało tobie przedstawione przez czy Jakubika, czy przez Renata Przemek, czy Olafa Deriglasowa, którego tutaj także podkreślimy przecież, że jego historia także jest opisana, czy Waltera Chełstowskiego, legendarnego, można powiedzieć, twórcy tego Jarocina, który przeszedł do historii z lat 80. Czy coś było dla ciebie zaskakującego, coś takiego odkrywczego, coś, co gdzieś troszeczkę kazało tobie inaczej spojrzeć na ten festiwal?
1: Wiesz co, chyba nic mnie aż tak nie zaskoczyło, natomiast nie wiedziałem, no o pewnych rzeczach nie wiedziałem, bo nie wiedziałem, że Arek, że ta historia Arka, ona oczywiście jest nieco przeplatana trochę fikcją, ale, ale zakładam, że gdzieś tam jednak jest prawdziwa. I że Arek już w wieku 16 lat jeździł na festiwal. Wiedziałem, że on ma duży sentyment do tego festiwalu, bo często to...
0: Przepraszam, powiem tutaj tylko, to by było potwierdzenie, ponieważ kiedy przeprowadzałem z nim wywiad bodajże rok albo dwa lata temu na festiwalu, to faktycznie także mówił o tym, że jak miał 16 lat, to po raz pierwszy przyjechał do Jarociński Festiwal i tutaj swoje pierwsze miłości poznawał.
1: Znaczy on, no to chyba słuchaliśmy tego samego wywiadu, bo on wtedy powiedział, że wszystkie pierwsze razy przeżył w Jarocinie. I to był taki wywiad, który, że tak powiem, odcisnął piętno na mojej pamięci i dlatego Arek był też tutaj jakby odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, był takim naturalnym wyborem, bo Arek zawsze, i to zresztą później nawet na scenie podkreślał, występując już z doktorem Misio, że ma ogromny sentyment do tego festiwalu i on dla niego jest najważniejszy ze wszystkich polskich festiwali, także ten wybór Arka był dla mnie taki, no, taki oczywisty, a i wiedziałem, że on jakby nada temu taki profesjonalny charakter tym swoim scenariuszem i tutaj się nie zawiodłem.
0: Czy możemy spodziewać się kontynuacji? Czy za wcześnie na takie pytania?
1: No ja sobie to tak wymyśliłem, że i tak wstępnie już nawet jak rozmawiałem z wydawcą, to mój pomysł jest taki, żeby to była seria, bo tych legend Jarocina moim zdaniem jest zdecydowanie więcej niż tylko 5. I tak naprawdę jest w czym wybierać, bo już nawet podczas tegorocznego festiwalu udało mi się porozmawiać, chyba mogę to zdradzić, udało mi się porozmawiać na przykład z Lechem Janerką i z Wojciechem Wagleckim, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie udziałem w kontynuacji, także teraz jakby mając to już, trochę trudniej mi było rozmawiać po raz pierwszy z tymi scenarzystami, którzy wzięli udział właśnie w tym albumie, o którym mówimy, bo oni jakby nie wiedzieli, w to wchodzą, w co wchodzą. I też mnie jako rysownika, też nie jestem jakoś szeroko znany, także oni trochę też tutaj ryzykowali tą swoją reputacją, za co jestem im bardzo wdzięczny, że się zgodzili, bo wszyscy zrobili to jakby z entuzjazmem i ta współpraca to w ogóle była taka fajna przygoda zawodowa. No i tak jak ci wspomniałem wcześniej, no mój pomysł jest taki, żeby to była seria, bo wydaje mi się, że Jarocin i ta spuścizna Jarocina zasługuje na to, żeby to było więcej niż tylko jeden tom. Sam fakt, że cały nakład się rozszedł w czasie festiwalu i oczywiście kontekst festiwalu, czas, w którym to było sprzedawane, to jest też jakiś argument, no ale jednak się rozszedł, więc za chwilę będziemy mieli dodruk, będziemy sobie mogli przez cały rok jakby tym pierwszym tomem się reklamować i myślę, że to jest fajny moment, żeby po prostu, żeby usiąść i porozmawiać z wydawcą na temat kontynuacji, bo myślę, że to jest tego warto.
0: Trzymamy w takim razie kciuki, bo pewnie nie wiesz, ale te komiksy dotarły do nas wczoraj już po południu, kiedy nie byłem w radiu i redaktor naczelny przyniósł je dosłownie na kilkanaście minut przed naszą rozmową, więc dosłownie o godzinie 9:02 robiliśmy unboxing na antenie, więc ja też teraz podziwiam to, w jaki sposób to wszystko jest wydane.
1: Mam od razu pytanie, dostałeś w twardej oprawie czy w miękkiej?
0: W miękkiej i tak samo nasi słuchacze mogą wygrać w miękkiej oprawie, ale spokojnie, ze Spichlerzem już rozmawiamy, będziemy tutaj...
1: Jest dodruk, już tutaj muszę się pochwalić, bo wczoraj dostałem informację od dyrektor muzeum, że od połowy sierpnia będzie można w internecie po prostu nabyć i twardą, i miękką, bo po prostu się rozeszły, no nie?
0: No i niech się rozchodzi, niech się rozchodzą dobre wieści, niech się rozchodzą legendy Jarocina Kreską, Jacka Kowalskiego i właśnie z Jackiem Kowalskim, czyli współtwórcą tegoż komiksu.
1: Współtwórcą, mieliśmy
0: przyjemność rozmawiać. Dzięki wielkie, Jacku. No i czekamy na kolejne tomy w takim razie.
1: Dziękuję bardzo wam za rozmowę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich fanów i nie fanów komiksu, bo to niekoniecznie jest to wydawnictwo dla fanów komiksu, ale też dla fanów Jarocina, dla fanów rocka, także myślę, że mamy szansę gdzieś tam dotrzeć do jakiejś szerszej grupy czytelniczej.
0: I także dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Przypomnę jeszcze tylko, drodzy słuchacze, że do wygrania właśnie tenże komiks 7148 afera.comics, wasze imię i nazwisko i wasza historia z Jarocina, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a jedną ze współautorek Renata Przemyk i jak zawsze, Renata, nie ma żalu.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

Wiecie, Amba to lista aferowych nowości. Na zegarach mamy w tym momencie 24 minuty po godzinie 9. Pogadaliśmy o komiksach, o amerykańskich naukowcach sobie posłuchaliśmy. A teraz wam powiem, że w Poznaniu nie ma korków. Dlaczego? Bo jest koniec lipca i w Poznaniu wtedy nie ma korków. Jest także piękna pogoda, 24 stopnie, dużo słońca w całym mieście. Nie widziałaś tego jeszcze. Popatrz, o popatrz. A z kolei w korku stoję to utwór Szefnera. I to jest jedyny korek, który znajdziemy dzisiaj w Poznaniu. Czy mam jakiś nadmiar energii?

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Nawet nie wiecie, jak często słyszę te słowa od niektórych realizatorów. Dobrze, w każdym razie, jak już mówimy o realizatorach, to realizowany będzie projekt Drapieżne Pogranicze. Dlaczego? No to dlatego, że polscy i słowaccy naukowcy chcą policzyć, ile to mamy dzikich zwierząt, przede wszystkim niedźwiedzi i wilków. No i kolejny etap tego programu rusza, analiza genetyczna zebranych wcześniej próbek. Siedem parków narodowych, po polskiej stronie to parki Tatrzański, Babiogórski, Magórski, Gorczański i Pieniński. Nawet nie wiedziałem, że niektóre z nich istnieją. Do tego jeszcze 9 nadleśnic z południa naszego kraju i jak to mówią osoby związane z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, przez ostatnie miesiące prowadziliśmy zbiór materiału biologicznego. Odchodów, sierści oraz skanek wilków i niedźwiedzi. Teraz nadszedł czas na ich analizę genetyczną, którą przeprowadzi Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Analiza genetyczna pozwoli poznać realną liczebność niedźwiedzi i wilków, no ale już wiem, że są pewne problemy, bo myśliwi mówią, że wilków jest więcej. Jest bardzo dużo wilków. Wilków jest najwięcej i trzeba coś z nimi zrobić. Z kolei naukowcy mówią, no ale może to sprawdźmy, może to policzmy. A z kolei myśliwi mówią, my wiemy lepiej. My wiemy lepiej, bo my chodzimy po polach, lasach i wszystko wiemy. Swoją drogą ciekawe jest, czy będą w stanie określić poziom migracji wilków i niedźwiedzi pomiędzy Polską a Słowacją. Czy na przykład po ostatnich wyborach więcej wilków wyszło z Polski, czy wróciło do Polski. No ale jak sugeruje największy drapieżny ssak, jeżeli chodzi o nasze radio, moje wilki są najmojsze, a z niedźwiedziami to nigdy nie wiadomo, lubią spać.

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilkę, tak odnosząc się do tego, co mówiliśmy ostatnio. Ciekawe, jakby to było po słowacku. Nosili wilka razy kilka i ponieśli i wilka. Albo jakoś tak. 9:32 już na zegarach, 28 minut do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. I drodzy słuchacze, kolejna informacja, którą mam dla was, jeżeli chodzi o nasze radio, to takie, że jesteśmy z Poznania i w Poznaniu dzieją się ciekawe rzeczy. Tym razem na Dębcu. Miasto szykuje się do przebudowy kolejnej ulicy, jak donoszą dziennikarze epoznań.pl. Tym razem będzie to ulica Łozowa. No i jak widać, nawet i Dębiec się zmienia. Niektórzy powiadają Kuniec Dębiec. Od dzisiaj to już nie Kuniec, a dopiero początek. Początek wielkiego remontowania.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie idziemy spać, się buja.
5: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

24 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach, ale także i piękne słońce, tylko że wiatr będzie powodował, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Tak mniej więcej na poziomie około 20-21 stopni, ale jeżeli chcecie narzekać, to pamiętajcie, że w czwartek 32 stopnie mają być na termometrach. Kyrie eleison, umrzemy, po prostu umrzemy. Jeżeli chodzi o wasze odczucia pogodowe, to mam nadzieję, że macie takie samo jak ja. Jeżeli lubicie, jak jest powyżej 30 stopni, przykro mi, naprawdę przykro mi, no nikt nie może być doskonały. Jeżeli chodzi o utrudnienie na poznańskich ulicach, kolizja na A2 przed węzłem Zachód w kierunku Świecka, także jeżeli macie więcej informacji, to dajcie nam znać 618750213. Możecie także do nas napisać na maila aferanek@afera.com.pl. Mało mnie rusza, ale Wojtek Waglewski zawsze.

0: ohydnych draństw.
1: Jakie to draństwo, już bez przesady. Przypomnę jeszcze raz nasz numer telefonu 618750213. Gdybyście zobaczyli, jak Daria siedzi przy tym telefonie, jak ona czeka, jak ona wpatruje się w niego i ma coś takiego, że chce go odebrać. No i wy możecie spełnić marzenie Darii, dzwoniąc do niej, jeszcze raz powtórzę, 618750213. Jeżeli wy tego nie zrobicie i nie powiecie, jak wygląda sytuacja na dwójce, to ja zaraz spotkam jakąś przypadkową osobę na ulicy i poproszę, żeby zadzwoniła do Darii. Z kolei teraz na antenie młode pokolenie i to pokolenie bardzo doświadczone. Jedni i drudzy z jarocińskim doświadczeniem. Seth Smiles, John Porter, Plastic World, a to z kolei lista aferowych nowości.

Set Smiles i Plastic World na ficie John Porter to lista aferowych nowości. Więcej pamiętajcie zawsze na naszej stronie afera.com.pl, a tymczasem ja przypominam wam po raz ostatni o naszym konkursie, dzięki któremu będziecie mogli już jutro wybrać się do klubu Dwa Progi. Tam Terror i Stick to Your Guns, dwa absolutnie legendarne zespoły, jeżeli chodzi o scenę około hardkorową, tak bym to chyba określił. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a także co zrobić, żeby zbudować masę. Może być mięśniową, ale ogólnie chodzi o masę. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze, a wy macie jeszcze 12 minut, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Tymczasem jestem zaskoczony, że ten kawałek zagościł na naszej antenie, ale wspomnienia nie będę ukrywał wielkie. To Buzu Skład i Przebudzenie, kawałek, który zna każdy, który oglądał najgłośniejszy film polski o przystanku Woodstock bodajże z roku 2002 albo 2003. Także ci urodzeni w latach 70. i 80. teraz pewnie będą bardzo wysoko skakać.

przejść wielką rzekę. Przebudzenie od buzu skład, a tymczasem my mamy informację od naszej słuchaczki, którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za informację. Tak bardzo nie chciała rozmawiać z Darią, że zadzwoniła na inny numer, ale dodzwoniła się do naszego studia. Tym bardziej doceniamy i pozdrawiamy. Trzy jednostki straży, duże problemy na A2. Przypomnijmy, chodzi o kolizję, która miała miejsce właśnie na Autostradzie Wolności. Przed węzłem Zachód w kierunku Śmiecka. Zwężenie, można przejechać jednym, maksymalnie dwoma pasami, więc powoduje to spore utrudnienia. Jeżeli jedziecie na zachód, to uważajcie na siebie. Jakby co, to ja przypomnę jeszcze raz numer telefonu 6186750213. I my już tak pomalutku, ale zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, drodzy słuchacze. Ale jeszcze to nie koniec, bo jeszcze chociażby serwis informacyjny, a po godzinie 10 bardzo ważne kalendarium. Teraz z kolei bardzo ważny kawałek. Grabasz z ekipą i Antifa. Nie wiedzieć dlaczego, ale ten kawałek w ostatnich miesiącach znowu stał się bardzo ważnym utworem.

0: Antifa Pijamy Porno na zakończenie tej godziny poranka, ponieważ jeszcze po godzinie 10 będziemy mieli kilka słów dla was, ale teraz serwis informacyjny, który podsumuje inwestycje metropolii miasta Poznań. Czyżby kończyły się remonty?
1: Nie, no wiesz, zależy jakie remonty masz na myśli.
0: No nie? Drogowe na przykład.
1: No to jeśli chodzi o te tam rowerowe drogi, no to pewnie tak, no ale...
0: Już nie będzie więcej?
1: A nie...
0: Skończyły się?
1: Nie, to bardziej, że...
0: Wyobraźcie sobie taki magazyn z drogami rowerowymi i przychodzi Jacek Jóźkowiak, nie ma więcej. I co teraz?
1: Nie, no po prostu samorządy są zadowolone, że im ładnie wyszły niektóre drogi rowerowe. No.
0: To się nazywa samozadowolenie.
1: No tak.
0: No. No dobrze, co na to wyborcy? Przekonamy się później. Co na to poznaniacy? Nie dowiemy się nigdy. Chyba, że z serwisu informacyjnego na 3 minuty przed godziną 10.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak
2: i Paulina Bernard. Zapraszamy. Wielkopolscy strażacy będą gasili lasy w Hiszpanii. Do pomocy w ogarniętym pożarem regionie Castilla-La Mancha zostanie oddelegowanych ponad 100 polskich strażaków, w tym 18 z Wielkopolski. Wyjazd został podzielony na 3 zmiany, zakładające rotację funkcjonariuszy co 10 dni. W każdej z nich będzie 6 strażaków z naszego regionu. Pierwsza ekipa wyruszy wraz z początkiem przyszłego miesiąca, a ostatnia wróci 30 sierpnia. Akcja będzie tym bardziej wymagająca, że pożarem objętych jest ponad 40 hektarów lasów, z czym w Polsce jeszcze nigdy się nie mierzyliśmy.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Znamy efekty wspólnych inwestycji Metropolii Poznań. Realizowane projekty skupione były na mobilności i ekologii. W ramach współpracy gmin powstała nowa infrastruktura, m.in. w Poznaniu, Czerwonaku, Śremie i Szamotułach. Samorządy zrealizowały także inwestycje związane z zatrzymywaniem wody czy rozwojem zieleni.
4: To są wszystko zintegrowane działania, które każdy samorząd zaplanował zgodnie z własnymi możliwościami i z własnym pomysłem, natomiast one musiały się wpisywać oczywiście w reguły wspólnego wniosku o dofinansowanie i wspólnych założeń, które wytycza Unia Europejska.
1: Mówiła dyrektorka Biura Metropolii Poznań Anna Aleksandrzak. Wszystkie podjęte działania miały za zadanie polepszyć codzienny komfort mieszkańców, a także były świetną okazją do organizacji działań edukacyjnych.
2: Co z remontami na S11? Wczoraj politycy PiSu skrytykowali opóźnienia w pracach na tej drodze krajowej. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim odcinka Poznań-Oborniki z obwodnicą Obornik, obsługujący dziennie średnio 19 tysięcy aut.
5: Jeśli chodzi o odcinek obornicki, decyzja środowiskowa była jesienią. Spotkaliśmy się zresztą jesienią 2023 roku. Chwilę później był przetarg, więc sprawy szły dobrze. Minęło 2,5 roku. Jesteśmy cały czas bez rozpoczęcia inwestycji, jak słyszymy, być może do końca roku. A być może wcale nie.
2: Mówi Bartłomień Wróblewski, poseł, a przy tym przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11. Pojawiły się głosy o specustawie, która miałaby przyspieszyć roboty, jednak zdaniem polityka nie uderzyłaby w sedno problemu.
5: Żadna specustawa nic nie pomoże, jeśli instytucje z sobą nie chcą współpracować. Jeśli nie współpracuje Urząd Wojewódzki z RDOŚ-iem, z GDOŚ-iem, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli ten proces polityczny też jest w rozsypce, jeśli ministrowie z sobą nie rozmawiają.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podtrzymuje deklarację ukończenia drogi do 2033 roku.
3: Ekoinformacje.
1: A na koniec zajrzymy do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie coraz popularniejsze stają się olejomaty. To urządzenia, do których można oddać specjalne butelki wypełnione z użytym w domu olejem. Przynosząc zbiornik do olejomatu, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zbierają punkty, za które mogą odebrać sadzonki drzew lub wesprzeć lokalną szkołę. Akcja ma znaczenie, ponieważ olej wylewany do rur przyczynia się do awarii sieci kanalizacyjnych. Inicjatywa ma charakter prośrodowiskowy. Zamiast zanieczyszczać wodę pitną czy ziemię, zebrany olej wykorzystywany jest m.in. do produkcji ekopaliw. Samorząd Ostrowa zapowiedział kontynuację kampanii, w której bierze udział coraz więcej gmin w Polsce. Życzymy Wam oleju w głowie na ten dzień i żeby nie był nudny jak flaki z olejem i słyszymy się w kolejnym wydaniu serwisów informacyjnych, czyli jutro o 6.57.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Też chciałem coś powiedzieć o oleju, ale po takim zakończeniu chyba już mi nawet nie wypada. Olej tomat.

0: Dziękujemy pięknie, drogie panie. Dziękujemy. Nie olewamy pracy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Nie olewamy.
0: Nie, nie. Prowadzimy, nie olewamy. I tak to będzie wyglądało. Dziękujemy pięknie za tenże poranek, nie zapomnę go nigdy. Paulina Bernard i Zuzanna Pobłocka-Bulczak były dzisiaj odpowiedzialne za serwisy. Dziękujemy.
1: Też dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: Daria Kamrowska od samego początku była odpowiedzialna za realizację dzisiejszej audycji. Nawet nie spojrzy w moją stronę, tak skupiona jest na pracy. To jest coś niesamowitego. Ja mam na imię Edgar, miałem przyjemność być z wami od godziny 6:30 punktualnie, a z kolei zerknę sobie jeszcze teraz do naszego konkursu. I teraz tak, na koncert grup Terror i Stick to Your Guns do klubu Dwa Progi. Jutro wybierze się Marcin. Marcin, który na pytanie, co zrobić, żeby zrobić masę mięśniową, napisał: spacer farmera, noszenie zgrzewek z mineralną ze sklepu do domu, wyciskanie sztangi leżący, przesuwanie 40-kilogramowego mojego psa Golden Retrievera z kanapy, żeby mógł usiąść. Martwy ciąg, wykroki chodzone, tak jak wnoszenie zakupów w kartonie po bananach. Lepsze to niż torby na trzecie piętro w bloku. Ach, była kiedyś taka u nas audycja, gdzie było o bananach w zajawce, ale nie mogę zacytować, bo Krajowa Rada by się nie spodobało, że o kolumbijskich bananach mówię na antenie. A z kolei komiks Legendy Jarocina kreską Jacka Kowalskiego zgarnia Sławek. Sławek, który do nas napisał, bo pytaliśmy o historię związaną z Jarocinem. Moja historia z Jarocinem wiąże się od reaktywacji festiwalu jako PRL Festiwal. Pamiętam, jak na dziko spaliśmy w namiotach w ogródku biblioteki. Wiele lat później zerwałem ścięgno na kawałku za starze na pogo, jak pomogli mi na spotkanie ludzie, kiedy myślałem, że już nigdy nie będę na koncercie CKOD, a tu na Jarocinie taki koncert żeglany spadają. Generalnie wspaniałe wspomnienia o ludziach, muzyce i zabawie. Sławek, następnym razem proszę zadbaj o interpunkcję, ale to już czytając komiks najprawdopodobniej będzie tobie pomocne. Zaraz do was napiszę zresztą SMS-y i już wszystko będziecie wiedzieć. Dziękujemy za ten poranek i kończymy. Kończymy kalendarium i mówiłem, że to bardzo ważne kalendarium, i ja zbyt dużo nie będę mówił, bo słowa nie oddadzą tej straty, która 8 lat temu dotknęła naszą kulturę. 8 lat temu odeszła Olga Sipowicz, czyli Kora.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

obłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Alter Mixer.

0: piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź wściekła. Odgarnę piasek spod stóp twoich, rozprawię się z tym, czego się boisz. Jestem spragniony ciebie, sobą mnie poisz. Jestem spragniony ciebie.
1: Jestem spragniony.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli tak jak ja jeszcze nie możecie pozbierać się po weekendzie, to mam dla was coś, co osłodzi początek tygodnia. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i opowiem wam, co dziś dzieje się w mieście.
0: Przynęta kulturalna.
2: Rozmiar naprawdę nie ma znaczenia. Cztery struny i naprawdę sporo możliwości. Jeśli od dawna chodzi wam po głowie nauka gry na ukulele, to może być dobry moment, żeby w końcu spróbować na zajęciach w Orbicie. Warsztaty są otwarte zarówno dla osób, które nigdy nie trzymały małej gitary w rękach, jak i tych, którzy znają już kilka akordów i chcą po prostu pograć z innymi. Nie będzie żmudnej teorii ani nauki na pamięć. Zamiast tego uczestnicy od razu przejdą do wspólnego grania, poznają kilka prostych trików i przekonają się, że nawet pierwsze utwory można zagrać szybciej niż się wydaje. A jeśli nie macie własnego ukulele, organizatorzy zapewniają instrument. Wystarczy zgłosić taką potrzebę przy zapisach. Osiedlowy Dom Kultury Orbita, godzina 18. Każdy wielki malarz kiedyś zaczynał. Nie wiadomo, może wśród uczestników tych warsztatów znajdzie się przyszły Matejko, Fangor albo Beksiński. Jeśli chcecie sprawdzić, czy malowanie jest dla was, wybierzcie się na plenerowe spotkanie w Parku Wilsona. Nie trzeba znać technik, ani mieć własnych materiałów. Liczy się przede wszystkim chęć tworzenia i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. W otoczeniu natury będzie można stworzyć własną pracę, porozmawiać z innymi uczestnikami i przekonać się, czy sztuka to jednak rozrywka dla was. Park Wilsona, godzina 17. A gdyby tak na chwilę zostać aktorem? Dziś nie potrzeba wielkiej sceny, żeby spróbować swoich sił. Teatr Formalina zaprasza na warsztaty Co się kryje we mnie? Podczas których poprzez ruch, improwizację i teatralne zabawy będzie można odkryć wyobraźnię, wcielać się w różne role i dobrze się bawić. To spotkanie dla wszystkich, którzy chcą uruchomić kreatywność, niezależnie od wieku i wcześniejszych doświadczeń z teatrem. Będzie trochę ruchu, trochę improwizacji i sporo ćwiczeń, które pozwolą puścić wodze fantazji. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17 w ogródku przedszkola numer 93 na Szczepankowie.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Szampan MP3.
3: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
4: W środę o 20:00.
2: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
5: spać, nic się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20:00. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i

0: Autopromocja.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Jest, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Alter Mixer.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Wybiła godzina 16. Zapraszamy na hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Za realizację odpowiedzialny jest niezawodny Mikołaj Pluto-Pluciński, a przy mikrofonach
0: Ewa Grajek,
2: Marcel Kujawa. Mamy dzisiaj 28 dzień lipca, wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Wiktor, Tina, Tymon, Antoni i Samson. Wszystkiego najlepszego.
0: Dokładnie. Oprócz tego z naszym kalendarzu świąt nietypowych mamy takie rarytasy, jak na przykład Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby albo Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Jak myślisz, jak można takie dni obchodzić?
2: No, myślę, że najlepiej na siłowni Dzień Kultu Masy Mięśniowej, a no... Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, no najlepiej,
0: to lepiej nie
2: najlepiej nie obchodzić. Ale myślę, że na wątrobę dzisiaj muszą uważać Peruwiańczycy, bo mają dzisiaj Światowy Dzień Niepodległości. Wszystkiego najlepszego dla Peru.
0: Dokładnie.

0: Byłeś kiedyś na żużlu, Marcel?
1: Nie, nigdy nie miałem takiej okazji. Nie jestem fanem żużla.
0: No to słowo nam teraz zapowiedziałeś. Znaczy ja też nie znam się na żużlu, być też nie byłam, więc może najwyższy czas się wybrać.
1: No ale nasi słuchacze się znają na żużlu na pewno.
0: No ja myślę, że jak słuchacie afery, to już się znacie na żużlu i to lepiej niż nie jeden zawodowiec.
1: No to z pewnością. My dla was rozdajemy wejściówki na żużel właśnie w niedzielę 2 sierpnia. PSŻ Poznań mierzy się z Rowem Rybnik. Na ten mecz możecie wygrać bilety.
0: Dokładnie, jest to podwójna wejściówka, bilety są na godzinę 18. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim konkursie?
1: No trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, koszt takiej wysyłki złotówka i 23 zł, no i ta treść też musi być specjalna.
0: Mhm. No i właśnie, należy wysłać SMS, gdzie jest prefiks wasze afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj, z racji, że mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej, brzmi: jak najlepiej zadbać o swoją masę mięśniową, o swoją budowę, sylwetkę mięśnia? Jakie są takie wasze metody, powiedzmy, codzienne?
1: Na odpowiedzi czekamy do godziny 18.

0: Nie potrafię przestać.
1: Autopromocja.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Hurtownia na 98 i

0: 16:12 na naszych aferowych zegarach. Ewo, muszę cię zapytać, jakie są twoje ulubione polskie seriale? Lubisz Miodowe Lata?
1: Oj Boże, słyszałam, ale to nie jest tak, że oglądałam. To jest jeden z tych takich tasiemców, które mają po 1000 odcinków.
0: Wiesz co, Ewo, właśnie też nie wiem, bo też się za bardzo nie znam na tym, ale wydaje mi się, że to chyba jeden z tych właśnie. Chyba jeden z tych. Ale masz jakiś ulubiony? Taki serial polski, byś musiała wskazać?
1: No ja ostatnio oglądałam 1670 i to jest świetna rzecz do oglądania.
0: No, też oglądałem.
1: Ale,
0: też oglądałem.
1: Ale to nie jest tasiemiec.
0: To chyba taka klasyka, ale to tasiemiec nie jest niestety.
1: Nie, miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie. No. Natomiast przed nami Miodowe Lata w klimacie właśnie naszej letniej przerwy między studiami i uczelniami i wszelkiego innego rodzaju szkołami. Jak świętujesz swoje, może miodowe lato, a nie miodowe lata?
0: No, widzisz, na spokojnie w aferze tutaj sobie czas spędzam. W głównej mierze, no. Tak teraz moje wakacje wyglądają właśnie.
1: Nie, na Pullendroka nie jedziesz, jak już ustaliliśmy.
0: No nie jadę.
1: Słabo, powiem ci. Przynajmniej ta afera ci została.

0: Byłeś kiedyś na żniwach?
1: Właśnie nie. Właśnie nigdy żniw nie oglądałem.
0: Ja też po prawdzie nie. Ja byłam w pewnym momencie.
1: Widziałem tylko w tle rolników zawsze pracujących, bo ja tam jednak ze wsi jestem, więc coś tam widzę, ale tak nigdy bezpośrednio przy pracach czy jakoś tam blisko się nie przyglądałem.
0: Nie, to ja jestem akurat rodowita poznanianka, więc nie miałam okazji nigdy. To... Raz w życiu się przejechałam traktorem, ale to z trochę
1: ale
0: innego
1: to,
0: tytułu.
1: I tak lepiej niż ja, bo ja nigdy nie jechałem traktorem, niestety.
0: Widzisz,
1: nie mam takich doświadczeń.
0: Ja nigdy krowy nie doiłam na przykład.
1: No ja też nie. No więc widzisz, ze wsi, ale wiejskich doświadczeń to za dużo ja nie mam.
0: Czyli wychodzi na to, że obydwoje nie mieliśmy tej słynnej wiejskiej babci, która
1: trochę średnio,
0: można
1: tak.
0: Się...
1: Moje babcie oczywiście doświadczenia już mają, ale już jak już byłem młodszy, to już nic z tego nie było.
0: Spoko. W każdym razie mówimy o tym dlatego, że lipiec i sierpień jest miesiącem żniw. I tutaj prośba jest o wyrozumiałość dla rolników, którzy niekiedy z racji swojej pracy i z racji tego, że ten okres jest dość wymagający zarówno fizycznie, jak i czasowo. Właśnie ten okres zbiorów. Jest prośba, żeby nie wzywać policji, na przykład w momencie, w którym w późnych godzinach głośno hałasują maszyny rolnicze. Z tego powodu, że okres jest napięty i wielokrotnie nie da się tego zrealizować. Inaczej, ciszej, później, łatwiej.
1: A samym rolnikom oczywiście życzymy udanych żniw. Uważajcie tam na siebie, bo to kawał trudnej pracy jest. No i do wszystkich, którzy nie pracują przy żniwach, nie posionym.

0: A teraz sobie zajrzymy do naszego kalendarium. Dzisiaj wtorek 28 lipca. Dla przypomnienia, właśnie tego dnia rozpoczęły się, no prawie już 100 lat temu, dokładnie 98 lat temu, igrzyska w Amsterdamie. Dla nas bardzo ważne, bo pierwszy złoty medal stamtąd przywieźliśmy w rzucie dyskiem Hajna Konopacka. Też Kazimierz Wierzyński zdobył, wówczas jeszcze przyznawano złote medale za tomiki poetyckie, i Kazimierz Wierzyński taki medal dostał za tomik Laur Olimpijski.
1: Mega, czyli poczekaj, czyli można było dostać złoto na olimpiadzie za napisanie wiersza?
0: Tak, za sztukę.
1: Ej, to fajny pomysł.
0: Nagradzano wtedy sztukę, to była taka tradycja, wiesz, antyczna, bo w starożytności tak było, i ta tradycja była bodajże chyba do II wojny światowej, niestety.

kalendarium muzycznego. Tam w 1943 roku Richard Dye, Pink Floyd, i będziemy grali utwór Learning to Fly z albumu A Momentary Lapse of a Reason. To za chwilę na naszej antenie. Richard Wright, ta jego przygoda z Pink Floyd dosyć skomplikowana była, bo on bywał wyrzucany na przełomie dekad z tego zespołu. Później wrócił pod koniec lat 80. i właśnie współpracował przy albumie A Momentary Lapse of a Reason, między innymi Learning to Fly, właśnie piosenka z tego albumu.

0: Zostając jeszcze w klimacie wakacji, mieszkańcy Poznania będą mieli do wykorzystania teraz nową atrakcję turystyczną w mieście.
1: No i to, takiego? I to taka dosyć ciekawa atrakcja, bo to jest saunarium otwarte w budynku pływalni Grunwald. Dzisiaj jest wielkie otwarcie tego przybytku. Jak ty z saunami stoisz?
0: Nie, ja bardzo lubię, ale przyznaję, że zazwyczaj jak jestem na wyjeździe, bo w Poznaniu nie mam na to czasu, nie chodzę na siłownię, więc...
1: Okej, okay. To może mi wyjaśnisz, jak działa sauna Infraert, skoro jest z saunami nawet.
0: To jest stan podczerwień, nie?
1: Tak, tak, tutaj tak piszą, ale coś więcej mi powiesz?
0: Szczerze, jako jest tam ciepło.
1: No, to się domyślamy, że tam jest ciepło. Na Poznaniaku właśnie między innymi czekają tam sauny fińskie, łaźnie parowe, biosauny, właśnie sauna Infraert, czyli sauna na podczerwień i saltarium, czyli to jest, jak tutaj jest napisane, łączy ciepło i terapię solną, więc trochę takie tężnie solankowe też.
0: No nieźle, niezła zabawa. Czyli jeżeli nie masz jeszcze planów w dzisiejszy wieczór, to co, to może sauna?
1: To może jakaś regeneracja, dokładnie.

0: Jak się dzisiaj dostałeś do afery?
1: Jak się dzisiaj dostałem do afery? A autobusem, jak zawsze, zbiorową komunikacją.
0: Klasyka gatunku.
1: Tak, klasyka gatunku jako student.
0: Ja się dzisiaj przeprawiałam samochodem. I miasto w wakacje jest zadziwiająco spokojne, jeżeli o to chodzi. Przyprawiałam się o godzinie 16, czyli normalnie powinnam wstać w korkach. No w zasadzie nie stałam.
1: No widzisz, jakie dobroć. No to dobra twoja, że w kolejkach żadnej nie stałaś. No bo taka pora, że o te korki się prosi, ale nim korki to jeszcze pogoda, bo dzisiaj obecnie 16.30 jest 23 stopnie na termometrach. Nocą temperatura spadnie do minimum 15 stopni. Ciśnienie dzisiaj 1021 hektopaskali, wiatr średnio 27 km na godzinę wieje dzisiaj.
0: Czyli ciepło generalnie, można
1: dzisiaj
0: spać
1: bardzo
0: z otwartym
1: ładnie, tak,
0: oknem.
1: Bardzo ładna pogoda dzisiaj.
0: Spoko. Jeżeli chodzi o korki, patrzymy teraz na naszą aferową mapę. Możecie się spodziewać, że trochę postoicie na rondzie Kaponiera, zwłaszcza w kierunku na te tak zwane sypialnie Poznania, to znaczy w okolicy Ławicy i Lasku Marcelińskiego. Będzie tam trochę więcej stania. Oprócz tego rondo Śródka jest no niestety w remontach i cały czas zawalone. Dużo lepiej sytuacja się ma w kierunku z centrum na Śródkę niż ze Śródki do centrum, co jest w ogóle ciekawe. To znaczy łatwiej na rondo wjechać niż z niego zjechać. Oprócz tego i to dobra informacja, jak mijałam dzisiaj remonty na Świętego Marcina. Nie na Świętego Marcina, na Królowej Jadwigi. To wyglądają, jakby zbliżały się ku końcowi. Dokładnych informacji je podamy wam pewnie na kolejnych wejściach. Ale z tego, co patrzyłam, to te podesty się już zaczynają powoli kończyć, więc jest duża szansa, że no kwestia miesiąca, ale do końca wakacji myślę, że je otworzą.
1: To bardzo dobre wiadomości. Ja jeszcze a propos korków może dorzucę od siebie, że do ronda Starołęki na ulicy Hetmańskiej też tam postoicie, dosyć jest gęsto, więc uzbrojcie się tam w cierpliwość.
0: Nie, ale słuchajcie, źle nie jest dzisiaj.
1: Tragedii nie ma.
0: Tak, do wytrzymania.

0: A nasza melodia Stara jak świat to będzie kolejne nasze, nasz aferowy konkurs dzisiejszy. A dzisiaj do wygrania?
1: Dzisiaj do wygrania wejściówka podwójna na mecz PSŻ tu Poznań z Rowem Rybnik. Ten mecz w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 13 tutaj na naszym poznańskim Golęcinie.
0: Dokładnie, wejściówka jest podwójna, a żeby wziąć udział w takim konkursie należy wysłać SMS pod numer 7148. Dodać słowo prefiks afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe.
1: A pytanie jest jakie?
0: Co robicie, żeby zadbać o swoje mięśnie, sylwetkę i ogólny stan zdrowia? Jest to pytanie związane z naszym dzisiejszym świętem, świętem kultu masy mięśniowej.
1: No i koszt takiej przesyłki wynosi złotówkę i 23 grosze. 23 grosze, nie 23 złote, jak już nie pierwszy raz w mojej karierze prezenterskiej to się już zdarzyło, więc tutaj będę pieczołowicie przypomniał, że to jest złotówka i 23 grosze. Bilety na PSŻ Rower Rybnik w niedzielę możecie wygrać.

0: 16:43 na naszych zegarach, hurtownia trwa, hurtownia na fali też będą najbliższy weekend na Strzeszynie.
1: Dokładnie, odbędą się 31 lipca koncert Oskara Cymsa, zwycięzcy programu Twoja twarz brzmi znajomo, który wydał takie albumy jak Nigdy wcześniej, Szkic i Kontury, a także hity, które zabrzmią na naszej weekendowej scenie. Oprócz tego 1 sierpnia zagra Mary Spooky, która z kolei może być wam znana z takich przebojów jak Miło było pana poznać, Dekolt Spooky, Erotic Era, a także Kocham Polskę.
0: Koncerty są bezpłatne, zaczynają się o godzinie 20 i możecie najlepiej tam dotrzeć rowerem albo komunikacją miejską, bo będzie pewnie dosyć gorąco.
1: Ci z kolei, którzy w ten sposób tam nie dotrą, będą mieli okazję zaparkować przy ulicy Koszalińskiej 32. Ponieważ specjalnie na tę okazję otwiera się tam parking. Koncerty rozpoczynają się o godzinie 20, natomiast jeżeli ktoś z was będzie miał ochotę na dogrywkę, to 21 sierpnia też w tym samym miejscu na Strzeszynku zagra Roxana Węgiel i Liwka. Byłeś dzisiaj w sensie w te wakacje na Strzeszynku?
0: Nie, jeszcze nie. Wiesz co, ja mam bardzo daleko ze swojego domu w tamte strony, naprawdę bardzo daleko, więc nie wiem jak ty, byłaś już?
1: Byłam, ja się ostatnio zmotoryzowałam, bo zdałam prawko całkiem niedawno.
0: O, to gratulujemy, to
1: no,
0: gratulujemy tutaj
1: bardzo. Więc to był taki trochę obowiązek, żeby się wybrać na Strzeszynek. Fajnie, tłoczno, takie trochę polskie morze.
0: No widzisz. Z tego, co się jeszcze dzieje w Poznaniu, to będą wiewiórki wypuszczane, ale to teraz w ten piątek o godzinie 12 przy pomniku Zakochanych na Cytadeli.
1: Także jeżeli lubicie cytadelskie wiewiórki, to teraz będzie 20 nowych.
0: To będzie taki 20 nowych. To jest dosyć wzruszający moment, bo to są wiewiórki, które zostały porzucone, gdzieś tam odnalezione przez wolontariuszy, podleczone, zadbane i teraz są już gotowe do tego, by ruszać w świat.
1: I zacząć żyć z powrotem. Dokładnie.

0: Jeżeli często wracacie do domu przez Franowo, to na pewno zapoznani już jesteście z tamtejszymi utrudnieniami w ruchu. Co istotne, w kilka kolejnych weekendów, weekend między 1 a 2, 8 a 9, 15 a 16 i 22 a 23, czyli w zasadzie prawie wszystkie weekendy, które będą przypadały na miesiąc sierpień, możemy się spodziewać na trasie między Franowem utrudnień ruchu i wstrzymane będą trasy takie jak 1, 3, 8, 16, a także 100, 201. Kolejno będą one skierowane na Unię Lubelską, na Hetmańską, Zamchowa. No właśnie, Hetmańską i Zamchowa, bo 8 i 16 też będą skierowane w to samo miejsce.
1: Tak, tylko 16 będzie dojeżdżała do pętli Starołęka PKM, a 8 do Unii Lubelskiej. Trójka docelowo będzie też do Unii Lubelskiej jechała przez ulicę Zamenhofa i Hetmańską i 1 jest po prostu skrócona do pętli Unii Lubelskiej. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście jeszcze wchodzi linia wahadłowa numer 93. Ona będzie obsługiwała trasę Kurnicką. Oprócz tego oczywiście mamy jeszcze busa nocnego. To jest linia numer 201. Ona tylko z soboty na niedzielę i ona będzie skierowana także ulicami, kto by się spodziewał, Zamenhofa i Hetmańską do pętli Unii Lubelskiej, więc na Unii Lubelskiej będzie teraz troszkę większe przeciążenie ruchu.
0: Dokładnie. Jeżeli interesują was szczegóły, to one wszystkie bardzo dokładnie podane są na stronie ZTM i MPK. No i życzymy powodzenia wszystkim nieszczęśliwym wracającym w weekendy do domu.
1: No to będą takie sierpniowe weekendy pod znakiem remontów na Franowie i w okolicach Łaciny.

0: Dochodzi godzina 17.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: Bardzo fajnie. Mamy dzisiaj 28 lipca, czyli wtorek. Imieniny dzisiaj obchodzą Wiktor i Tina, a także Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior i Maciej. Ze świąt nietypowych mamy dzisiaj Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, a także Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
0: Ja do świąt dorzucam do siebie oczywiście Światowy Dzień Niepodległości Peru i w San Marino dzisiaj jest Święto Zwycięstwa nad Faszyzmem. Takie dzisiaj święta na świecie mamy. Wszystkiego najlepszego oczywiście wszystkim Sanmaryńczykom i wszystkim Peruwiańczykom.

0: A teraz nasz aferowy konkurs. Dzisiaj do wygrania jest podwójna wejściówka na mecz PSŻ Poznań kontra ROW Rybnik. Jest to wejściówka na 2 sierpnia na godzinę 13.
1: Ten mecz oczywiście na naszym poznańskim Golęcin. A co trzeba zrobić? Ano, trzeba wysłać SMS na numer 7148, złotówka i 23 grosze koszt takiej wiadomości, a w treści tego SMS-a trzeba podać aferę, imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie jakie jest?
0: Dzisiaj pytanie brzmi, co robicie, żeby zadbać o wasze sylwetkę, ciało, mięśnie, a to wszystko z okazji Dnia Kultu Masy Mięśniowej. No, swoją drogą to jakoś fajnie brzmi, Dzień Kultu Masy Mięśniowej.
2: Tak, bo to jest kult.
0: Jak my, można my otaczamy, kultywować masę mięśniową?
1: My otaczamy kultem masę mięśniową.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.
4: Chciałbym mieć z sobą deska.

0: Słyszałeś, że amerykańscy naukowcy odkryli, że woda najszybciej rozlewa się przy 7 kroku?
1: A to ciekawe, a po co mi to w ogóle było? Nie słyszałem w ogóle, nie słyszałem, nie, żeby naukowcy takie rzeczy w ogóle badali. Ciekawe.
0: Tak, także jeżeli będziecie szli na przykład z kubkiem kawy, to uważajcie szczególnie przy 7 kroku, wtedy rozlewa się najczęściej.
1: No widzisz, a to za to dostali tego IG Nobla?
0: Nie, ale no właśnie... Amerykańscy naukowcy, a dokładniej no, w Ameryce przyznawana jest specjalna nagroda zatytułowana IG Nobel, która jest przyznawana za najdziwniejsze, najbardziej absurdalne i niepoważne odkrycia naukowe. Rozlewanie kawy akurat do niej się nie zalicza, natomiast zalicza się na przykład do niej badania dotyczące kłaczków w pępku. I uwaga, przez wiele lat spekulowano na temat pochodzenia właśnie rzekomych kłaczków w pępku. Ale dopiero w 2001 roku, jak podaje Wikipedia, Karli Kruszelski wraz z Uniwersytetem w Sydney odkryli ich prawdziwe pochodzenie. My ich wam tutaj nie podamy, natomiast jeżeli rzeczywiście was to interesuje, zachęcam do zgłębienia tej fascynującej dziedziny nauki. No bo inaczej nie będziecie wiedzieli, skąd się biorą kłaczki w pępku, prawda?
1: No widzisz, amerykańscy...
0: To by była życiowa tragedia.
1: Amerykańscy naukowcy, ale te kłaczki badał jakiś pan z polskiego brzmienia nazwisko ma.
0: To prawda, więc Kruszelnicki no, brzmi.
1: A propos jeszcze naukowców...
0: Ale Karl Kruszelnicki.
1: I nagród. Ja może trochę jeszcze o nagrodach poważnych dla...
0: Z Australii.
1: O, z Australii. Ale polskiego pochodzenia. Międzynarodowa Unia Matematyczna wręczyła też medale Fieldsa w tym roku i one trafiły do trzech naukowców. Johna Pardona, oczywiście to jest amerykański naukowiec. Jacob Zimmerman to jest już Kanadyjczyk i Hong Wong to jest chińska naukowczyni. Trzecia kobieta w historii uhonorowana tym oznaczeniem medalem Fieldsa. A my o tym wszystkim, o nauce i amerykańskim naukowca, bo teraz jest nowość na naszej antenie. To jest Amba, nie mylić oczywiście ze szwedzką Abbą. I tytuł tej piosenki, tej nowości to jest właśnie amerykańscy naukowcy.

0: klimacie nauki poniekąd pozostajemy, udowadnia z kolei swoją wiedzę będą musieli, no właśnie, cudzoziemcy, którzy zjechali tutaj do Poznania na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na Fredry 10, którzy przybyli po to, żeby się kształcić, uczyć się języka polskiego i polskiej kultury.
1: Dokładnie, rozmawia z nami Karolina Galewska, która przypomina, że nauka polskiego nie polega tylko na praktyce. Dokładnie, co jest ciekawe, to wszystko, to znaczy to wydarzenie będzie się odbywało na twoim wydziale, co nie?
0: Tak, to jest mój wydział, ja właśnie jestem świeżo upieczonym absolwentem tego, 2 tygodnie temu się obroniłem, ale to z literatury, z oświecenia, nie oczywiście z języka polskiego.
1: W sumie też uczyłeś się polskiego w takim razie.
0: Tak, siłą rzeczy się uczyłem, gramatykę opisową powinienem znać jak mało kto. Teraz już możemy grać, że to nie jest tylko praktyczna nauka języka.
2: Oprócz takich zajęć dydaktycznych, nauki języka mają tu zapewniony program turystyczno-kulturalny, więc niezależnie tutaj od tego, ile trudności sprawia im nauka języka, to myślę, że jest to czas spędzony w takiej niepowtarzalnej międzynarodowej atmosferze i są to po prostu świetne wakacje.
0: W tym całym kursie, który jak już wspominaliśmy trwa do 7 sierpnia, więc dosyć intensywny, uczestniczą różne osoby, bo to są też studenci polonistyki na zagranicznych wydziałach, ale też osoby, które mają korzenie polskie i chcą się czegoś więcej dowiedzieć o państwie, z którego gdzieś tam pochodzą.
2: Osoby, które do nas przyjeżdżają, to są w dużej mierze poloniści z całego świata. Oni studiują filologię polską albo mają po prostu zajęcia lektoratowe. Są to też osoby często z polskimi korzeniami.
0: Pełen przekrój też osób i pełen przekrój też osób, które dysponują różnymi umiejętnościami językowymi, bo mamy na tym kursie laików całkowitych, którzy z polskim mają mało wspólnego, ale mamy też ludzi, którzy coś o polskim wiedzą.
2: Mamy takie 4 poziomy, można powiedzieć, A1, A2, B1, B2, chociaż w tym roku mamy sporo osób początkujących, tych grup na poziomie A1 jest więcej, ale mamy tak, mamy pełny przekrój.
0: Już wspominaliśmy, że to nie jest tylko praktyka, bo na uczestników tego kursu też czekają różne warsztaty, między innymi z kultury Polski, czy też z turystyki. Będą też obcokrajowcy zwiedzać tutaj naszą Wielkopolskę.
1: To nieźle, mi by się to akurat przydało. Może się zapiszę na samą końcówkę.
0: No może. No, czekałyby na ciebie wykłady poświęcone historii, literaturze, kulturze i filmowi, więc pełen przekrój kultury polskiej tutaj mamy.
2: Myślę, że kluczowa jest ta idea wielokulturowości, czyli stworzenie tej przestrzeni do tego, żeby oni się poznawali, integrowali i żeby tworzyli taką społeczność osób, które są zafascynowane Polską.
0: Dokładnie, niech się integrują, niech się Polską fascynują, bo możliwe, że tutaj też będą przylatywać niczym chłopcy z miasta, którzy tutaj też teraz plecą na antenę Radia Afera.

0: Dla wszystkich miłośników piłki mamy teraz z kolei dobrą wiadomość. Jutro odbywa się mecz Poznań z Danią i jest to mecz rewanżowy z drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Jest to mecz, który zaczyna się na godzinę 19, co oznacza, że w tym momencie, w tym okresie czasu w okolicach ulicy Bukowskiej mogą pojawić się też utrudnienia w ruchu.
1: Ja tylko sprostuję, że Lech Poznań niestety jeszcze aż tak daleko nie jest.

0: zdania powstrzymać się przed noszeniem gadżetów z klubu AGF, ponieważ może to się wiązać z pewnym niebezpieczeństwem.
1: No to jest taki standard, ale tutaj będą rzesze poznaniaków ubranych na niebiesko, na biało. To będzie taka duża masa koloru niebieskiego. I tak to będzie wyglądało jutro z mocy na linie tramwajowe, więc takie dobre wiadomości mamy też dla kibiców, którzy wybierają się na jutrzejszy mecz.

0: Dochodzi godzina 17.30, a to oznacza, że czas na naszą mini audycję o słuchaniu. Dzisiaj Aga i Zosia opowiedzą wam co nieco o wirusie HPV.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, witam was, z tej strony Aga.
3: Cześć i Zosia. Dziś porozmawiamy sobie o temacie, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Chodzi o szczepienia przeciwko wirusowi HPV.
2: O, widzę, że poruszasz naprawdę ważny temat, czyli temat wirusa brodawczaka ludzkiego. Z tego, co pamiętam, to jest jeden z najczęściej przenoszonych wirusów drogą płciową na świecie.
3: Tak. I niestety może być bardzo poważny w swoich konsekwencjach. Istnieje ponad 200 typów tego wirusa, z czego kilkanaście jest szczególnie niebezpiecznych. Tutaj WHO określiło potencjał onkogenny, szczególnie dla wirusa typu 16, HPV-16. Może on wywołać przede wszystkim raka szyjki macicy, ale także raka odbytu, raka prącia, raka gardła i raka krtani. Z kolei również niebezpieczne typy, takie jak 18, 31 czy 45, dają wysokie ryzyko raka szyjki macicy. Oczywiście HPV-16 również daje wysokie ryzyko raka szyjki macicy, ale oprócz 16 również te trzy typy.
2: Super, że o tym mówisz. W ogóle rzadko mam wrażenie, że słyszy się, że ten HPV może powodować inne nowotwory niż tylko raka szyjki macicy. A jaka oprócz oczywiście drogi płciowej jest inna droga transmisji dla tego wirusa?
3: Przede wszystkim te kontakty seksualne. Ale oprócz tych kontaktów mogą być także zakażenia okołoporodowe. Może dojść do zakażenia także poprzez kontakt uszkodzonej skóry czy błony śluzowej właśnie bezpośrednio z zainfekowaną tkanką. Może także dojść do autoinokulacji, czyli osoby mające brodawki na rękach przenoszą je w okolice genitalne. No i tym sposobem dochodzi do zakażenia. Co ciekawe, narażeni są również ci, którzy palą papierosy, mają immunosupresję, a także tutaj okazuje się, że są także predyspozycje rodzinne. To znaczy, że istnieją predyspozycje genetyczne, które mogą wpływać na podatność organizmu na zakażenie HPV oraz na rozwój powikłań po zakażeniu. No, na przykład właśnie takich powikłań jak te nowotwory.
2: Wow, chyba nigdy tyle nie wiedziałam w krótkim czasie na temat HPV. Okej, czyli na pewno wiemy, że jest to wirus onkogenny, czyli może powodować różnego rodzaju nowotwory, a czy może powodować jakieś inne zmiany?
3: Oczywiście. Są też inne zmiany wywołane przez tego wirusa. No właśnie, na przykład prodawki odbytniczo-płciowe, tak zwane kłykciny kończyste. Tutaj typy 6 i 11 są za nie odpowiedzialne. Także kurzajki, na przykład specjalistycznie mówiąc, podeszwowe brodawki, tutaj typ pierwszy jest odpowiedzialny, pospolite brodawki, płaskie brodawki, także oczywiście one mają też swoje odpowiednie typy, które je powodują, a także są typy, które powodują nabłonkową dysplazję brodawkowatą, która niestety potem może się przekształcić w nieczerniakowy rak skóry. Tak, no i może dla ciekawskich mogę tutaj powiedzieć z takiego też bardziej mikroskopowego punktu widzenia, że wirus pobudza przede wszystkim warstwy naskórka do nadmiernej proliferacji, no, czyli powstają takie zmiany brodawczakowate. HPV powoduje też ten efekt cytopatyczny, czyli zakażone keratynocyty mają charakterystyczne przejaśnienia wokół jądra, tak zwane kojocyty. No ale to już w zasadzie do badań cytologicznych i histopatologicznych.
2: Kurczę, no jest to naprawdę dużo bardzo zaawansowanej i ciekawej wiedzy. A jak statystycznie prezentuje się zachorowanie właśnie na tego raka szyjki macicy, który jest najbardziej kojarzony z tym wirusem HPV?
3: Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na świecie odnotowuje się ponad 600 tysięcy przypadków raka szyjki macicy, z czego około 90% związanych jest właśnie z tą infekcją HPV. W Polsce z kolei diagnozuje się około 3 tysiące przypadków rocznie, z czego niemal połowa kończy się zgonem. Ważne jest to, że rak szyjki macicy to jeden z nielicznych nowotworów, które można praktycznie wyeliminować dzięki szczepieniom. No i właśnie przechodząc do szczepień, obecnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki. Dwuwalentna i dziewięciowalentna. Dwuwalentna to znaczy, że chroni przed dwoma typami tego wirusa, dziewięciowalentna, czyli przed dziewięcioma typami tego wirusa. Dwuwalentna szczepionka, czyli u nas w Polsce Cervarix, jest dostępna dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 14 lat w ramach programu szczepień ochronnych, całkowicie bezpłatna. Istnieje także refundacja poszerzona do 18 roku życia. No i wtedy do 18, czyli praktycznie rzecz ujmując, do 18 roku życia jest bezpłatna. Z kolei po ukończeniu 18 lat szczepionka jest dostępna w aptece z 50% refundacją. Jest także Gardasil, czyli ta dziewięciowalentna. Oznacza, że chroni przed dziewięcioma typami wirusa. Aha, i to jeszcze, o czym nie powiedziałam, czyli Cervarix chroni przed tym najgroźniejszym, to znaczy 16 typem, no i 18 typem. Z kolei Gardasil chroni nie tylko przed 16, 18, no ale także jest o 7 typów poszerzona. Czyli tam dla ciekawskich 6, 11, 31, 33, 45, 52 i 58. No i jest ona dostępna i refundowana w 100% w Polsce dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Zarówno dziewczynek, jak i chłopców. No właśnie, dlaczego chłopców może? No bo również oni mogą być nosicielami wirusa. No i mogą zarażać swoje partnerki seksualne.
2: Tak, to jest bardzo ważne, a mam wrażenie, że rzadko się o tym mówi. Okej, Zosiu, a jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście, skoro są takie możliwości, jest duża wyszczepialność, czyli dużo osób się u nas szczepi, czy raczej nie?
3: No właśnie, w Polsce niestety wciąż dość słabo z takimi szczepieniami. Według danych z 2024 roku tylko około 15 do 20% dzieci objętych programem szczepień faktycznie zostało zaszczepionych. Dla porównania, w krajach skandynawskich czy Australii wskaźnik ten przekracza 80%, nawet 90%. No i w efekcie czego myślę, że Australia może stać się pierwszym krajem na świecie, który całkowicie wyeliminuje raka szyjki macicy.
2: Tak, też o tym słyszałam. Nawet kiedyś ktoś mi właśnie mówił, że lekarze właśnie z tych krajów, gdzie wyszczepialność jest na takim poziomie, jak powiedziałaś, przyjeżdżają do nas oglądać raki szyjki macicy, bo u nich praktycznie one już nie występują. Także rzeczywiście no, jest to zaskakujące i myślę, że powinniśmy brać z nich przykład. Dziękuję bardzo, że byliście z nami. Dbajmy więc o nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci i do usłyszenia następnym razem.
3: Do usłyszenia.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
5: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

0: No i teraz w sumie ostatni gwizdek, żeby jeszcze wziąć udział w naszym dzisiejszym aferowym konkursie. A co takiego jest do wygrania?
1: Do wygrania jest podwójna wejściówka na mecz PSŻ tu Poznań z Rowem Rybnik. To w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 13 na naszym poznańskim posirze.
0: Dokładnie, żeby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS pod numer 7148, dodać słowo afera, a następnie wasze imię i nazwisko. I odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi: co takiego robicie, żeby zadbać o swoje ciało, sylwetkę i mięśnie?
1: Koszt wysłania SMS-a, złotówka i 23 grosze.

0: uwielbiam zawsze, gdy w hurtowni mogę obwieścić słuchaczom, nie wiem jak ty Ewa, jakie to są twoje wrażenia, ale ja uwielbiam obwieszczać naszym słuchaczom, że są remonty w Poznaniu i w okolicy. Nie wiem jak
1: tak,
0: ty.
1: Tak, to jest taka świetna informacja. Super, kochani, będziecie stali za chwilę.
0: To jest świetna informacja i to jest taki zawsze stały fragment gry każdej hurtowni.
1: To prawda, jest klasyka gatunku. Ale słuchajcie, to nie jest tylko złośliwość, my też w tych samych korkach będziemy stali, tak po prawdzie.
0: Tak, będziemy w tych samych korkach stali, a konkretnie
1: w korkach na
0: węźle Poznań, Komorniki, bo tam dzisiaj się rozpoczął remont w kierunku właśnie Komornik samych, więc tam dzisiaj będziecie stali.
1: I postoicie jeszcze trochę, bo prace mają potrwać około 5 tygodni, natomiast z każdym kolejnym tygodniem będą się przenosiły w coraz to nowe miejsce. Bo plan jest dość złożony i zakłada takie łącza jak Poznań, Świecko i Warszawa, Komorniki. Także sytuacja będzie się rozwijała dynamicznie i prawdopodobnie się przedłuży i prawdopodobnie trochę potrwa i w ogóle to będzie wesoło.
0: Sytuacja jest dynamiczna, refleksja na pewno jest taka, że trzeba się tam uzbroić w cierpliwość, ale żeby nie było, że tylko te takie gorzkie informacje mamy, to dzisiaj trzeba wspomnieć, że skończył się remont na węźle Poznań-Krzeszyny. Nie ma tam już żadnych utrudnień.

0: Jeżeli jest coś bardziej związanego z latem niż słoneczniki?
1: Pewnie parę rzeczy by się znalazło, ale myślę, że słoneczniki są na pewno w czołówce.
0: Myślę, że gdzieś tam pierwsza dziesiątka. W każdym razie na pewno zgodzą się z nami przedstawiciele Buków, którzy to postawili w tej uroczej mieścince słonecznikowy w Płatoma. To teraz każdy z was, kto tylko przypałęta się w te rejony, może znaleźć piękną drewnianą konstrukcję, w której to za drobną opłatą możecie wrzucić złotóweczkę i uzyskać pięknego słonecznika, znaczy zerwać go sobie samemu z pola.
1: No widzisz, jak słodko. Ja może troszkę mniej słodko, bo też w temacie roślin, ale Zarząd Zieleni Miejskiej skarży się, że rabaty wokół fontanny w Parku Mickiewicza w Poznaniu, tego parku, który jest naprzeciwko Teatru Wielkiego, te rabaty właśnie tam wokół tych fontan są niszczone, są ślady po deptania, są ślady wyrywania też, więc jeśli tam jesteście, to dbajcie o te rabaty i pilnujcie, żeby ich nie niszczyć.
0: Dokładnie, lepiej jest zrywać słoneczniki.
1: Tak, dokładnie, lepiej jest zrywać słoneczniki i później w buku i później je tam do automatu zanosić. To na pewno zdecydowanie lepsze zajęcie, jeśli chodzi o zrywanie roślin.

0: Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. I tak właśnie zawiało nam grozą w naszym dzisiejszym przysłowiu. Miejmy tylko nadzieję, że dzisiaj wieczorem padać nie będzie.
1: Na szczęście nie grzmi, więc chyba drzewa nie mają się czego obawiać dzisiaj, więc drzewa dzisiaj będą w jednym kawałku. My też się nie musimy obawiać na pewno.
0: Oby. Także to by było na tyle w naszym dzisiejszym wydaniu Afery. Mamy dzisiaj 28 lipca, przypominamy. I to jest koniec hurtowni, ale to nie jest koniec naszych aferowych wydarzeń na dzień dzisiejszy. Bo na godzinę 18 spodziewać się możecie Sabotażu Kulturowego, zaraz potem Aferytmu pod palmami, a także Nostalgii lat 90. o godzinie 20. Więc od tych piosenek o 21.
1: Więc na pewno dużo dobrego dla was jeszcze dzisiaj w Aferze czeka. Słuchajcie 98,6 nasze fale jak zawsze i nic tylko słuchać.
0: Dokładnie, ze zwycięzcami konkursu jeszcze odezwiemy się już poza konkursem.
1: Poza konkursem, poza audycją, tak, do zwycięzcy się odezwiemy. Za realizację dzisiaj odpowiedzialni byli Zbigniew Siwek i Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonami
0: Ewa Grajek
1: i Marcel Kujawa. Do usłyszenia. Cześć.
0: I dziękujemy za słuchanie. Bye.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy
2: spać, nic się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
4: O, kultura, to tutaj.
5: Wejdź pierwszy.
4: Nie, ty wejdź pierwszy.
6: Wejdzie.
7: Halo, halo, wtorek, letni wieczór, czyli oczywiście pora na sabotaż kulturalny. W dzisiejszym sabotażu czeka nas na początku bardzo ciekawa rozmowa z Dagmarą Świerkowską-Kobus na temat ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego. Opowiemy to wam również o pewnym spacerze, dokładnie spacerze po galeriach sztuki, który był zorganizowany przez Rodriguez Foundation, ale oprócz tego czeka nas jeszcze...
8: Wędrujący klub czytelniczy, pierwsza edycja tego wydarzenia, która już niedługo odbędzie się w Centrum Kultury Zamek, a także inne kulturalne, mniej lub bardziej tematy z Poznania i okolic. Realizuje nas dzisiaj Zbigniew Siwek, a przed mikrofonem
7: Alicja Sperkowska
8: i Lucia Sutkowska.

0: mam.
1: Słuchacie Sabotażu Kulturalnego, a my już za moment przechodzimy do rozmowy z naszą gościnią, czyli Dagmarą Świerkowską-Kobus, prezeską Fundacji Kultura Akcja, a także organizatorką poznańskich mistrzostw międzynarodowych, ogólnopolskich, nawet stanu poetyckiego. Cześć!
2: Cześć, cześć! Dokładnie ogólnopolskich mistrzostw stanu poetyckiego, chociaż z zagranicznymi gośćmi.
1: No właśnie, to w sumie nawet byłam trochę blisko prawdy.
3: Pozytywna te mistrzostwa pomyłka.
1: Mogą się rozrastać z roku na rok.
2: Tak, dokładnie, no rozrastają się, więc to myślę, może kiedyś tak będzie, że będziemy też gościli zagranicznych slamerów w tej formie konkursowej, tak jak gościmy teraz osoby z 14 polskich miast. Ale na razie zagranicznych gości tylko zapraszamy, żeby po prostu pokazali nam, w tym wypadku, w tym roku pokazały nam, bo zaprosiliśmy dwie dziewczyny, żeby pokazały nam trochę więcej swojej twórczości.
1: Dokładnie, mistrzostwa już niedługo, już za niecałe dwa tygodnie, 7-8 sierpnia. Rozumiem, że trwają przygotowania. Jak to wszystko wygląda?
2: No, jesteśmy po takim burzliwym etapie eliminacji, które toczyły się w całej Polsce, w tych wspomnianych przeze mnie 14 miastach. W każdym z tych miast odbywały się 3 turnieje eliminacyjne, które wyłaniały dwie osoby będące reprezentantami tego danego miasta w finale tutaj w Poznaniu, ale też my oprócz naszych poznańskich eliminacji, z których właśnie wyszedł Oliver Głuszek i slamerka o pseudonimie Makarena, organizowaliśmy też coś takiego, co nazywa się eliminacja ostatniej szansy. I to jest taki slam, który już odbywa się na samym końcu tych rund eliminacyjnych, turniejów eliminacyjnych, po to właśnie, by wyłonić jeszcze jedną zawodniczkę lub zawodnika, która otrzymuje taką właśnie dziką kartę uprawniającą ją do udziału w finale. I te eliminacje odbyły się w zeszłą sobotę, w minioną sobotę. No i teraz co przed nami? No przed nami prezentacja wszystkich tych 30 uczestniczek i uczestników. To jest już całkiem duża grupa, więc warto obserwować też nasze kanały w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Będziemy teraz codziennie pisać więcej o tych postaciach, które będzie można zobaczyć na scenie w Poznaniu, ale też przedstawiać fragmenty ich twórczości w rolkach. Także będzie można się jeszcze przed finałem zapoznać z twórczością tych osób w takiej bardzo krótkiej formie.
3: Są to oczywiście, my również oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście odwiedzili profile. Tutaj myślę pewnie Fundacja Kultur Akcje, której Dagmara jest prezeską, a także Centrum Kultury Zamek. Chciałabym Cię jeszcze, Dagmaro, zapytać o to, czy w związku z tym, że to jest 10. taka jubileuszowa edycja, czy jest to jakiś taki czas podsumowań i czy możemy spodziewać się jakichś wyjątkowych aspektów tego tegorocznego wydarzenia?
2: Znaczy, oczywiście długo się biliśmy z myślami, czy jeżeli to jest 10. edycja, to czy nie powinniśmy, nie wiem, tak jak już mówiłam podczas eliminacji ostatniej szansy, czy nie powinniśmy zaprosić jakiegoś Kolima, czy innej gwiazdy, która jest zabawna. Oczywiście to taki żart. Niedawno się dowiedziałam o istnieniu takiej postaci jak Kolim i teraz bardzo często z tego żartuję, ze swojej niewiedzy, po prostu mówiąc krótko.
3: Ja myślę, że przepraszam, że jak jest Makarena, to nie potrzeba z Kolima.
1: Tak, a jego tekst,
2: tutaj trafiacie absolutnie w sedno, bo właśnie tak sobie pomyśleliśmy, że po prostu nie potrzeba nam nikogo więcej oprócz dużej liczby osób slamujących na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na to, by w tym mieście, w tym roku dołączyć kolejne miasta, zaprosić osoby właśnie z Opola, którego dotychczas nie było, z Kalisza, chociażby właśnie z takich miast, których nie było dotychczas. To są kolejni reprezentanci, kolejne reprezentantki, kolejne osoby, które mają coś ciekawego do powiedzenia i sobie to miejsce, mówiąc krótko, w tej swojej społeczności wywalczyły, co jest dla nas najlepszym probierzem wartości tego, co one przedstawiają. Dlatego zdecydowaliśmy, że będzie bardzo wiele osób, które wystąpią, że postaramy się właśnie zapewnić im bardzo dobre warunki do tego występu. Sala wielka jest wręcz idealna pod tym względem. No i to jest clue naszego podsumowania, bo gdy organizowane były pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa w 2017 roku, to tak naprawdę to była taka mała przystawka do odbywającego się wtedy festiwalu Poznań Poetów. W całym wydarzeniu wzięło udział 8 osób, jeżeli chodzi o finał, a eliminacje ostatniej szansy odbyły się tego samego dnia. No więc już samo to, że nasza impreza trwa kilka dni, to, że prezentujemy tak wiele zróżnicowanych postaci, że w ogóle jest tak duże zainteresowanie tym slamem, jest dla nas tak naprawdę najlepszym podsumowaniem tych 10 lat i naprawdę czujemy, że nie musimy kroić z tego powodu tortu ani zapraszać nikogo, kto miałby te wydarzenie uświetnić, bo najbardziej uświetnią je po prostu osoby i nasi po prostu, można powiedzieć, fani, chociaż nie wiem, czy to właściwe słowo, ale fani slamu poetyckiego. Ale żeby nie było tak, że tylko polski slam, to tak jak mówiłam, zarówno w sobotę, jak i w zarówno w piątek, jak i w sobotę na scenie zaprezentują się też zagraniczne gościnie, właśnie dziewczyny, które poznaliśmy podczas Mistrzostw Europy, Marii Dara z Belgii oraz Weronik Gięgę z Węgier i Słowacji. Generalnie reprezentuje takie dwa kraje. Także to, ale też pokażemy w ogóle pierwszy film dokumentalny o slamie poetyckim, Slam Poetycki Perspektywa Warszawska, który właśnie został stworzony w tym roku. Tak więc no, będzie kilka takich właśnie, można powiedzieć, wydarzeń gdzieś tam w tym uniwersum slamowym zanurzonych. No i to, do czego chcielibyśmy bardzo zaprosić, to jest obok mistrzostw, ale dla nas ma bardzo, bardzo dużą rangę. Jest bardzo takim naszym wydarzeniem, można powiedzieć, zrobionym gdzieś tam od serca. To jest taki slam eksperymentalny, który zaplanowaliśmy na czwartek. On się odbędzie w Domu Tramwajarza i ten slam będzie takim naszym upamiętnieniem, czy naszą formą hołdu dla Tomka Kraśnickiego, który występował pod pseudonimem Tomasz z Bydgoszczy. Był tutaj związany bardzo silnie ze sceną poznańską. No, w tym roku i dla nas to jest taka niepowetowana strata, ponieważ właśnie jego taki eksperymentalny wymiar tego, co tworzył, no to jest coś, co nigdy go nie doprowadziło do sceny mistrzowskiej, a co roku mówiliśmy o tym, że brakuje nam na scenie finałowej właśnie Tomasza z Bydgoszczy, więc no nie będzie go już z nami, ale chcielibyśmy właśnie cyklicznie tworzyć taki slam eksperymentalny jako przedsmak każdej kolejnej edycji Mistrzostw Polski.
1: Brzmi, że będzie to naprawdę wspaniała edycja, mimo tego braku Skolima nieodżałowanego.
2: No dokładnie, no jakby ja myślę, że to on by w zasadzie musiał nas poprosić o barter, a nie my jej.
1: Dokładnie, na wydarzeniu o takiej skali. A czy ty jesteś z mistrzostwami slamu od samych początków, od 2017 roku, czy może wiesz, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, jak rosło?
2: I obserwuję i jestem, ponieważ tak się złożyło, że mój pierwszy występ slamowy, pierwszy w życiu, miał miejsce właśnie podczas pierwszych ogólnopolskich mistrzostw slamu poetyckiego. Debiutowałam właśnie podczas eliminacji ostatniej szansy. Tak więc to jeszcze wtedy był taki slam po stronie artystycznej. W zasadzie w drugiej edycji i w trzeciej też brałam udział właśnie jako slamerka w drugiej i znalazłam się w półfinale. No, ale później już coraz bardziej zajmowałam się slamem poetyckim naukowo, pracując nad swoją pracą doktorską. Z czasem też zaczęłam właśnie pisać coraz dłuższe i coraz takie bardziej, jakby to powiedzieć, złożone może projekty dla Fundacji Kulturakcji. No i po prostu już nie było trochę przestrzeni na występowanie, ale jestem obecna na każdej edycji od 10 lat. Przyglądam się temu, co się dzieje na slamie poetyckim, na mistrzostwach. I zawsze mówię, jeżeli ktoś nie brał udziału nigdy w slamie, a chciałby i ma czas ten weekend, który tutaj przed nami, to uważam, że to jest najciekawszy turniej w Polsce ze względu właśnie na największą jego przekrojowość, że możemy zobaczyć faktycznie artystów z całej Polski, zobaczyć, jak ten slam jest reprezentowany w innych miastach, też co się podoba. No bo w końcu te osoby zostały wybrane przez swoją lokalną publiczność i to jest, mam wrażenie, taki najlepszy przegląd, taka naprawdę slam antologia, tylko że na żywo.
1: A czy da się zauważyć jakieś tendencje w kolejnych latach, jakieś zmiany tematów, trendy, czy raczej zawsze jest to zupełnie różnorodne i ciężko przewidzieć, na czym będą
2: się skupiali? Myślę, że teraz jest już tyle myślę, że tyle tych osób występujących, że trudno upatrywać takiego jednego głównego przewodniego motywu. To, co się na pewno zmieniło podczas tych lat, to wzrosła aktywność dziewczyn na polu slamu poetyckiego. Dla mnie to jest akurat bardzo ważne, bo ten głos, chociaż był taki moment, że był utożsamiany właśnie z, tak bardzo powiedziałabym, że mężczyźni to będą mieszkować, a dziewczyny to będą tutaj jakieś urządzać dramy, tak? No, oczywiście to tak jakoś było traktowane powierzchownie i pojawiało się gdzieś tam w rozmowach kuluarowych, to no, powiem szczerze, jest dla mnie czymś takim trochę odrażającym, że tak było, ale było. No, na szczęście to tak wcale nie wygląda, bo nie jest to w żaden sposób skorelowane z płcią, jaki ten temp będzie i na czym się dana slamerka, czy dany slamer, czy dana osoba kupia. Tych trendów jest mnóstwo, mam wrażenie, że z czasem zmniejsza się liczba faktycznie takich tekstów żartobliwych na rzecz gdzieś tam bardziej obyczajowej tematyki. Może jeżeli jest tam coś komediowego, to jest to bardziej taka przemyślana ironia i komizm słowny, ale to, co też na pewno mnie zachwyca niezmiennie, to to, że w każdym kolejnym roku widać, że te osoby, które przyjeżdżają do Poznania, są coraz bardziej profesjonalne. Ja wiem, że jakby pewnie gdzieś poszukać moich archiwalnych wypowiedzi, to ja bym mówiła rok czy dwa lata temu dokładnie to samo, ale naprawdę mam wrażenie, że każdego roku to poziom mistrzostwa, z tego, że my jako fundacja coś podnosimy, tylko wynika z tego, że poziom osób występujących jest coraz wyższy, że pojawia się coraz więcej tekstów przeprezentowanych z pamięci, że te teksty konsekwentnie są zbudowaną narracją, która trwa 3 minuty, a nie minutę, czy nawet mniej, że cały ten występ też wykorzystuje przestrzeń sceny, to, że to jest bardziej już może performance niż właśnie tylko przeczytanie tekstu. No i to mnie niezmiennie raduje, bo temat, każdy temat będzie ważny dla kogoś tam, nie? Jakiś wątek może być dla mnie zupełnie nieistotny, ale ktoś inny przychodzi i szuka na przykład czegoś bardziej komediowego, ktoś czegoś bardziej o miłości, ktoś czegoś bardziej o tym, jak codziennie się żyje w kulturze, w której żyjemy, która jest niejednoznaczna i trudna. Ktoś szuka tekstów antywojennych i pacyfistycznych i znajdzie to wszystko prawdopodobnie, ale no tutaj w slamie nie liczy się tylko ten tekst, który może być dobry literacko, albo może być zły literacko, ale liczy się też w jaki sposób on zostanie zaprezentowany. I dla mnie właśnie ten poziom prezentacji to jest to sedno i to, co w slamie mi się podoba i cieszę się, że to się właśnie rozwija.
3: Jak słyszymy, sam slam poetycki, jak i to wydarzenie bardzo rozwinęło się na przestrzeni 10 lat. Jest wiele pięknych aspektów tego wydarzenia, do którego was zachęcamy bardzo, dlatego właśnie, żebyście wybrali się na slam. Też może i odważyli się, żeby faktycznie wziąć także udział, tak jak Dagmaro mówiłaś. Przypominamy wam, że wydarzenie to dzieje się już niedługo, za prawie 2 tygodnie, prawda?
0: Niecałe 2 tygodnie.
3: Niecałe 7-8
2: sierpnia. Widzimy się w sobotę w Centrum Kultury Zamek. W przyszłym tygodniu w piątek i w sobotę i w czwartek na slamie eksperymentalnym. Na niego będzie się można zapisać już lada chwilę.
3: Tak, zapisujcie się. My rozmawiałyśmy z Dagmarą Śmierkowską-Kobus. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję również i zapraszam na slam.

0: trwają właśnie Nowe Horyzonty, czyli jeden z największych festiwalów filmowych w Polsce, we Wrocławiu. I nasz redaktor Kacper Kazimierczak tam się znajduje i ma dla nas kilka istotnych informacji.
1: Dokładnie.
2: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kazimierczak.
3: Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z Wrocławia, a konkretnie z festiwalu Nowe Horyzonty, na którym aktualnie się znajduję. Jestem już po kilku dniach, tym samym po kilkunastu seansach przeróżnych filmów z całego świata, czy po prostu z całej Europy, więc chciałbym wam dzisiaj trochę opowiedzieć o tych, które prawdopodobnie wejdą do polskiej dystrybucji, które będziecie mogli, czy mogły zobaczyć w kinach, i chciałbym wam zarekomendować to, które warto zobaczyć, a które może lepiej omijać szerokim łukiem. Rozpocznijmy sobie od Tchórza, czyli jednego z filmów, na które czekałem na tym festiwalu najbardziej. Jest to nowa propozycja od Lukasa Donta, reżysera m.in. filmu Blisko czy Girl. Ja z tym reżyserem jestem zaznajomiony, mam do niego pewną słabość i bardzo go lubię. I tym samym wiem, że raczej bym się na nim nie zawiódł i też się na nim nie zawiodłem, ponieważ wiem, czego mogłem od Belga oczekiwać i dokładnie to dostałem. Dostałem mianowicie historię pełną wrażliwości, czułości i intymności. To niestety jednak nie jest film, który wywołuje we mnie taki bezrefleksyjny zachwyt, bo historii tak po prostu brakuje lekkiego polotu. Nie oszukujmy się, nieraz widzieliśmy już opowieści o okopach, czy po prostu historie okopowe, i na pewno odświeżający jest tutaj fakt, że pole bitwy jest w jakiś sposób planem pobocznym, a główny wątek, główny temat, czyli ten teatr wojenny, objazdowy teatr, którym zabawia się żołnierzy, jest postawiony na pierwszym planie. Tylko że to wszystko nadal w jakiś sposób dla mnie lekko trąci myszką. Dużym plusem filmu, no ale jak to zwykle bywa w kinie Donta, jest to, że stawia on na relacje. Na pokazanie relacji, które są w jakiś sposób czułe, intymne, bliskie. I ja wiem, że to się może w jakiś sposób kłócić z realiami I wojny światowej i tego, jak no, na dzisiejsze standardy nazwalibyśmy to toksyczną, ale jaka była męskość tamtych czasów. Natomiast ja w tą historię uwierzyłem. Ja uwierzyłem w opowieść o młodych chłopakach, którzy

0: czują zabawę, jadąc pociągiem na front. Z dnia na dzień zbliżają się do jądra ciemności. Opuszcza ich ta młodzieńcza energia i młodzieńczy wigor wynikający z przygody, jaką ma być pobyt w wojsku, pobyt na froncie, ale jednocześnie, mimo tego, że to umyka, to w jakiś sposób zostaje i to się cały czas przebija, to cały czas widać. Ale o czym my tak naprawdę mówimy? Jest to historia romansu między dwoma chłopakami, którzy poznają się w oborze. Jeden jest aktywnym żołnierzem, drugi został wypchnięty z frontu do kategorii tak zwanych wyrzutków. I ten właśnie wyrzutek przewodniczy grupie, która ma przygotować taki teatr objazdowy, który ma podnosić morale żołnierzy na froncie. Przejdźmy teraz do jednej z głośniejszych propozycji tegorocznego Cannes, czyli do Papierowego Tygrysa. Chciałbym rozpocząć od tego, że ja absolutnie nie wiem, po co ten film powstał. To znaczy, niezależnie od tego, czy kino jest złe, czy dobre, to ja zwykle jednak wiem, jaka myśl siedziała w głowie reżysera czy reżyserki, kiedy dany film tworzył. Tutaj ja tego po prostu nie wiem. Myślę o tym filmie od 3 dni i nadal nie potrafię tego wymyślić. No, przychodzi mi do głowy jeden pomysł, ale jest on niespecjalnie odkrywczy. Rosjanie są źli, no ale to wydaje mi się, że wszyscy wiemy od zamierzchłej przeszłości. Podobno błyszczeć miała Scarlett Johansson, która gra żonę głównego bohatera. Niestety jest to bardzo przezroczysta, nic nie wnosząca postać. Powiedziałbym, że taka dosyć klasyczna konstrukcja kina amerykańskiego lat 80-tych, 90-tych, gdzie kobieta miała być po prostu ładnym dodatkiem bez wkładu merytorycznego. Film zawiera w sobie i skupia w sobie wszystko to, czego ja nie lubię w amerykańskim kinie, czyli stereotypy, uproszczenia, dialogi, które tak na zasadzie jak lektor z offa tłumaczą ci to, co widzisz na ekranie, czy bardzo dychotomiczna konstrukcja konfliktu, w której wiemy dokładnie, kto jest dobry, wiemy, kto jest zły i nie za bardzo jest przestrzeń na jakieś niuanse czy na jakieś dywagacje na temat tego, dlaczego tak jest. Film, który jak na razie stanowi dla mnie swego rodzaju odkrycie tego festiwalu, jest najlepszym, co jak na razie zobaczyłem, jest Queen at Sea, tudzież na polski Daleko od brzegu. Co więcej, publika Nowych Horyzontów wydaje się podobny osąd wygłaszać raczej zgodnym głosem. Główna bohaterka nakrywa swoją matkę, starszą kobietę z demencją, na stosunku seksualnym z mężem. Sytuacja niestety jest bardzo skomplikowana, dlatego że staje się punktem styku i dużego konfliktu między córką a mężem głównej bohaterki. Rzeczony mąż uważa, że osoby z demencją potrzebują bliskości, którą seks może zapewnić. Córka natomiast sądzi, że choroba zabiera matce samostanowienie i prawo do konsensualnej zgody na stosunek, więc zgłasza sprawę na policję, czyniąc z męża kobiety napastnika seksualnego. Niesamowita gra głównej bohaterki, właśnie matki z demencją, jest dla mnie najjaśniejszym punktem tego filmu. Dowiedziałem się, że aktorka grająca tą postać sama zmaga się z chorobą, co też było dla reżysera warunkiem koniecznym przy castingu. I chodzi mi tutaj chyba głównie o oczy, które też są w stanie, jeżeli chodzi o grę aktorską, powiedzieć najwięcej, ponieważ widzimy całe spektrum emocji, od pustki po obłęd i wszystko, co jesteście w stanie sobie wyobrazić pomiędzy. To jest film, który bardzo wytrąca z jakiegoś takiego poczucia równowagi czy z własnej strefy komfortu, ale to jest to, co ja w kinie kocham. Kocham to, że filmy sprawiają, że musisz zacząć myśleć inaczej, to, że przestajesz się dystansować od historii, którą widzisz i w jakiś sposób razem z postaciami tą historię przeżywasz. 10 na 10, kino absolutne. Mam nadzieję, że wejdzie do polskiej dystrybucji, ponieważ bardzo, bardzo mocno wam go polecam. Przed nami jeszcze druga połowa festiwalu Nowe Horyzonty, który kończy się w najbliższą niedzielę 2 sierpnia. Jeżeli nie jesteście w stanie przyjechać do Wrocławia, to pamiętajcie, że filmy możecie zobaczyć jeszcze w wersji online, ale po to odsyłam na stronę festiwalu, sprawdźcie sobie sami, zapoznajcie się. Bardzo serdecznie chciałbym polecić wam filmy, o których przed chwilą opowiadałem, poza oczywiście Papierowym Tygrysem i do usłyszenia już za 2 tygodnie po napisach.
1: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź wściekła. Odgarnę piasek spod stóp twoich, rozprawię się z tym, czego się boisz. Jestem spragniony ciebie, sobą mnie poisz. Jestem spragniony.

0: chwilą Soulfood ugotowali nam Renata Stasicka i Jakub Magiera, a my przechodzimy do spaceru. Dokładnie spaceru z Agatą Rodriguez z Fundacji Rodriguez, który w tym roku został połączony z fotowalkiem. Na czym to wszystko polega? Galeria Rodriguez już czwarty raz organizuje wspólny spacer po galeriach sztuki współczesnej w Poznaniu. Jest to czwarta edycja, ale w tym roku została przemianowana ze spaceru z Rodriguez na spacery z Agatą Rodriguez.
1: Wszystko to odbyło się już 23 lipca. Mieliśmy takie szczęście, że nasz tutaj redakcyjny kolega, czyli Bartosz Czyżyk, wziął udział w spacerze. Dlatego mamy tutaj dzisiaj dla Was właśnie relacje i informacje o tym, jak przebiegło to całe wydarzenie.
0: Skąd sam pomysł na spacery?
2: Pomysł wyszedł właściwie z obserwacji różnych podobnych eventów, czy to na przykład w Warszawie w czasie Galerii Weekendu, czy w ogóle w Europie, gdzieś zazwyczaj właśnie w czasach Galerii Weekendów są tego typu spacery po galeriach. I pomyśleliśmy sobie, że w sumie to jest całkiem fajna formuła, bo pozwala bardzo szybko zobaczyć, co się dzieje w Poznaniu w danym momencie i stąd ten pomysł tak naprawdę.
0: A do kogo takie spacery są kierowane? Czy jest jakaś konkretna grupa odbiorców?
2: Po pierwszym spacerze okazało się, że ta formuła jest nie tylko właśnie dla osób, które już chodzą po galeriach i sobie chcą z nami pooglądać wystawy, ale przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sztuką współczesną i chcą po prostu zobaczyć, co to w ogóle jest. Odkrywają z nami nowe miejsca, okazuje się, że po prostu taka formuła spacerowa, tego, że idzie się razem, że jest się przyjmowanym, że o każdej wystawie oczywiście ktoś nam opowiada, jest po prostu bardzo taka friendly i jest bardzo, bardzo otwierająca. Gdzieś ta bariera, która czasami nam może towarzyszyć, właśnie wejście do galerii, gdzieś po prostu się zaciera.
1: Artystyczny spacer bez barier, bo tak bym nazwała to, o czym mówi Agata Rodriguez, z którą rozmawiał Bartosz, jest miejscem, jest sytuacją, która otwiera wiele drzwi do ciekawych miejsc, do ciekawych galerii tutaj u nas w Poznaniu, ale jakie konkretnie są to miejsca?
2: Właściwie wszystkie miejsca, które pokazują sztukę współczesną, gdzieś tam starają się zawrzeć i są to wszystkie miejsca, które są powiedzmy w jakimś sensie galeriami, ale to jest tak bardzo szerokie pojęcie, że chodzimy do Centrum Kultury Zamek, chodzimy do Galerii Miejskiej Arsenał, ale też chodzi o najmniejszych przestrzeni studenckich, czasami nawet pop-upowych, które po prostu tylko gdzieś raz się pojawiły i później znikają, ale gdzie jest sztuka współczesna, gdzie można ją zobaczyć.
1: Jeśli ktoś tak jak ja może mieszka dosyć od niedawna w Poznaniu, myślę, że jest to bardzo dobra okazja, żeby oprócz tych miejsc związanych ze sztuką poznać same miasto w bardzo ciekawy sposób. Sam program, to już jest czwarta edycja tego programu, więc wiele zmieniło się od tej pierwszej edycji, a co dokładnie, o tym mówi również Agata Rodriguez.
2: Rozwinęłam tą formułę w takim sensie, że wprowadziłam jeszcze trzy inne rodzaje spacerów. Były to spacery po pracowniach, które już się odbyły w maju. Były to spacery dla seniorów i seniorek. To jest taki spacer wtedy zupełnie w innym tempie, z wykładem, z kawką, z sernikiem zazwyczaj, żeby była też miła atmosfera i taka też tak trochę więcej czasu na rozmowę. I jeszcze będą, to we wrześniu, a w październiku, będą spacery dla młodzieży. Takie trochę podchody ze sztuką współczesną. Spacer, ale takie właśnie z odkrywania sztuki współczesnej. Także jakby starałam się w tym moim programie stypendium zawrzeć jakby też inne osoby odbiorcze.
0: Tak sobie rozmawiałyśmy przed wejściem o tym, że ta opcja spaceru dla seniorów brzmi bardzo kusząco, bo ja bym sobie chętnie w takiej galerii wypiła kawkę, zjadła sernik i pokontemplowała sztukę. Nie wiem, jak ty, Alicja.
1: Dokładnie. Ja myślę, że właśnie zamiast do tych młodzieżowych spacerów bym dołączyła chętniej do seniorów i poczęstowała się sernikiem.
0: No tak, bo na tych młodzieżowych to trzeba jakoś biegać po mieście, podchody, takie sprawy, a te dla seniorów są spokojniejsze. W każdym momencie też można dołączyć do takiego spaceru, więc jeśli pewnego dnia zobaczycie, że o, akurat odbywa się spacer, a już się zaczął, no to możecie dalej dołączyć.
2: Staramy się, żeby te spacery były na tyle otwarte właśnie dla wszystkich, żeby można było przyjść sobie w każdym momencie, więc bardzo mocno trzymamy się grafiku, który jest publiczny na wszystkich naszych social mediach i rzeczywiście staramy się też tam po prostu być tam, gdzie jesteśmy. Może też sobie do nas dojść, pytając na przykład mnie, dzwoniąc pod numer telefonu i może sobie też oczywiście skończyć w jakimkolwiek momencie, bo spacery, powiem szczerze, są dosyć męczące. W takim dobrym dla mnie tego słowa znaczeniu, czasami nawet do 3 godzin trwają. Tak patrząc sobie na statystyki, to jednak większość osób zostaje do końca.
0: brzmi jak intensywna dawka kultury i sztuki, no ale macie tą swobodę, tak jak wspomniała Agata Rodriguez, dołączenia i zrezygnowania w dowolnym momencie. My jeszcze zostajemy w tym temacie i porozmawiamy o nowościach i o tym, jak było na tej lipcowej edycji, na której był nasz redaktor Bartosz Czyżyk, ale to już za moment.

0: trwa sabotaż kulturalny. My wracamy do Was z wielką ciekawością na temat tego, jak przebiegł spacer. Też oczywiście z wielkim apetytem na sernik, o którym wcześniej rozmawiałyśmy. Ale wracając do spaceru, w tym roku nastąpiło coś trochę wyjątkowego, jeżeli chodzi o spacery z Fundacją Rodriguez, bo jest to pierwsze wydanie lipcowe. Wydanie, które też przeszło przez taką nieco oryginalną zmianę, ale o co chodzi, więcej o tym powie sama organizatorka wydarzenia.
1: W lipcu zaplanowaliśmy sobie spacer troszkę inny, ponieważ stwierdziliśmy, no właśnie, że tych wystaw jest zbyt mało, żeby odwiedzić i zrobić jakąś taką pełną trasę. I też nigdy nie robiliśmy spacerów w wakacje, więc też myśleliśmy sobie o tym, że po prostu będzie mało osób. Więc żeby trochę to uatrakcyjnić i trochę zmienić tą formułę taką na bardziej letnią, połączyliśmy nasz spacer po galeriach z fotowalkiem, który organizował Adalat Nagijew.
2: Także jak słyszycie, zadziało się w nowościach na spacerach z Galerią Rodriguez. Nas tam niestety nie było, ale był nasz redaktor Bartosz Czyżyk i dowiecie się o tym, jak tam było.
1: Myśleliśmy, że właśnie połączymy te nasze dwa spacery, jeden i zrobimy taki właśnie trochę taką mieszankę. Odwiedziliśmy tylko trzy galerie, ale w czasie spaceru i po galeriach i jakby przechodząc między galeriami, robiliśmy sobie zdjęcia. Każdy oczywiście mógł sobie robić swoje. Był taki zadany temat przez Adalata, mozaik. Cokolwiek oczywiście to dla nas znaczy, ale zawsze z takim tematem trochę inaczej się patrzy na miasto. Na końcu odwiedziliśmy pracownię Darii Bielienkow, pracownię fotograficzną, tylko też część wystawy, powiedzmy jako czwartą wystawę, ale również jako taki pokaz wywoływania fotografii analogowej w ciemni.
2: A na tej fotografii się nie zakończyło, bo uczestnicy mogli także zobaczyć, jak wygląda wywoływanie w ciemni i zobaczyć same odbitki.
1: Ma wspaniałą ciemnię i wytłumaczyła nam naprawdę bardzo profesjonalnie, jak to wszystko, ten proces przebiega. Sami mogliśmy wywołać jedną z odbitek, którą ktoś z nas tutaj, uczestników, wykonał, ponieważ Adalat miał ze sobą dwa właściwie aparaty, mogliśmy z nich korzystać. Także zostały wywołane chyba dwa zdjęcia. Spacer trwał jeszcze dłużej, bo 4 godziny. Najdłuższy spacer, ale bardzo był ciekawy i naprawdę też bardzo fajny feedback osób, które zostały do końca, które miały ochotę właśnie ten proces sobie zobaczyć i go doświadczyć, bo wiem, że starsze pokolenia ten proces właśnie wywoływania w ciemni może bardziej znają, natomiast takie młodsze nie do końca. Także tutaj też Daria nam to świetnie opowiedziała i pokazała, pozwoliła nam też dotknąć wszystkiego i doświadczyć naprawdę. Także ta odbitka, która wyszła, to było ogromne przeżycie.
0: Bardzo ciekawa była to edycja spaceru po galeriach sztuki współczesnej w Poznaniu. Jak słyszymy, uczestnicy mogli też stać się pewną częścią całego tego procesu, również tworząc sztukę poprzez fotografię. Chciałabym tu tylko z miejsca powiedzieć, że następnym razem, kiedy będziecie widzieli grupę ludzi oglądających, przechodzących się przez Poznań w poszukiwaniu galerii, dołączcie do nich, bo może czekać Was coś bardzo pięknego. Ale oprócz tego spaceru, o którym już dużo mówiłyśmy, to nie wszystko, co czeka Rodriguez Foundation, bo wiele dzieje się właśnie tutaj w galerii, o czym mówiła sama Agata Rodriguez.
1: Teraz mamy wystawę witrynową całe lato, ponieważ no, w galeriach to jest taki trochę sezon ogórkowy, ten lipiec i sierpień, i przygotowujemy cały nowy sezon, odrabiamy zaległości i mogę zaprosić na wystawę Agnieszki Antkowiak, która odbędzie się prawdopodobnie 10 września, będzie miała swój wernisaż.
2: Jak słyszycie, Galeria Rodriguez, Fundacja Rodriguez nie zwalnia tempa i szykuje dla Was wiele wydarzeń. My dla Was na sabotażu mamy jeszcze jedno wydarzenie, o którym powiemy więcej już za moment, a mianowicie Wędrujący Klub Czytelniczy.

0: Wakacje to czas podróży. Jeśli nie macie czasu czy środków, żeby wyjechać z Poznania, no to możecie powędrować literacko. Mamy dla Was propozycję wydarzenia. Pierwsza edycja w Centrum Kultury Zamek, czyli Wędrujący Klub Czytelniczy. Jest to wydarzenie, taka inicjatywa, która umożliwia wspólne dyskusje o literaturze, wspólne obcowanie. Powstał niedawno z inicjatywy Amelii Wielickiej, poznańskiej polonistki, która czuła tę potrzebę nawet po studiach podtrzymywania rozmów o lekturach, dzielenia się wrażeniami i krytycznymi refleksjami. Klub ten jest specjalny pod tym względem, że będzie zmieniał miejsca, także pierwsza edycja już 8 sierpnia będzie w Centrum Kultury Zamek, ale kolejna w innych miejscach. Nazwa jest inspirowana delikatnie powieścią Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Nie wiem, czy Alicja czytałaś, oglądałaś kiedyś?
1: Pamiętam, że kiedyś oglądałam, pamiętam, że były tam jeansy i było tam stowarzyszenie, ale myślę, że to jest dobry bardzo powód, żeby odświeżyć sobie tą pamięć.
0: Tak, ja to wspominam jako taką bardzo, taki bardzo przyjemny film, idealny właśnie na wakacje. Książek jest kilka części, filmy powstały dwa, z tego co pamiętam, ale były mowy o jakimś remake'u czy sequelu. Opowiadał o czterech przyjaciółkach z Bethesdy w stanie Maryland, z tego co pamiętam. Każda inna, które znajdują gdzieś jeansy, które magicznie pasują na każdą z nich i to podtrzymuje taką ich przyjaźń, wrażenia podczas wakacji, w które każda spędza w innym miejscu, przeżywa swoje własne przygody, ale te jeansy je spajają i je sobie wysyłały. Bardzo polecam, jeśli chcecie się cofnąć do nastoletnich lat i do takich miłych, przyjemnych, wakacyjnych klimatów. No tutaj na tym klubie nie będzie analizowana ta powieść, ale będzie analizowane opowiadanie Naka Meguro, Topaz, autorstwa nagrodzonej prozaiczki Małgorzaty Żarów, opublikowane w notatniku literackim. Możecie ten tekst znaleźć online. Przyznam, że zajrzałam sobie przed audycją. Nie przeczytałam całego, nie jest długie, ale zdecydowanie jest tajemnicze. Myślę, że po audycji, jeśli będę miała chwilę, to przeczytam. Być może wybiorę się także na to spotkanie Wędrującego Klubu Czytelniczego. Co sądzisz, Alicja?
1: No myślę, że w wakacje zawsze mile widziana jest taka nuta nostalgii, co kojarzy mi się oczywiście z Wędrującym Stowarzyszeniem Wędrujących Jeansów.
0: I tu Wędrujący Klub Literacki, tak trochę może mylić.
1: Tak, i jest jeszcze okazja, żeby poznać coś nowego, bo ja na przykład o opowiadaniu, o którym mówiliśmy, na Kamu Meguro Topaz nie słyszałam, ale jestem bardzo ciekawa, co może znaleźć się w takim notatniku literackim. Zachęcamy Was ponownie do przeczytania tekstu, do wybrania się właśnie do Centrum Kultury Zamek, aby porozmawiać o najnowszej polskiej literaturze.
0: Tak, spotkanie odbędzie się 8 sierpnia w sobotę o godzinie 15 w Centrum Kultury Zamek i warto wspomnieć, że wydarzenie jest bezpłatne, ale ilość miejsc jest ograniczona, więc żeby wziąć udział, no to wyślijcie e-maila na adres podany w wydarzeniu na Facebooku. Tam także się więcej dowiecie o samej inicjatywie. Warto wspomnieć, że jest to wydarzenie takie luźne, niehierarchiczne. Jeśli chcecie tam się wybrać, ale boicie się, że może nie znacie się wystarczająco na literaturze, to spokojnie, bo właśnie to jest taka przestrzeń, gdzie można się wymienić opiniami albo posłuchać o tym, co inni mają do powiedzenia, jeśli czujecie, że to jeszcze nie wasz moment. No i poszerzyć te horyzonty literackie. Więc jak w Poznaniu mimo wakacji dużo się dzieje, są propozycje poetyckie, literackie, kinowe. Mamy także dużo kin plenerowych. Codziennie tak naprawdę znajdziecie coś dla siebie w różnych lokalizacjach Poznania, ale czas nas już goni. I
1: czas nas goni, tak. Nie biegniemy niestety do kina na drusałkę, ale kończymy właśnie ten sabotaż kulturalny. Żegnając się z Wami i życząc oczywiście
0: przyjemnego wieczoru.
1: Przyjemnego wieczoru, przyjemnych wakacji kulturalnych.
0: Jak zwykle.
1: To najważniejsze.
0: Realizował nas Zbigniew Siwek, a przed mikrofonami były
1: Alicja Sperkowska
0: i Lucia Sutkowska.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00.
8: Zawsze mam jakiś plan.

Dobry wieczór. Biła godzina. W tym momencie 19:05. Zaczyna się Aferytm wtorkowy. Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Arek Cierniak. No i pomyślałam sobie, że zaczniemy tak letnie, no bo w końcu jest słońce, w końcu jest trochę cieplej, co jest bardzo miłe. Kończy się lipiec. Mam nadzieję, że tego słońca dostaniemy trochę więcej. A zaczęliśmy od utworu Pomelo zespołu Skarby. Utwór ma ponad rok, no ale nic, tylko do niego wracać. Jak można było usłyszeć, ja bardzo lubię tak letnio sobie go posłuchać, a czasem nawet zimowo, no bo trzeba sobie i tę zimę rozjaśnić. Zostaniemy w bęgerkach, bo czemu nie, ale tym razem będą to bęgerki z Poznania, Rat Crew i Wilk.

Rat Crew i Wilk, nowość od tego poznańskiego i chyba dobrze znanego zespołu i bardzo tanecznie to zresztą jak zwykle, chociaż tekstowo już bardziej do przemyślenia i zastanowienia się, zresztą sam zespół zaprasza do utożsamiania się z utworem. Zostaniemy nadal w Poznaniu i nadal tanecznie, ale zanim przedstawię następny utwór, no to czas na jeden już ze stałych punktów programu, nie płyta tygodnia, ale konkurs. Mam dla was jedną pojedynczą wyjściówkę na koncert Terror i Stick to Your Guns w dwóch progach. I jeśli chcecie się na taki koncert wybrać, no to oczywiście wysyłajcie mi SMS-y. Ja ich wysyłać nie będę, ale was zapraszam. 29 lipca, czyli już jutro o godzinie 19 w dwóch progach Terror i Stick to Your Guns. Mam jedną wyjściówkę do rozdania. 7148, afera, wasze imię i nazwisko i powiedzcie mi, dlaczego to wy chcielibyście tę środę w dwóch progach spędzić i to nie byle jak, no bo Terror i Stick to Your Guns to reprezentanci sceny hardkorowej, więc będzie na pewno głośno. Stick to Your Guns grali na przykład z Rise Against, no a Terror to jedna z takich największych grup hardkorowych. Są z Los Angeles i już niedawno wydali swój album 24 kwietnia dokładnie. Także jeśli macie ochotę, no to afera, imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie, dlaczego to wy chcecie tam iść. 7148 zł 23 to koszt wysłania SMS-a. A my teraz wracamy do grania muzyki i czas na duet Regina Świat się wali, świat się pali.

Świat się wali, świat się pali od Reginy Izapolit i Paulina Frąckowiak w tej dwójcy są. Jest to letniak muzycznie, jak można było posłuchać, ale tekstowo, no, tutaj już temat jest o wiele trudniejszy. Jest to utwór o zmianach klimatycznych i o tym, jakie jest to stresujące. Ja się jak najbardziej z Reginą zgadzam, jeśli o ten temat chodzi. One tutaj mówią o tych rekordowych upałach, które niedawno miały miejsce nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę, gdzie by nie spojrzeć. Teraz też płoną lasy na południe Europy, więc temat jest jak najbardziej niestety cały czas na czasie. I Iza i Paulina pytają, czy planetę pędzącą ku zagładzie, jak zerwana z łańcucha kula disco, da się jeszcze zatrzymać. To niedługo już się pewnie tego dowiemy. Myślę, że naprawdę bardzo ważny utwór, bardzo ważny tekst, taki, których często się jeszcze nie spotyka, natomiast warstwa muzyczna też jak najbardziej odpowiada temu, co teraz, czyli wakacjom, chociaż na szczęście już z tego bardziej radosnego powodu. I przejdziemy do płyty tygodnia, która, no, wydaje mi się, że może być już trochę bardziej spokojna. W tym tygodniu gramy Sonberda. I w tym tygodniu w Aferytmach i w Aferankach słyszymy Świetnie, czyli drugi album od Sonbird. O nim opowiem trochę więcej. Najpierw posłuchajmy jednej z propozycji i utworu właśnie pod tytułem Świetnie.

drugi album Sunbird, czyli Świetnie, i utwór również pod tytułem Świetnie. Album jest pełen świeżości, odwagi, takiej nowej energii. Zespół przeszedł trochę zmian i odnalazł w końcu brzmienie, które najlepiej oddaje ich emocje i tę właśnie dojrzałość, którą przez te lata udało im się wypracować. Opowieść o relacjach, dorastaniu, zaczynaniu od nowa i nagrana też w momencie, w którym sam zespół nazywa najlepszym w swojej karierze. Sunbird wracają pewni siebie, gotowi na kolejny etap. No i Świetnie to właśnie ten etap. Będziemy grać te utwory w aferytmach i aferankach w tym tygodniu. Jeśli przypadło wam do gustu, co tam na tym albumie, no to słuchajcie naszych audycji, a będzie można poznać więcej utworów. My wracamy za to do tego, co się wydarzyło w polskiej muzyce całkiem niedawno, a wydarzył się nowy singiel od zespołu Ecto.

sama Anita Barton, która jest autorką tekstu, mówi o tym, że runo jest pamięcią lasu, że gromadzi to, co spadło z gałęzi, no i gromadzi też ślady deszczu, ciężar kroków, wzrastanie, powroty, początki. I mówi też o tym, że jako ludzie należymy do tego procesu i tej opowieści. I wydaje mi się, że to jest właśnie do przemyślenia, że po pierwsze często nie zwracamy uwagi na to runo, gdy chodzimy po tym lesie, a jest ono kluczową warstwą lasu właśnie. No a po drugie nie jesteśmy jedynymi istotami, które mają wpływ na otoczenie. Mamy jakiś wpływ oczywiście i często niestety negatywny, taki bardzo betonowy, a jednak są również, jest natura, nie tylko zwierzęta, fauna i flora, które mają swoje ekosystemy, o których też nie myślimy. I runo o tym opowiada. Myślę, że kolejny temat, który w polskich utworach nie jest tak często podejmowany, a jest naprawdę ważny, żeby żyć z tą naturą raczej w harmonii. Było o naturze, teraz trochę o tkance miasta, mianowicie Margo i najnowszy singiel, czyli Tkanka miasta.

Margo i Tkanka Miasta. Byliśmy już, no właśnie, byliśmy w lesie, to teraz czas na miasto. Margo zabiera nas na nocną podróż po Warszawie. Jest to taki, myślę, że jest to dobry utwór na takie właśnie refleksyjne snucie się po mieście, takie bardzo powolne i też myślę, że bardziej w nocy niż w dzień, gdy jest ciemniej. Margo opowiada o tej podróży zarówno dosłownie, jak i emocjonalnie. Jest to historia o relacji, która trwa mimo zmęczenia, niepewności, powracających kryzysów, a te miejskie światła i dźwięki stają się jej nieodłącznym tnem. Jest to najnowszy singiel Margo, która ma na swoim koncie już takie osiągnięcia, jak finał Festiwalu Młodych Talentów Nowa Energia, czy też jest autorką muzyki i tekstu do spektaklu Mały Książę Teatru Tańca Fundacji Ocelot. Margo jako projekt solowy to nie jedyna muzyczna rzecz, w którą jest artystka zaangażowana. Współtworzy też Deers in Headlights, alternatywny projekt pod skrzydłami labelu Tematy, ale teraz skupia się na projekcie Margo. Jest to w pełni autorski nowy projekt i też nowe otwarcie. A teraz trochę, mamy dużo nowości, teraz trochę o cofnięciu się w przeszłość, dokładnie w lata 80. Mary z Polski ostatnio wydała singiel, który jest coverem utworu Manekiny od zespołu Kontrola W, później też znanym jako Kosmetyki Mrs. Pinky. O tym zespole w książce będziesz wrzeszczeć Magdaleny Czubaszek, z którą już niedługo wywiad na antenie, ale teraz posłuchajmy, jak Mary z Polski zinterpretowała te manekiny.

Mary z Polski i manekiny z, od kontroli W, a później kosmetyki Mrs. Pinky. No i właśnie, jeśli mamy kogoś, kto nas słucha i zna wersję kontroli W, no to zastanawiam się, co wy o tym utworze myślicie. Czy podoba wam się, jak pokazuje nam go Mary? Ale też, no ja uważam, że jest to świetny pomysł. Generalnie sama historia pomysłu jest taka, że miasto Zduńska Wola, z którego jest zespół Kontrola W, chciał trochę o nim przypomnieć. Mary z Polski dostała propozycję, by wziąć udział w projekcie i sama mówi, że zadała sobie sama pytanie, jak to możliwe, że nie znała wcześniej kontroli W. Jest to coś, co na pewno by jej się spodobało. Artystka sama lubi polskie lata 80. i brzmienie polskiej nowej fali, więc tym bardziej tego projektu się chętnie podjęła. No i właśnie manekiny to pierwszy utwór, który możemy z tego projektu usłyszeć. Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Tak właśnie nazywa się ten projekt, który występował też ostatnio na festiwalu Jarocin. Jeśli zespół nie jest wam znany, to ja z pewnością bardzo polecam przesłuchanie też oryginałów tych piosenek, a można znaleźć sesję nagrywaną w Radiu Łódź w roku, w latach 80. dokładnie, w 1982 jest ta sesja nagrana. Jest tam 6 piosenek zespołu, czyli Manekiny, Bossa Nova, Ciągle w ruchu, Centrum Przemysłu Radioaktywne i To będzie koniec. Ja bardzo polecam. Myślę, że jest to naprawdę duża część historii polskiej nowej fali i jeśli macie ochotę zagłębić się w nowy świat, no to na przykład Kontrola W jest świetnym startem. Tak samo jak wspomniany już przeze mnie Będziesz wrzeszczeć Magdaleny Czubaszek oraz Fala Rafała Księżyka. Ja bardzo polecam, świetnie się czyta. A teraz z tej nowej fali trochę wyjdziemy, no i sobie znowu potańczymy, bo tak starałam się, żeby dzisiaj było bardziej tanecznie. Daphne, czyli Karibu, ale wracający do pseudonimu Daphne, wydał utwór Have You a Sec. Ja polecam sprawdzić sobie później teledysk, bo jest na nim piękny pies, więc myślę, że warto, ale póki co sam dźwięk.

Daphne Have Your Sack. Daphne, czy też Dance Knife, jako Daphne działa już całkiem długo. Oczywiście zaczął jako Money Toba, tutaj dwa albumy, następnie Caribou i Daphne, i te dwa projekty działają sobie, powiedzmy, w podobnym czasie. Album Cherry, jego Dana, dziesiąty album studyjny, ma taką bardzo chyba dobrze znaną w niektórych przynajmniej kręgach okładkę. Jest to fiolet i różowy napis Cherry i myślę, że może być przez niektórych z was rozpoznawalna. Świetne recenzje. 82 na 100 na Metacriticu na przykład, czy 8,2 na 10 na Pitchforku. Myślę, że to jedna z takich bardziej rozpoznawalnych płyt elektronicznych wydanych w tej dekadzie, no bo Cherry było wydane w 2022 roku. No ale w 2026 roku czas na Butterfly, czyli nowości się dzieją. Tutaj widzę, że ostatnio Dan się tak wymienia: 2020 Caribou, 2022 Daphne, 2024 Caribou i 2026 Butterfly. I Have You a Sec to jeden z utworów, który no jest utworem nowym. I tak jak mówię, bardzo polecam obejrzeć teledysk, na którym jest przepiękny pies i to jeszcze bardziej dodaje do tego letniego klimatu, który można było usłyszeć. A taneczny i letni klimat jak zwykle u Party Boya 69 i Ketamy, utwór Pumpin', czyli również najnowszy.

Pumpin' Party Boy i Katama. Utwór, który grany był gdzieś na festiwalach już przez jakieś 2 lata, ale w to lato Party Boy i Katama stwierdzili, że dobra, wydajemy tak cyfrowo i można już słuchać. Euforyczny wręcz, euforyczna piosenka. Ale teledysk myślę, że też jest bardzo do obejrzenia. Tam mamy bardzo ciekawy POV i oglądamy sobie Party Boya. Więcej nie powiem. Polecam obejrzeć, jeśli ktoś zna twórczość Party Boya, no to wie, że raczej nie zawiedziemy się, jeśli chodzi o warstwę wizualną. Na koniec aferyzmu, bo to już powoli końcówka, trochę jednak zwolnimy. Pierwszy utwór, który zaprezentuję, to Sin in Land od formacji Rosa Vertov.

Rosa Wertow z przepięknym, eterycznym utworem Sin Idland. Jest to taki bardzo, myślę, bardzo taki hipnotyzujący utwór z piękną perkusją, ale też bardzo ładną linią basową. Sin Idland opowiada o takim skonfrontowaniu się z prawdą w momencie, w którym nie można już uciec od swoich uczuć, a następny utwór, i to już taki, którym będę się żegnała, też jest bardzo nakierowany na emocje. Charlie XCX wydała swój kolejny album 2 lata po albumie Brats, tym razem o muzyce, o modzie i o filmie, i dużo tutaj mówi o swoich uczuciach i emocjach i o tym, jak przeżyła taką wielką popularność po wydaniu Brat. Utwór, album jest całkowicie niebratowy, co mi przynajmniej bardzo się podoba, a zamyka go piosenka No One Lasts Forever z reżyserem Davidem Cronenbergiem. I tym właśnie się żegnam. Marta Nowakowska za mikrofonem, za konsolą Marta Duszyńska i Arek Cierniak. Zapraszam na Aferytmy już jutro o godzinie 19:00.

0: As I was lying there on the sidewalk, I did not think about art at all.
1: I thought about people, I thought about life. Yes, sure.
0: But, and that's why I like being close to my house, somehow that was comforting, even though it makes no sense, you know. But, no, I wasn't thinking about art. And I wasn't thinking about art as endurance, as immortality, you know. I mean, we could talk about immortal artists of various kinds, and it can turn out that, yes, some artists have created art that has really survived thousands of years, and that's fantastic. But experientially, for them, they are dead, they are gone, they are not experiencing that. These are true things, and thank goodness for them, I really feel. And you hear me assuring you that oblivion is freedom. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever. They are dead, they are gone. No one lasts forever.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
6: Okazuje się, że tak.
5: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
6: Zapraszają
5: Olga
6: i Arek
5: z zespołu Madame Affair. Cześć, cześć, witamy w kolejnej Nostalgii lat 10. Dzisiejszą audycję realizuje Marta Duszyńska oraz Arkadiusz Cierniak, a za mikrofonem 1/3 Madame Affair, czyli ja, Olga, oraz...
6: Ja, czyli Arek.
5: No tak, Nostalgia lat 10, czyli tak jak zawsze przemierzamy lata 10 rok po roku, za każdym razem proponując subiektywne zestawienie naszych ulubionych albumów i utworów.
6: A dzisiaj zapraszamy Was do naszego wehikułu czasu, w którym przeniesiemy się do jakże odległego 2014 roku, w którym była, jak to w latach 10, moc świetnych premier. Dzisiejsza edycja będzie wyjątkowa. Gitarowa. Tydzień temu w 2013 było bardzo, bardzo tanecznie. Dzisiaj będzie troszkę bardziej rockowo i gitarowo i od takiego grania właśnie zaczniemy z utworem Weight of Love zespołu The Black Keys.

0: Te piękne kaskady gitarowych solówek sprawiają, że można by pomyśleć o latach 70., ale nic bardziej mylnego. Jesteśmy w 2014 roku i tak patrzę sobie, jakie hity wtedy przodowały na listach przebojów i mieliśmy chociażby Happy Pharrella Williamsa.
1: Wow, to jest ten rok.
0: Tak, także Dark Horse Katy Perry, All of Me John Legend, Counting Stars One Republic, to naprawdę kojarzy mi się ze szkołą podstawową chyba jeszcze nawet. Co jeszcze? Stay With Me, Sam Smith.
1: Shake It Off, Taylor
0: Shake
1: Swift.
0: It Off nawet było w tym roku, wow, ale nie zagramy, niestety. Let Her Go, Passenger, no same mega przeboje, Royals, Lord, to akurat moglibyśmy zagrać. Demons, Imagine Dragons, no... My chyba pokażemy ten rok z troszkę innej strony, chociaż dziwi mnie, że w tej liście nie ma Take Me to Church Hoziera.
1: O, ale pominęło się chyba zespół Magic, wykrzyknik i utwór Rude.
0: O, faktycznie, to też
1: ważne. To był banger.
0: No, ale chyba tego Hoziera się zaczepimy, bo on z tego największego mainstreamu, z tych najbardziej mainstreamowych twórców na tej liście chyba najbardziej mnie wtedy porwał i jego płyta jest no, do dzisiaj dla mnie absolutnie piękna i w ogóle się nie zestarzała, więc może zagramy sobie z niej taki jeden bardzo energiczny i skoczny numer, czyli Angel of Small Death and the Codeine Scene.

0: Angel of Small Death and the Coding Scene z debiutanckiej płyty Hoziera, który pojawił się w 2014 i zmienił na zawsze, no może nie na zawsze, ale zmienił zmienił świat blues rocka, może tak bym to ujął, bo wziął tę muzykę do totalnego mainstreamu, zwłaszcza z utworem Take Me to Church, no, który pamiętam był wszędzie wtedy, ale też nie tylko ten kawałek i dla mnie ta płyta jest tak kompletna, że mógłbym tutaj zagrać wam jakikolwiek utwór, bo no wszystkie bardzo lubię. A ty jak masz z tym Hozierem?
1: No ja miałam troszeczkę inaczej, bo dla mnie Hozier w 2014 roku to był tylko utwór Take Me to Church i tak długo było. I dopiero później gdzieś tam w 2020-2021 sięgnęłam po niego na nowo i posłuchałam tej płyty, powiedzmy tak, od deski do deski. I dopiero wtedy zrozumiałam, z czym tak naprawdę mam do czynienia. I na przykład, jeżeli chodzi o Hoziera, no to w 2024 wydał on swój album Unreal, Unearth, Unaired i ja ten album strasznie zajeżdżałam na słuchawkach i totalnie wam go polecam, jeżeli nie znacie.
0: Tak, świetne w Hozierze jest to, że on cały czas wydaje dobre płyty.
1: Tak, to na pewno.
0: Nawet 10 lat od debiutu. Dobrze, teraz kolejna fajna płyta z takiego pogranicza mainstreamu i alternatywy, bo będzie to Foster the People, który najbardziej kojarzymy też z tej pierwszej płyty, ale w 2014 wydali drugi krążek, no, który jest bardzo pogodnym, pozytywnym indie pop rockiem, takim, który mam w głowie, kiedy słyszę amerykański indie pop rock lat 10. Ta płyta to oczywiście Supermodel. Musiałem sobie przypomnieć ten tytuł. No i polecam. To jest krążek, który możecie sobie puścić i poprawiać sobie dzień rano. Ja tak dzisiaj na przykład zrobiłem i świetnie to zadziałało. Także zagramy utwór Pseudologia Fantastica.

0: Pseudologia Fantastica z płyty Supermodel Foster the People. Taki całkiem nietypowy kawałek jak na ten zespół, przyznam, bo kojarzy mi się trochę z MGMT albo z Tame Impalą. Ale jak dzisiaj właśnie słuchałem tej płyty, przygotowując się do audycji, to naszła mnie przepiękna nostalgia przy tym utworze, bo faktycznie nie słyszałem go od wielu, wielu lat.
1: O to chodzi, Arek. O nostalgię tutaj chodzi. A teraz lecimy do zespołu Bombay Bicycle Club. I tak się zastanawiam, czy w 2011 puszczaliśmy coś z albumu A Different Kind of Fix?
0: Nie, oni pierwszy raz dzisiaj na...
1: Czyli to ich debiut na nostalgii, tak, lat 10. Super. No dobrze, no to zobaczymy, co tam przygotowaliśmy z tego brytyjskiego zespołu indie rockowego, a bliżej pochodzącego przecież z Londynu. Co wybraliśmy, Arek?
0: Wybraliśmy pierwszy utwór z płyty So Long, See You Tomorrow, czyli Overdone.

0: Zespół Bombay Bicycle Club kojarzy mi się z takim momentem mojej muzycznej drogi, kiedy już poznałem te najbardziej znane zespoły indie rockowe z Wielkiej Brytanii w tamtych czasów, czyli Falls, Alt J, Arctic Monkeys i tak dalej, i szukałem więcej tej muzy. Potrzebowałem cały czas nowych zespołów, nowych albumów i mój głód był absolutnie niemożliwy do zaspokojenia, więc ciągle szukałem tych troszkę mniej znanych zespołów, chociaż Bombay Bicycle jest bardzo, bardzo uznany, no ale jednak nie jest to ta pierwsza liga, że tak powiem. No i wtedy właśnie poznałem ten zespół, czy The Maccabees, The Vaccines, Block Party chociażby, czy Blossoms. I no ta płyta jest czymś, czego właśnie wtedy potrzebowałem. Łączyła bardzo fajnie te brzmienia, które właśnie znałem już z płyt Falls, czy z Alt J. I do tych ostatnich teraz przejdziemy, bo jesteśmy w kącie, w kąciku naszej ulubionej płyty? Czy się mylę?
1: Ulubionej płyty od Alt J'a, czy ulubionej płyty 2014 roku? Wow, ale synchro. Czyli tak, czyli to jest ulubiona płyta 2014, tak, to ona. Słuchajcie, This Is All Yours, czyli drugi studyjny album Alt J'a. I tutaj wybrałam, w sumie troszkę Arkana mówiłam, bo są takie dwa utwory, które najbardziej dla mnie się wyróżniają na tej płycie i to jest właśnie Hunger of the Pine i Nara, ale ostatnio, bardzo, bardzo po długiej przerwie wróciłam do tej płyty i słuchałam sobie Nary i myślałam o tym, jak pięknie ten utwór się rozwija, jakie cudowne tam są harmonie, a przede wszystkim też wczytałam się w tekst, dlatego że czasami w domu ćwiczę swoje wokal albo moją wyobraźnię wokalną, także nagrywam takim, wiecie, słabej jakości mikrofonem w domu, home studio, sobie partie wokalne i po prostu próbowałam odtworzyć te wszystkie harmonie, które są na Narze i to było niezmiernie ciekawe i uczące zadanie. Dlatego bardzo się wkręciłam i bardzo później zaczęłam słuchać tego utworu. No i chciałabym, żebyście wy też mogli go teraz posłuchać.

0: Altche jest znany ze świetnych harmonii wokalnych, ale dla mnie Nara to jest już inny poziom, naprawdę. No i ten tekst.
1: Przypomniałem sobie moją historię z tą płytą. Ja ją w ogóle kupiłem na nośniku fizycznym bardzo krótko po tym, jak poznałem ten zespół, bo chciałem tego posłuchać na płycie. I nie znałem wtedy jeszcze za dużo takiej muzyki, więc kiedy odpalałem ten krążek, to na tym właśnie kawałku, który jest do dzisiaj moim ulubionym utworem tego zespołu, doznawałem takich odczuć, które wcześniej znałem tylko z kawałków Pink Floyd. I dopiero Altche pozwolił mi to odczuć przy nowej muzyce, więc będę zawsze kochał ten kawałek, tak, tę płytę i ten zespół.
0: To jest zdecydowanie, tak jak już mówiłam wcześniej, jeden z lepiej w ogóle przemyślanych kompozycyjnie utworów, który po prostu z każdą sekundą buduje to napięcie i na końcu jest to rozładowanie. Cudowny, cudowny, cudowny. No i tak, ja jeszcze raz zachęcam do przeczytania sobie tekstu tego utworu. Naprawdę.
1: Tak, ja w ogóle sobie też przypomniałem teraz, że tak bardzo wpłynął na mnie ten kawałek, że zainspirowany tym utworem napisałem kawałek dla Madame Affaire, który graliśmy bardzo wcześnie, na samym początku naszej kariery. Potem przestaliśmy go grać i nawet chyba go usunęliśmy.
0: Tak, czy to był utwór, który się nazywał Hera? Czy...
1: Nie, to był inny kawałek.
0: Nie, dobra, sorry, bo słuchajcie, pies Arka, świętej pamięci już niestety, miał na imię Hera i mi się skojarzyło, ale chyba nie
1: tak,
0: o tym mówisz.
1: Utwór Hera też był, utwór napisany na cześć Hery też był trochę, trochę bardzo inspirowany Altche'em i to chyba jeszcze nawet bardziej. Ale no cóż, to przeszłość, tak. Nikt już nie usłyszy tych kawałków. A jedziemy dalej. I teraz no, album, który brzmi dla mnie jak czysta, chemicznie uzyskana nostalgia, czyli Lost in a Dream, album grupy War on Drugs.

0: Red Eyes, The War on Drugs z płyty Lost in a Dream, która no, w piękny sposób przenosiła nas już w tamtych latach do świata lat 80. Bym powiedział, bo te kawałki mają taki przepiękny 80-sowy sznyt i no, no brzmią jak sny, brzmią jakby były wyśnione i cała ta płyta tak pięknie płynie, że kiedy odpalicie ją sobie po ciężkim dniu pracy z takim zamysłem, żeby sobie trochę odpłynąć, no to zapomnicie o wszystkim i możecie nawet utknąć w takim stanie między snem a jawą, kiedy się jest naprawdę zmęczonym i się słucha fajnej muzyki. Sprawdzone. Ostatnio mi się to przytrafiło.
1: Tak, to jest w ogóle chyba najlepszy sposób na słuchanie muzyki, jak tak już troszeczkę odpływacie i budzicie się na przykład na tych takich mocniejszych motywach, takich bardziej zapamiętywalnych i macie wow.
0: Tak, właśnie.
1: Inny stan. Inny
0: właśnie
1: stan.
0: Ostatnio to przeżyłem, kiedy przypominałem sobie tę płytę, więc polecam spróbować, ale trzeba być trochę zmęczonym.
1: Tak. A teraz przechodzimy do, nazwijmy to kącika realizatorskiego, bo już ostatnio Arkadiusz, nasz realizator, miał okazję coś puścić, no to teraz też i to będzie Temples z utworem Shelter Song.

0: To był Shelter Song z płyty Sun Structures zespołu Temples. Ostatni raz tej płyty słuchałem w liceum, będąc latem na dworze w naszej rodzinnej chodzieży i muszę wrócić do tej płyty zdecydowanie. I co? Chyba otworzymy teraz, jest już ten czas, żeby otworzyć puszkę Pandory, jeśli chodzi o lata 10. I to może być tylko jedna osoba, która... No, wzbudza tyle emocji, jeśli chodzi o ten okres. Będzie to królowa melancholii, jak niektórzy mówią. Zwiastunka jesieni. Są jeszcze jakieś?
1: Kobieta w białej sukience.
0: Chodzi o Lanę.
1: Tego chyba nie ma.
0: Chodzi o Lanę.
1: Tak, Lana Del Rey.
0: Z którą, jakie masz relacje z jej muzyką?
1: Ojejku, pozytywne, szczególnie w podstawówce miałam. Jak w ogóle wyszła piosenka Summertime Sadness, to pamiętam, że spędzałam wakacje u babci i razem z moją kuzynką wchodziłyśmy na krzesło i jak zawsze leciała w radiu, ale leciała dosyć często, muszę powiedzieć, kilka razy dziennie, to właśnie wchodziłyśmy na krzesło i robiłyśmy taki, wiecie, spektakl, że to niby my śpiewamy i to jest nasza piosenka. I to był prawdziwy Summertime Sadness. No ale niestety, albo istety, dzisiaj troszeczkę inny utwór, bo to będzie Brooklyn Baby,
0: tak,
1: z płyty właśnie z 2014 roku.
0: I co tutaj muszę przyznać, no to jest jedyny utwór w dyskografii Lany, który ja bardzo lubię. I muszę się tutaj przyznać do mojego hot take'a. No ja za Laną nie przepadam. Szanuję jej dziedzictwo i wpływ na dalszy rozwój takiej muzyki, ale no nigdy nie lubiłem jej tekstów, może tak, albo po prostu moja męska wrażliwość nie jest
1: na tym
0: gotowa. Tak, bardzo, bardzo możliwe. Niemniej Brooklyn Baby to genialny kawałek, który od razu wszedł mi do głowy w przeciwieństwie do całej reszty kawałków Lany, których nie lubiłem. To akurat ten jeden numer, kiedy usłyszałem po raz pierwszy, no to się w nim zakochałem i po prostu uwielbiam ten refren. Ale...
1: I tu ci tekst pasuje, prawda?
0: I tu mi tekst już nie przeszkadza.
1: Jest świetny, dobra.
0: Posłuchajmy.

0: To jest jeden z tych utworów, który mógłby być chyba definicją tego, czym jest nostalgia lat 10., jakby ktoś nas zapytał.
1: No, zgadzam się, zgadzam się. No i też mieliście, słuchajcie, okazję usłyszeć ulubiony utwór Arka od Lany, a to jest wyjątek, bo jest tylko jeden. No tak, ale teraz troszeczkę przejdziemy do bardziej chyba tutaj znanego, chociaż w sensie nie, że bardziej znanego niż Lana, ale też bardziej znanego w porównaniu do tego, co puszczaliśmy wcześniej, czyli Coldplay. Ja, o matko, z tym zespołem to ja mam relację bardzo, bardzo długą, bo można powiedzieć, że oprócz Pink Floyd, to jak zaczęłam interesować się muzyką, to właśnie Coldplay był takim pierwszym zespołem, którego słuchałam płyta po płycie, od deski do deski i po prostu mi się tam wszystko podobało.
0: Wiecie, a ile miałaś wtedy lat?
1: No właśnie, myślę, że tak z 12. Tak z 12 lat mogłam mieć, no. Może mniej nawet. I to też jest w sumie pierwszy zespół, którego płyty zbierałam, wiecie, tak fizycznie. I też mam wszystkie. Nawet niektóre po dwa razy.
0: Moje pierwsze wspomnienie z Coldplayem to oglądanie teledysków w podstawówce, kiedy o muzyce nie wiedziałem nic, poza tym, że na YouTubie jest bardzo dużo ładnych teledysków. Ja odpalałem je sobie... tak na zapętleniu, jeden za drugim, potem znowu, znowu jeden, znowu drugi i jednym z tych teledysków było właśnie Paradise Coldplaya z facetem przebranym ze słonia.
1: Tak, coś pięknego. Pamiętam to twoje wspomnienie. No ale dzisiaj, oczywiście, że 2014, no to album Ghost Stories z samymi bangerami jak dla mnie, bo przecież mamy Always in My Head, Ink, Magic, to w ogóle chyba jest znane, tak mi się kojarzy, że tam był taki teledysk właśnie z Magikiem i to chyba ludzie znają. No ale ja wybrałam Another's Arms, ponieważ to jest bardzo smutny i przejmujący utwór, a poza tym znowu świetne harmonie, świetne wokale. Lecimy.
0: A czy mi się nie wydaje,
1: czy nie?
0: Że...
1: Nie, okay.
0: Chyba wydaje mi się, że my już kończymy audycję.
1: O, wow! O nie, my kończymy...
0: Mieliśmy jeszcze 3 utwory.
1: Jeszcze został przecież Future Islands i co jeszcze?
0: Został Todd Terje i zostało Wild Beasts, więc...
1: Kiedy to minęło?
0: Powiemy wam tak, zrobimy audycję dodatkową, gdzie będziemy puszczać wszystko, czego nie zdążyliśmy puścić w audycji dotyczącej pewnego roku, więc tak, nic się nie zmarnuje. Także dziękujemy wam, drodzy słuchacze, bardzo za waszą obecność dzisiaj przy odbiornikach. Audycję realizowała Marta Duszyńska i Arek Cierniak, a przed mikrofonami...
1: Głos Madame Affair, czyli Olga Kruszka oraz...
0: I gitara Madame Affair, czyli Arek Gaducewicz.
1: No i tak, i wsłuchajcie się w to, poczujcie to i tak dalej, a my widzimy się za tydzień.

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl.
2: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: I to westchnięcie sugeruje, że zaczynamy kolejną audycję. Wtorek 21. Arkadiusz Cierniak tradycyjnie za konsoletą, a przed mikrofonami
7: Szymon Litkę
6: i Jerzy Koczur. Dobry wieczór, witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj mamy audycję, która ja dzisiaj wybrałem naprawdę smutne piosenki.
7: O, gratuluję, w końcu. W końcu. Po czterech odsłonach audycji w końcu mamy smutne piosenki.
6: Ale to nie o to chodzi, bo gdybyś chociaż 30 sekund swojej uwagi skupił na tym, co przed chwilą mówiła pani Szamo, to byś usłyszał, że smutne piosenki nie muszą być smutne. Tak, ja dzisiaj chyba pójdę w smutek, bo jest piękna pogoda, więc warto sobie zepsuć humor. To jest nie wszystko, co dzisiaj dla was przygotowaliśmy, bo jeszcze będziemy mieli dzisiaj dla was w sumie tylko polską selekcję.
7: Do boju Polsko, chciałoby się rzec, a może nawet wyśpiewać, ale śpiewać dzisiaj nie będziemy my, tylko wybrani przez nas polscy artyści.
6: I na początek zagramy pewną panią poznaniankę i zagramy od niej dwa utwory, bo tak się składa, że my tak z Jerzym się za bardzo nie konsultujemy, co
7: nigdy sobie nie mówimy.
6: Nigdy sobie nie mówimy i to potem może rodzić pewne komplikacje, ale w sumie z drugiej strony, kto nam zabroni, przecież pewnie Piechoc jest gdzieś tam we Włoszech, więc oni tak...
7: Mam, mija,
6: więc on tam na pewno tylko tak teraz na to zareaguje. Albo jest jeszcze gorzej, może być na Dębcu, więc wiesz, to różnie bywa. No ale pani, którą teraz, którą zagramy, z tego co wiem, ona swoje studio miała kiedyś na Starołęce, teraz wiem, że już swój środek życiowy ma gdzie indziej, ale przede wszystkim jej muzyka ma szczególne miejsce w moim sercu, bo wydaje mi się, że jak wychodził jej debiut Przestrzeń, to było to naprawdę dla mnie dosyć mocna płyta. To było coś takiego, że Katia, bo o niej właśnie mówimy, no, ujęła mnie mocno za serce. No, trzeba przyznać, że naprawdę potrafiła uderzyć w tą najczulszą strunę.
7: Potrafiła, to prawda. Ja się przyznam z dużym zadowoleniem z siebie, że jestem OG fanem Kati, że jeszcze od Berlina, czyli długo, długo przed Przestrzenią tak naprawdę towarzyszy mi muzycznie.
6: No tak, Berlin to już jest w ogóle utwór, którego Kasia za bardzo nie lubi. Nasza redakcyjna koleżanka tutaj, bo zaraz na bank strzelam, że już w tym momencie biegnie do nas Edgar Hein, który by krzyknął, że on zrobił pierwszy wywiad w historii z Katią w dzień jej 18 urodzin, tutaj siedziała na tym krześle. Ale no...
7: A na którym?
6: Na szczęście Edgara nie ma tutaj i tego krzesła też już nie ma, bo mieliśmy wymianę krzeseł. Ale chodzi o to, że przede wszystkim to, co z nią zostało, to jej naprawdę przeczuła muzyka.

0: Katia, utwór Ciało. No i tak jak wspominałem, z Katią zostaniemy.
1: Faktycznie chyba będziemy musieli zacząć się konsultować przed audycją, bo któregoś razu puścimy tego samego artystę więcej niż dwa razy i może być odrobinę niezręcznie, ale póki jeszcze nie jest...
0: Ty chyba rzadko słuchałeś audycji za winklem, gdzie czasami potrafiłem zrobić całą audycję poświęconą Mumford & Sons, Arctic Monkeys albo Benowi Howardowi.
1: Faktycznie ulubiony odcinek mojej audycji za winklem to ten, w którym byłem gościem.
0: A no byłeś, no faktycznie, bo ja tam tak zjeżdżałem z poziomem, był Oyster Boy, Fizzball, Katia i tak...
1: To coś jest na rzeczy, bo niedługo po tym, z tego co pamiętam, zakończyłeś prowadzenie tych audycji.
0: To prawda, byłeś moim opus magnum, już znałem, że już z nikim lepszym nie porozmawiam, więc tak naprawdę to wszystko szło w górę z pełnym szacunkiem dla artystki, którą na przykład za chwilę zagramy.
1: No dobrze, to wracając do Katii, teraz będzie Espoir. A to znaczy mniej więcej tyle, co mieć nadzieję. No i mamy nadzieję, że dzisiejsza selekcja, pomimo tego, że zaczyna się od dwóch utworów jednej artystki, przypadnie Państwu do gustu.

0: to już koniec naszego dzisiejszego małego kącika, Kati.
1: Jeszcze kącik niemiecki. Nie, no jak nic nie mam zrobić kącik. Chociaż w sumie na Śląsku będziemy.
0: To już koniec naszego małego kącika, Kati. Kati, oprócz tego, że pisze piękną muzykę, to jeszcze gra wspaniałe koncerty. Naprawdę robi to na mnie wrażenie. Wspaniałym zespołem, ze wspaniałym realizatorem miałem przyjemność parę razy odwiedzić ten koncert, za każdym razem z moją serdeczną przyjaciółką Asią, która słucha tej audycji, którą serdecznie pozdrawiam.
1: Serdecznie pozdrawiamy Asię. Tak, ja chciałem tylko jeszcze nawiązać właśnie do tego, że koncerty Kati to faktycznie były zawsze... Pamiętam, jak byłem, gdy ona wysoldautowała pierwsze sceny na piętrze. To było duże wydarzenie dla niej i...
0: Co najmniej 200 osób.
1: No, ale w sensie ta sala jest jakby, wiesz, gra zagrać tam solowy koncert, który no jednak w tak legendarnym dla Poznania miejscu. Mhm. No sami zresztą tam w sumie graliśmy i to jednak jest mimo wszystko coś, co na pewno jakby u mnie świeci jednym z jaśniejszych punktów, jeśli chodzi o naszą historię zespołu Litkę, więc swoją drogą przed Oysterbojem. Rok tydzień temu się skapnęliśmy, że graliśmy przed Terrific Sunday. No to w tym roku, w tym tygodniu już sobie przypominamy o tym, że graliśmy przed Oysterbojem, ale Kasia, poza tym, że była również świetną artystką na żywo, była również tutaj radiowczynią, miała swoją audycję o godzinie 19, nazywała się Poruszenie i tym... O 20, bo o 19 był oczywiście aferytm, a o 20 miała swoją audycję, która nazywała się Poruszenie i tym samym przechodzimy do kolejnego artysty z poznańskiego Łazarza.

0: nas,
1: wolna od przyciągania, zrozumiała już wszystko wcześniej. Zjawia się na szczęście.

0: Wracamy tydzień po tygodniu do Fismola, ale myślę, że jeżeli gramy smutne polskie piosenki, to akurat pan Arkadiusz jest chyba idealnym reprezentantem tego takiego smutnego, folkowo-akustycznego nurtu, który uwielbiam. I mało jest takich przedstawicieli. Ja jeszcze dzisiaj tutaj postaram się do niego nawiązać, do tego takiego nurtu, który prawdopodobnie sam sobie w głowie wymyśliłem i który sam sobie definiuję, ale no prawda jest taka, że no Arek potrafi, no. Smutno.
1: To jest ciekawe bardzo, bo ja trafiłem na Fismola wiele, wiele lat temu na YouTubie, na jakieś nagranie, gdzie on na swego rodzaju gali, nie pamiętam nawet co to było, grał cover zespołu Chorzy Pustostan. I piękne było to nagranie, jakoś mi tak chwyciło za serce, potem trafiłem na jego solową twórczość, na jego udział w projekcie Albo Inaczej. I za każdym razem jakoś tak przemawiał do mnie w nieco inny sposób, ale zawsze szczerze.
0: Ja jak miałem pierwszy swój samochód, Złota Strzała, Opel Astra, starszy ode mnie, to było tak, że tam działał tylko jeden pendrive, na którym się mieściła tylko jedna płyta. Bo nic innego nie działało w tym radiu. I ja miałem tam Adglade Fismola. Pamiętam, że to było kupę lat temu, to było z 11 lat temu i jakieś 2-3 lata temu, jak się z Arkiem już tak, można powiedzieć, trochę tam bardziej zaziomkowałem, to przyniosłem mu płytę Adglade i napisał na niej kondolencję dla zezłomodowanej Złotej Strzały i mam teraz cały czas tą płytę, która jest po prostu podpisana, żeby Złota Strzała spoczywała w pokoju. Więc jak widać, można być smutnym, ale można mieć poczucie humoru. Prawda, czy nie chcemy prawdy?
1: Myślę, że to prawda. Nie zawsze tej prawdy chcemy. Myślę, że też to, że można być smutnym, ale czasem mieć poczucie humoru, przyświeca tej audycji w wydaniu wakacyjnym. A przynajmniej tak się staramy. Ja miałem ostatnio taką sposobność, żeby się zastanowić nad tym, jacy są najlepsi polscy tekściarze, moim zdaniem. I całe szczęście nie trzeba było listy wypełnić w kolejności od moim zdaniem najlepszego do najsłabszego z najlepszych, więc mogłem po prostu wpisać to, o czym pomyślałem i od razu w mojej głowie urodził się Patryk Kienast z zespołu Miód. Uważam, że słowa dobiera fantastycznie. W piosence Nie chcę prawdy, której zaraz posłuchamy, jest taki wers, że prawda jak szerszeń, jak gies, ty zimna wojna, a ja zimny kraj. I jakoś tak ten wers po prostu kołacze się w mojej głowie wielokrotnie i myślę sobie, o, Patryk Kienast jest chyba najstarszą duszą świata.

0: tylko lżej.
1: Będzie mi tylko lżej. To Miód i Nie chcę prawdy.
2: Miód w ogóle wrócił jakoś, nie? W zeszłym roku.
1: Tak, no. Tak, zagrali trasę pod koniec zeszłego roku. Taką inaugurującą powrót.
2: No, to było duże wydarzenie dosyć. Tak, to zeszły rok był rokiem powrotów takich większych, bo i Sonbert wrócił w sumie tak na, do regularnego grania i Miód, z tych takich zespołów, które myślę oscylują w podobnych mianownikach. Ale tak. Ładnie powiedziałem. Czasami to sam się jej potrafię
1: zaskoczyć. Ze wszystkich zdań, jakie dzisiaj padły, to było na pewno jedno z nich.
2: To zdecydowanie było jedno z nich, a zdecydowanie jednym z artystów, który za chwilę wybrzmiał w smutnych piosenkach, jest no producent, ja bym to bardziej tak określił. Producent, który też już od tej muzyki troszeczkę odszedł i który no potrafił naprawdę wykręcić fantastycznie takich artystów jak Jakub Skorupa, jak Szama. No zeszedł pierwszy już, kiedyś tutaj prawiłem peany na temat tego albumu. Nie wiem, może dzisiaj nawet wybrzmi, bo jest tak, idealnie się wpisuje smutek polskości. I w tym momencie jakby przechodzimy do Kuby Dąbrowskiego, który jest właśnie producentem, ale również popełnił kilka utworów w swoim życiu. Ja bym powiedział, że nawet kilkanaście. No i ten, który najbardziej jest najsmutniejszy, jest najpiękniejszy i który wpisuje się w kategorię folkowego, akustycznego grania. Tak wyjątkowo, bo Kuba trochę odszedł od, jakbyście posłuchali sobie nowych jego utworów, na przykład To tylko gorszy dzień, to też byłoby, też byście usłyszeli innego Kubę. No ale gdy wchodzi po 19, to ja po prostu się rozpływam.

0: Kuba Dąbrowski. Jak ten utwór jest pięknie smutny, to nie umiem tego opisać. Po prostu.
1: Bardzo mi się podobał. Nie słyszałem go wcześniej.
0: Serio?
1: Tak. I jakąś taką szczerą, autentyczną we mnie obudził sympatię.
0: No, Kub, to utwór ten zdecydowanie... No, ta sympatia jest... Ta sympatia jest ciężka do zdefiniowania, bo to jest sympatia, którą ciężko jest sympatyzować ze złymi stanami w swoim życiu. To uważam, że to jest mocno masochistyczne, ale prawda jest taka, że w moment, w którym masz już ten smutek i to jest ten taki smutek kontrolowany, który możesz jeszcze delikatnie dosolić właśnie tą muzyką, bo uwielbiamy to robić jako ludzie, to ten Kuba Dąbrowski wtedy jest idealnym podsumowaniem i tą solą po prostu tego metafizycznego smutku, który gdzieś tam się przechadza w tych korytarzach. Po prostu uwielbiam.
1: Piękne. Mówiłeś, że Kuba Dąbrowski jest też producentem, więc przy producentach trochę zostaniemy, jeśli chodzi o to, o czym będziemy rozmawiać, bo teraz Nikodem Dybiński będzie, który wspomógł Asię na Wojską. Jest ciekawa historia, znaczy dla państwa prawdopodobnie nie, ale i tak ją opowiem. Od Nikodema Dybińskiego kupiłem kiedyś przypadkiem wzmacniacz gitarowy. To znaczy nie przypadkiem kupiłem, bo zrobiłem to z premedytacją i pełną świadomością praw i obowiązków konsumenta, ale zupełnym przypadkiem od niego i dopiero jak zobaczyłem, kto nadał paczkę, to się podrapałem po głowie i pomyślałem sobie, o, ja przecież wiem, kto to jest.
0: Nikodem jest super, ja bardzo lubię Nikodema. Wątpię, że nas słucha, więc go nie pozdrawiam, ale jeśli chodzi ogólnie o to, jakim jest zdolnym muzykiem, jakim jest zdolnym producentem i w ogóle jak potrafi, no z Nikodemem niejedną rozmowę odbyłem w swoim życiu i trzeba przyznać, że naprawdę jest człowiek, który też jest bardzo świadomy muzycznie i tak pozytywnie producencko odklejony. Tak jakoś tak wychodzę, że jest tym typem producenta, który po prostu ma bardzo dużo pomysłów, ale w końcu znajdzie ten idealny i myślę, że w tym utworze, który słyszymy, to słychać.
1: Myślę, że tak. Mówiliśmy o tym, że w różnych stanach można sobie sypać sól i myślę, że jednym z tych stanów, w których można być, to na przykład można być w miłości.

0: miłości. Asia Nawojska i Nikodem Dybiński.
1: Z Dybińskim jeszcze zostaniemy, ale to za sprawą tego, że on kiedyś tworzył pewien krakowski kolektyw, co Arsla Trans Orkiestra się zwał. Arsla Trans wiem, że cały czas gdzieś tam jeszcze próbuje tworzyć, tam te składy się cały czas zmieniają, był jeden taki, teraz tam była Kuba Folwarcz, to nawet jest.
0: Tak, Kuba Folwarcz, Iris, tak. Zachar.
1: No, trochę tam, wcześniej właśnie była w Arsla Trans, była Karolina Szałaśny, Martyna Baranowska, Baranowski był też na gitarze, że tam w sumie przez jakiś czas, no ale ten, myślę, taki ten skład, który został chyba fanom muzyki w Polsce takiej alternatywnej najdłużej w pamięci, to jest jednak ten skład, w którym był Run Forest, był Odet, był Gypsy and the Acid Queen, Dybiński, Wojtas, Bass Astral, no i Piotr Wykusz, który w tym każdym składzie w sumie potem został. No ale myślę, że ci artyści, których tutaj wymieniłem, no jednak zostali... No, trochę poszli dalej ze wszystkim, no bo Run Forest, no w sumie wydał całkiem udany album 2 czy 3 lata temu. Mm-hmm. No Odet, no to chyba tutaj nie pozostaje, no myślę, że każdy słuchacz Radia Afera kojarzy Odet chociażby za udział w Zorzy. No Gypsy, no to jest Gypsy, no więc on zawsze sobie poradzi.
0: A Gypsy and the Acid Queen to jest ile osób?
1: No to jest, okazuje się, że jedna. Dybiński, no to teraz gra na przykład z Mary z Polski, no w sumie do tego jest cały czas producentem. Jakub Wojtas gra razem z Gypsy Muigo, Bass Astral, no to wiadomo, no a Piotr Wykusz to dalej Farsa Trans. No, ale generalnie, jeśli chodzi o utwory, które mocno zapadły mi w pamięć z tego albumu Sztuka Miłości, tego najpiękniejszego albumu, no to są między innymi Żebra, to jest między innymi Tokio, ale chyba przede wszystkim to jest właśnie to.

0: Ars La Trans Orchestra, Nie Mów Mi. No jeżeli jakiś zespół, z tymi latami 20. XXI wieku miałby mi się kojarzyć z tym początkiem, to myślę, że to byłby jeden z nich. Bo cudowne było to, że przychodziłem, jakby wtedy zaczynałem swoją przygodę w radiu, trochę ich słuchałem, a potem zaczynałem poznawać tych ludzi i okazało się, że oni wszyscy są tacy cool i to jest spoko. Nie w sensie, wiesz, że to nie są jacyś tam wyimaginowani ludzie, którzy...
1: Że ci muzycy to są prawdziwi ludzie.
0: Nie, no nie, że po prostu chodzi o to, że jak im powiesz na przykład, ej, w ogóle bardzo lubię wasz utwór, to oni powiedzą na przykład, no okej, okay. Tylko że oni faktycznie mieli takie realne, o super, fajnie, no zresztą sam poznaję Gypsy'ego ostatnio i
1: to prawda.
0: To jest koleś przepełniony wrażliwością na scenie, a poza sceną to jest jeden z takich osób, z którymi zdecydowanie miło byłoby spędzić wieczór, więc no to jest po prostu fajne, to są momenty, że faktycznie ci ludzie, którzy mają w sobie tą wrażliwość, ten smutek, to jednak ostatecznie mają też tą swoją drugą twarz. O tym ostatnio trochę gadaliśmy, ale teraz będziemy sobie opowiadać o pewnym artyście.
1: Zostajemy, tak myślę, jakoś tak producencko nam się zrobiło, zupełnie niezamierzenie, a myślę, że w przypadku tego albumu, w przypadku Mam Szczęście Dawida Tyszkowskiego, roli Kamila Patera, który był producentem, nie można pominąć. Myślę, że panowie napisali naprawdę piękny album.
0: To nazwisko sprzyja w byciu dobrym producentem. Poprzedni utwór produkował Marcin Pater, jak coś.
1: Myślę, że tak. Może tak być faktycznie, że jeśli rodzisz się Paterem, to mówisz wszystkim, o, Patera, a potem produkujesz piękne utwory. I jedną z tych produkcji właśnie usłyszymy z albumu Mam Szczęście, tak jak już powiedziałem, bardzo pięknego, bardzo smutnego, ale też bardzo trudnego albumu, ale myślę, że bardzo potrzebnego. I z tego albumu będzie piosenka Chciałbym z Tobą Stworzyć Dom.
2: A, i wziąć, czy ja zrobię pytanie?

0: chciałbym z tobą stworzyć dom. To Dawid Tyszkowski z albumu Mam Szczęście. Dawid Tyszkowski na 14 sierpnia zapowiedział premierę swojego kolejnego albumu, który nazywa się Chciałbym umrzeć z miłości, ale oprócz tego prężnie działa z Błażejem Królem i wspomnianym już wcześniej Kamilem Paterem, ale też niewspominanym wcześniej Kubą Staruszkiewiczem i Wawrzyńcem Topą w projekcie pod nazwą Ewa Koc.
1: I to zapracowany jest pan Tyszkowski.
0: Strasznie.
1: Ty byłeś na koncercie Ewy Koc na Next Fest.
0: Byłem na pierwszym historycznym koncercie Ewy Koc i bardzo mi się podobał i czekam na to, aż będę mógł być na kolejnym koncercie Ewy Koc.
1: No to we wrześniu w Poznaniu będziesz miał
0: tak
1: okazję.
0: Tak będzie, prawdopodobnie.
1: Ja więcej nie mogę
0: tam
1: o tym mówić, żeby mnie nie zdjęli z anteny, ale...
0: Prawdopodobnie się tam pojawię.
1: Zwłaszcza, że line-up chyba ci pasuje.
0: Tak, kropka.
1: Nie no, w sensie chodzi mi o pana Turnała, którym też wspominałeś wielokrotnie, tak, że Grzegorz Turnał też tam będzie.
0: Wszyscy tam będą. I ja będę się doskonale bawił ich słuchając. Ale wracając do Ewy Koc, bo mieli premierę pierwszego singla, Zabierz Mnie, o którym zresztą myślałem, żeby go nie puścić dzisiaj przy okazji polskich smutnych piosenek, bo to naprawdę fajny singiel. Polecam państwa uwadze, jeśli mają państwo chwilę wolnego czasu na Zabierz Mnie. Jeśli chcą państwo coś zabrać z tej audycji dla siebie, to może być to ten singiel, którego nie puściliśmy, ale do którego zachęcam. No i a propos tego właśnie zapracowania i tego sierpniowego albumu Dawida Tyszkowskiego, który nazywa właśnie Chciałbym umrzeć z miłości, no to to zdanie przywodzi nam na myśl, tak myślę, tylko jednego polskiego artystę.
1: No i do tego jeszcze w ogóle cały projekt Ewa Koc troszeczkę, jak pamiętam, rozmawiałem w, tak jeszcze zanim ten w ogóle ten projekt powstawał, on tam się gdzieś w kuluarach toczył, to tak rozmawiałem z menedżerem Bożeja Króla odnośnie tego, jak on, jak, co to będzie. On mówi, no, że takie trochę Mysłowic. Ja my wtedy sobie mocno zęby naostrzyłem. No ale my nie o Mysłowic, my o innym projekcie, w którym Artur Rojek też był tylko jedną z wielu części, bo to warto podkreślić. No i projekt, w którym musimy zakończyć tą audycję. Jeżeli mamy zagrać smutne polskie piosenki, no to nie ma chyba inaczej. No jest, myślę, sporo smutnych piosenek, smutniejszych od każdej piosenki jednostkowo na tym albumie, ale jak tak zebrać całość i zobaczyć, co Leny Valentino zrobiło na Uwaga, jedzie tramwaj, to nie wiem, czy jest smutniejszy album, taki bardziej uderzający w takie smutne dziecięce tony, jakoś takie nawiązujące do dzieciństwa, nie zawsze szczęśliwego, pełnego niepewności.
0: Myślę, że nie ma, ale myślę też, że po Uwaga, jedzie tramwaj nie powinniśmy mówić już nic więcej, także to będzie ostatnia piosenka dzisiejszego wieczora.
1: Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację programu.
0: Szymon Litkę.
1: Jerzy Koczur. To były smutne piosenki.
0: Do zobaczenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
4: 21 wiek, panika i afery.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
7: Cześć. Po tym, co się właśnie wydarzyło na audycji Smutne Piosenki, aż głupio mi tutaj zmieniać klimat aż tak bardzo. No ale witam was w audycji Na drugim brzegu tęczy. Nazywam się Werka Leduchowska, a dziś realizuje mnie Mikołaj Pluciński. I dziś opowiem o zespole nieco może mniej znanym, a będzie to zespół Klan. Może mniej znanym, bo ma on dosyć krótką historię i dosyć krótką dyskografię, bo oficjalnie wydano tylko dwa albumy, z czego jeden jest krótko grający, ale były to jednak wydania dosyć potężne i dosyć ciekawe. Będzie też dzisiaj troszkę niestandardowo, bo utwory będą krótsze. Nie mam nic 20-minutowego przygotowanego. Natomiast pojawi się znowu temat teatralny, także zachęcam bardzo do pozostania tutaj. No i zaczniemy sobie od krótkiej historii i od krótkiego albumu, ponieważ epka wydana w roku 70 o tytule Klan trwa jedynie 11 minut i ma 4 króciutkie utwory. Zespół powstał pod koniec lat 60. w roku 69 dokładniej w warszawskim klubie Medyk i ma jeszcze w sobie w tym pierwszym krótkim albumie coś z lat 60. właśnie z takiej psychodelicznej muzyki, brzmiącej właściwie bardzo wesoło, bardzo tak rock'n'rollowo mi się jeszcze kojarzy. Natomiast jest kontrastem do tego, co w polskiej muzyce się wtedy działo. No i jest to tak naprawdę rok psychodeliczny w czystej postaci. Także zaczniemy sobie od pierwszej piosenki, która powstała w zespole Klan. Z inicjatywy założyciela zespołu, Marka Ałaszewskiego, który jest to piosenka napisana przez niego właśnie wspólnie z perkusistą, co było nietypowe, bo później teksty pisał dla nich ktoś inny, ale o tym za chwilę.

Witajcie w audycji Wesołe Piosenki. Jest to kontra do tego, co się działo przez ostatnią godzinę i do tego, co zwykle ma tutaj miejsce, ale taki klimat jeszcze tylko chwilę nam się utrzyma, bo twórczość Klanu jest dosyć różnorodna, jeśli chodzi o klimat. Jest tak raz wesoło, raz smutno, raz bardzo podniośle, raz tak bardzo bardziej prosto. No i kolejny utwór następny w tym albumie też jest taki lekki, chociaż jak by się wsłuchać i wczytać w tekst, to porusza dosyć ciekawy problem i jest taki trochę o szukaniu siebie.

To, co kocham w muzyce z tamtych czasów, to jest połączenie takich niewinnie brzmiących, wesołych gitarek, pianinek i czego innego. Po prostu takiego wesołego brzmienia, wydaje się, takich beztroskich piosenek o słońcu, wolności, miłości, a czasem pojawiają się tam różne ciężkie tematy, tak naprawdę społeczne. Często są to piosenki wyrażające bunt, będące jakimś protestem wobec czegoś, wobec systemu, który wtedy panował, a czasem opowiadają o strachach, o niepokojach, ale o tym za chwilę. Chociaż właściwie ostatni utwór z mini-albumu Klan jest niepokojący i wyraża tak naprawdę obawy, które w ludziach są od wtedy do teraz i są ciągle aktualne, bo są to obawy wobec technologii w utworze Automaty.

Ten album przypomina mi pierwsze dokonania Czesława Niemena, jego wczesne płyty, takie jak Sukces, tworzone z akwarelami, bo mają w sobie tą właśnie taką szaloną beztroskę, no brzmieniowo, bo raczej nie tekstowo, ale faktycznie mi to przypomina i również wokal Marka Ałaszewskiego kojarzy mi się często z Niemenem, szczególnie w takich utworach, gdzie jest więcej pogłosów, które są wolniejsze, które już niedługo przed nami. No, ale tak naprawdę muzyka Klanu powstawała równocześnie z Czesławem Niemenem, bo to był rok 69, 70, więc nie wiem, czy można tu mówić o inspiracji, natomiast to, co wiem, to, że wielką inspiracją dla zespołu Klan był amerykański Vanilla Fudge i album, w który teraz wchodzimy, czyli Mrowisko, największe dokonanie Klanu, faktycznie przypomina bardzo pierwszy album Vanilla Fudge, ale o tym może trochę więcej za chwilkę. Czym ten album w ogóle jest? To jest on ścieżką dźwiękową z spektaklu baletowego o tytule Mrowisko, który był wystawiony pod koniec roku 70 w Warszawie, a przynajmniej był stworzony z Teatrem Wielkim w Warszawie, z aktorami z tego teatru. No i było to wielkie wydarzenie. Była to pierwsza taka próba wprowadzenia rock opery do Polski, bo mimo że taniec jest klasyczny, balet kojarzy się tak dosyć spokojnie i z taką orkiestrową muzyką i z poważną muzyką, no to tutaj zestawiony został z rockiem psychodelicznym. I zaczniemy sobie od wstępu, który zaczyna się dosyć spokojnie, bo od ptaków, od takich wiosennych, wesołych brzmień już w tle je słyszymy. No ale potem rozkręca się, bo okazuje się, że to wszystko, co spotyka nas na początku, to tylko sen.

No i tak prezentuje się wstęp do spektaklu Mrowisko. Chciałabym zwrócić od razu uwagę na okładkę. Wiem, że niestety nie mogę wam jej przez radio pokazać, ale zachęcam, żebyście sobie sprawdzili, jak wygląda okładka do Mrowiska, bo co ciekawe, jest to malowidło samego Marka Ałaszewskiego, czyli twarzy zespołu, wokalisty i gitarzysty. I przedstawia ona ludzi idących przez ogień. I tak pomyślałam teraz, że ten ogień faktycznie od samego początku nie opuszcza nas aż do końca albumu, że jest to bardzo zmienna jak ogień płyta i co chwilę coś nas zaskakuje. No ale zanim powiem więcej, to kolejny utwór będzie utworem chyba najpopularniejszym z tego albumu i nosi on tytuł Nerwy Miast. Później po latach ukazało się dużo archiwalnych nagrań właśnie na płycie zatytułowanej Nerwy Miast. Jest to składanka, na której mamy częściowo Mrowisko, częściowo rzeczy, które powstały na zlecenie innych różnych... zlecenie Kroniki Filmowej Polskiej. Jednak nie jest to oryginalny album, także nie zdobyłam tej płyty i mimo, że są tam nagrania, których chciałabym posłuchać, bo są tam inne, wcześniejsze wersje, na przykład z Brzytwą na Poziomki, no to nie udało mi się zdobyć. No ale tutaj powiem od razu, słuchamy całego Mrowiska dzisiaj, ponieważ stanowi ono całość i też nie mamy za bardzo wyboru, bo to, co później jeszcze ukazało się tak oficjalnie jako album od zespołu Klan, wyszło w latach 90. i jest to już zupełnie co innego, a do tak niedawnej muzyki tutaj nie sięgamy. Dlatego teraz Nerwy.

No i w tym utworze już zdecydowanie pojawia nam się ten niepokój, o którym mówiłam na początku. I takie niepokojące brzmienie zawsze zespołowi Klan towarzyszy. No, album jest bardzo różnorodny, bardzo zmienny. I znalazłam taki ładny opis w jednym artykule Polskiego Radia na temat tego albumu. Utwory wolniejsze niespodziewanie kończą się, przechodząc w szybkie, nerwowe interludia, co daje efekt ciągłego ruchu i niepokoju, charakterystyczny dla życia w mrowisku. No i właśnie, odbieram to jako interpretację takich ludzi pędzących w mieście. Właściwie, jak mówi się o dużych miastach, to porównuje się czasem ludzi pędzących do właśnie mrówek w mrowisku. No i fajnie z tym gra ten wstęp, taki senny, taki zaczynający się od ptaków, od dźwięków natury, żeby potem nagle zostać przełamanym i zaskoczyć nas i wrzucić w nas ten wir miasta. No a teraz będą senne wędrówki, bo jednak we śnie jesteśmy cały czas tak naprawdę i po nim rozpocznie się taniec, a w nim również dużo niepokoju i takie cyrkowe nawet brzmienia, które ja osobiście bardzo lubię. I nawet jeśli już jestem osłuchana z tym albumem, bo tak uświadomiłam sobie, że słucham go bardzo często, możliwe, że w ostatnim czasie nawet codziennie, no to zawsze ten cyrkowy motyw jakoś wyprowadza mnie z równowagi i mam ochotę tak obejrzeć się wokół siebie, co się dzieje, bo jest to dosyć rzadko spotykane. No i chciałabym teraz posłuchać utworu Senne Wędrówki, a po nim przejść do tego szalonego tańca tak jednym tchem, bo też chciałabym tak o kulisach powiedzieć nagrań tego albumu, że on właśnie został nagrany jednym take'iem. Jest to dosyć niesamowite osiągnięcie. Jednym take'iem zostały nagrane podkłady, potem dograno oczywiście osobno wokal i jakieś pojedyncze solówki instrumentalne, natomiast wszystko, co słyszymy, cała ta podstawa poszła po prostu, nagrywanie zostało włączone i wszystko poszło za jednym razem. Także teraz zanurzmy się na chwilę dłużej w muzyce Klanu z Sennymi Wędrówkami.

To był taki najbardziej chyba niepokojący fragment całości, całego spektaklu. No i tutaj Mikołaj mi za kulisami powiedział, że jest ciekaw, jak to wyglądało na żywo w tym spektaklu. I tak wygląda sprawa z zespołem Klan, że właściwie nie wiem, czy możemy się dowiedzieć, bo oficjalnie nigdy nie zostało to nagrane ani udostępnione, to wydarzenie, mimo że był spektakl grany kilkanaście razy w różnych miastach Polski. No to obecna władza zespołu Klan nie lubiła i był on w pewien sposób ograniczony, nie chciano, żeby był on nagrywany, a jeśli spektakl był w ogóle rejestrowany, no to kamera była tylko na tancerzy, a nie na zespół, więc jest to dosyć niedostępne. I no właśnie następny utwór będzie trochę o tym, bo jest to protest song. I jest właściwie dosyć ubogi w słowa, ale te słowa, które się pojawiają, są bardzo wprost, bo mówią, że są naprzeciw, na przekór wszystkiemu. No i jakoś tak się udało, że mimo tego tekst ten przeszedł i mógł lecieć w radiu i mógł być w ogóle no po prostu prezentowany. Ale jest to ciekawe. No i powiem teraz, że jest to mój też ulubiony utwór z tej całej płyty. Po tym niepokojącym, długim fragmencie, którego tak naprawdę można się przestraszyć, słuchając sobie gdzieś po ciemku samemu w domu, to on daje nam tutaj taką nadzieję i rozluźnienie.

Myślę na przekór. No i w temacie myśli zostajemy, bo następny utwór to Nasze myśli. I tak, tak pięknie i podniośle i można by powiedzieć szczęśliwie, może już jeszcze w tym utworze nie będzie, ale

A teraz pora na tytułowe mrowisko. No i wstęp do tego utworu napisał Marek Skolarski. Jest to osoba, która była odpowiedzialna za wszystkie teksty tak naprawdę poza tym pierwszym utworem zespołu Klan. I też był on kierownikiem artystycznym, posiadał wiele znajomości w Warszawie i nie tylko, i mógł im załatwiać występy i inne różne rzeczy. No i po prostu trochę starał się ich podpromować. Ale sam także był muzykiem i chociaż nie grał w tym zespole, to właśnie w przypadku tego utworu skomponował cały wstęp, który trwa dość długo. No i teraz posłuchamy właśnie Mrowiska.

Zostajemy w temacie przemijania, bo teraz słuchamy pejzażu z pustych ram. Już sam tytuł wzbudza niepokój i wzbudza takie pytanie, o co właściwie chodzi, czy w tym pejzażu coś faktycznie się znajduje. No i jest to utwór, który najbardziej mnie porywa, jeśli chodzi o stronę wokalną, bo jak zaraz usłyszycie, w zwrotkach jest ten wokal taki bardzo melancholijny, taki spokojny, a w refrenach wraca ten buntowniczy nastrój i jest naprawdę mocno. Także jest to też utwór taki w moim odczuciu najbardziej aktorsko zaśpiewany i też towarzyszy mu chór.

Ten utwór mnie jakoś wyjątkowo porywa tym dramatyzmem w tym wokalu. Jest po prostu przepiękny i chyba na tym zakończę. A teraz powiem o tym jeszcze, że Marek Ałaszewski miał taki plan, takie no, bardziej właściwie marzenie, żeby całe Mrowisko nagrać na skład orkiestrowy. I napisał kiedyś tą muzykę, napisał ją na orkiestrę symfoniczną, jednak niestety nie miał nigdy ani środków, ani znajomości, żeby to wykonać, więc nigdy nie dowiemy się, jakby Mrowisko w takim potężnym składzie brzmiało. No ale powracamy jeszcze na chwilę do klimatów najbardziej już pachnących właśnie zespołem Vanilla Fudge, który oficjalnie był ich największą inspiracją. I przejdziemy do tańca głodnego, w którym jeszcze więcej organów, a także flecik się pojawi.

pierwszej części tego utworu na flecie wybrzmiewa motyw z kompozycji Sen, która zarówno otwiera, jak i zamyka cały album. Chociaż tutaj na koniec nie będę jej ponownie puszczała, bo zakończymy sobie utworem szalonym. I jest to utwór Epidemia Euforii, w której występują poza zwykłą perkusją także instrumenty afrykańskie. Został zaproszony dodatkowy perkusista, żeby tam je zawrzeć. No i jest to kompletny odlot już w kierunku tego, co czeka was w audycji Summertime, bo to jest moja chwila, żeby się pożegnać i życzyć wam miłej reszty wieczoru. Słuchaliście audycji Na drugim brzegu tęczy, a to był Klan i jego mrowisko.

0: rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmieni lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Autopromocja. Radio Afera. 8,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Dobry wieczór, witamy serdecznie na zakończenie lipca, to nasz ostatni summertime lipcowy, numer 1095, kłaniają się sprzed mikrofonów Przemek Dzięgiel.
4: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
3: W zeszłym tygodniu 70. urodziny okrągłe obchodził kanadyjski perkusista Franklin Kiermaier, jeden z moich ulubieńców, więc cały program poświęciliśmy jego muzyce, zarówno tej trochę starszej, jak i współczesnej. Było co słuchać. To jeden z moich ulubionych programów, być może w ostatnim czasie. A przy okazji poszewinęło się przez program trochę nazwisk w związku z nową płytą, która właściwie premierę będzie miała we wrześniu, ale już jest gdzieś tam na stronie Kiermaiera. Nie wiem, czy przez pomyłkę, czy tak ma być. Album jest nagrany z formacją Scatter the Atoms That Remain. I kilka nazwisk właśnie tam się pojawiło, takich, które chcielibyśmy troszkę teraz rozwinąć, nie tylko jako współpracowników Franklina Kiermaiera, tylko tak ogólnie. I numer jeden na naszej liście to jest pianista nazwiskiem Aaron Parks. Urodzony w 1983 roku, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, ze Seattle konkretnie, a no, nie wybrał kariery grunge'owej, tylko przeszedł w jazz. Ma na swoim koncie współpracę z Blue Note Records, nagrał jedną płytę dla oficyny ECM, nawet dwie. Przepraszam, ma ze sobą współpracę z Blue Note Records, nagrał dwie płyty dla oficyny ECM. Pierwsza dla ECM-u była solo na fortepianie, a druga była w 2015 roku wydana w trio z Benem Streetem na basie oraz Billym Hartem na perkusji. I to ten album wybieramy jako pierwszy do zapoznania się z Aaronem. Find the Way to album, Adrift to tytuł utworu.

0: Kompozycja Adrift. Płyta nagrana została w 2015 roku, wydana w 2017 przez sławetną wytwórnię monachijską ECM. Płyta Find a Way. Aaron Parks, Ben Street i Billy Hart na perkusji.
1: Ja rzeczywiście w 2017, tak zagapiłem się, ale tak, wydana w 2017 roku rzeczywiście. Kiedy zajrzymy na Wikipedię, jest zdjęcie Aarona Parksa z w sumie zabawnym dla nas podpisem. Widać go trochę na białym tle nad kształtem fortepianu. Widać, że jest to zdjęcie edytowane i wycięte. A podpis: Aaron Parks grający koncert w duecie z Adamem Bałdychem w Arthouse Denmark w 2014 roku. Także ma ze sobą współpracę również z naszym znakomitym skrzypkiem. I tak pomyślałem, że okazja może zabawna, ale fajnie by było też zobaczyć, co słychać u Adama Bałdycha. A jako że w 2026 roku jego nowy album jeszcze się w pełni nie ukazał, widzimy tylko pierwsze single kwartetu zwiastujące nadejście tego albumu, to pomyślałem, że zajrzymy do czegoś odrobinkę starszego. Sacrum Profanum to album z roku 2019, ale w bardzo miłym, sympatycznym składzie. Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, a na fortepianie Krzysztof Dys, którego tutaj w Summertime, mówiąc krótko, uwielbiamy. Z tego albumu wybieramy kompozycję pod tytułem Profundis. Adam Bałdych, skrzypce.

Adam Bałdych na skrzypcach, Michał Barański na kontrabasie, Dawid Fortuna na perkusji, Krzysztof Dys na fortepianie. W takim oto składzie nagrali dla Act Records płytę pod tytułem Sacrum Profanum i to jest kolejny przyjemny album, z którym spędzamy w tym roku nasze letnie wakacje. A tymczasem wracamy jeszcze na chwilę do Aarona Parksa. Najnowszy album jest już dla wytwórni Blue Note Records, tym razem w kwartecie. Z Benem Solomonem na tenorze, Benem Streetem na basie oraz ponownie z Billym Hartem na perkusji, który najwyraźniej lubi grać ze swoim znacznie młodszym kolegą. Zresztą Eric Harland też, widzę, lubi grać z Aaronem Parksem, bo sporo razy znajdował się na wspólnych płytach, nie wspominając już o Franklinie Kiermaierze, który zapraszał go ostatnio do współpracy. Co zanotowaliśmy? Album nazywa się By All Means i dziś mamy dla Was utwór pod tytułem Little River.

0: To była kompozycja Little River z płyty By All Means. Aaron Parks no mocno trzyma się w tym głównym nurcie jazzu, współpracuje z aktualnie takimi najważniejszymi, najbardziej takimi aktywnymi muzykami ze sceny jazzowej, bo i możemy znaleźć w jego portfolio i współpracę z Walterem Smithem III i z Kurtem Rosenwinkelem, a także Terry Lane Carrington czy też Joshua Redman, ale mały akcent również polski możemy znaleźć.
1: Tak, oprócz zdjęcia z Adamem Bałdychem, którym przedstawiany jest na Wikipedii, jest też album pod tytułem Girl Talk, gdzie zagrał na fortepianie w 2011 roku dla polskiej wokalistki Moniki Bożym. I w ogóle Girl Talk to jest gruba sprawa, bo jeśli spojrzymy na artystów, którzy tam się znaleźli, to między innymi oprócz Arona Parksa był tam Larry Grenadier, Eric Hanna,

biografii, jest rezydentem zarówno Chicago, jak i Brooklynu, czyli być może gdzieś krąży w tych okolicach. I dla mnie jest to całkiem intrygujące odkrycie. Nie ma jeszcze wielu albumów, które zostały wydane, ale to, co zdążyłem przesłuchać, jest naprawdę super. Isaiah Collier ma świetny ton i porusza się w tych jazzowych stylach, które bardzo, bardzo mi się podobają. Dzisiaj zajrzymy do albumu, który nazywa się The World is on Fire. Został zarejestrowany w 2024 roku z grupą muzyków zebranych wspólnie jako nazwa The Chosen Few. Czyli Michael Sheckwada Oud na perkusji, Julian David Reed na fortepianie i Jeremiah Hunt na kontrabasie. Ale tu mamy jeszcze troszkę dołożonych muzyków na innych instrumentach. Są też gościnnie wokale i to jest taki fajny, nowoczesny jazz, co zresztą za chwilę usłyszymy w kompozycji The Hate You Give is the Love You Lose, gdzie oprócz tej całej muzyki są wstawki dźwiękowe, wokalne, mówione, brzmiące jak z jakichś newsów. Bardzo ładny, dźwiękowy kolaż, a przy okazji super brzmienie i ładne granie. Isaiah Colliera na saksofonie. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu albumu The World is on Fire.

Isaiah Collier and the Chosen Few z albumu The World is on Fire. Nagranie i styl przywodzi nam na myśl dobre nagrania Fora Sandersa i też przynajmniej wycinek z tych dobrych, spirytualnych czasów Johna Coltrane'a. Bardzo ładna płyta w ogóle jako całość, The World is on Fire, natomiast zwracam też uwagę na perkusistę Michaela Sekwoage Oud. On z Collierem nagrał też album I Am Beyond w duecie i to jest dopiero gruba sprawa. Wcale bym się nie zdziwił, jakby znalazł się ten album na wieku awangardy. Grają naprawdę super duet saksofonu z perkusją. No ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję, bowiem pojawia się też taki singiel promujący kolejny album, który będzie nazywał się Joy i powinien ukazać się w 2026 roku. I tu z kolei Isaiah Collier brzmi troszeczkę łagodniej. I tak się zastanawiam, jakie będą dalsze wybory jego stylu, jego kariery, bowiem płyta Joy i tytułowy utwór Joy wydaje się trochę bardziej lightowy.

To był utwór Joy, Isaiah Collier. Zakładam, że to jest zapowiedź jakiegoś nowego albumu. Chyba, że nie. Chyba, że po prostu wyprodukował sobie singiel, utwór od tak, ale kiedy zajrzymy tu do kredytów, to co my tu mamy? Isaiah Collier występuje w następujących funkcjach. Kompozytor, kontrabas, perkusja, perkusjonalia, fortepian, saksofon oraz wokal. Czyli wychodzi na to, że jest całkiem zdolny ogólnie instrumentalny. No i nie tylko saksofon. Zobaczymy, czy to rozwinie się w coś więcej. Natomiast zwracam totalnie uwagę na tego gościa. Wrócimy na pewno do albumu The World is on Fire i przy jakiejś takiej audycji, gdzie będzie więcej free, zajrzymy do wspomnianego wcześniej duetu. Natomiast kolejny z saksofonistów młodego pokolenia, który robi świetną karierę, nazywa się Emmanuel Wilkins. Wspominaliśmy już o nim. Wspominaliśmy też o tym, że ukazał się album Life at the Village Vanguard dla oficyny Blue Note i że ukazały się już dwie płyty. Volume 1, Volume 2. No to niespodzianka. Mamy też Volume 3. W związku z tym zaglądamy też do tego fragmentu koncertowego Put 100 on the Blue Chain. Emmanuel Wilkins na saksofonie.

0: Immanuel Wilkins z albumu Live at the Village Vanguard Volume 3. Tak właśnie oficyna Blue Note pięknie i mocno promuje tego artystę i myślę, że bardzo, bardzo słusznie. Trzy płyty koncertowe z tego klubu, wydane w 2026 roku. Przypominam, kto tutaj pogrywa. Na alcie oczywiście Immanuel Wilkins, na basie Ryoma Takenega, Kweku Sambri na perkusji i na fortepianie Mika Thomas. Współczesny, bardzo fajny jazz w wykonaniu młodych artystów. Bardzo serdecznie polecam nazwisko Immanuela Wilkinsa, a żeby nie było, że gra tylko ze swoimi kumplami, to mamy też dla was album, gdzie zaprosił go bardzo znany nestor muzyki jazzowej.
1: Tak, a tym nestorem jest Kenny Barron, rocznik 43. I sięgamy do albumu z 2024 roku i tam Kenny Barron, oprócz wspomnianego już Immanuela Wilkinsa, zaprosił do współpracy Kiyoshi Kitagawa oraz Jonathana Blake'a. Płyta Beyond This Place z bardzo fajną okładką, kolorową, bardzo ciekawą grafiką. Wybraliśmy kompozycję pod ciekawym tytułem Tragic Magic. No to cóż, to jest ostatnia kompozycja na dzisiejszym Summertime'ie. Żegnamy się. Do następnego.
0: Kolejne programy w sierpniu będą, mam nadzieję, równie ciekawe. Marcin już obiecał, że powybiera dużo swoich fajnych utworów i będziemy sobie dalej tutaj wspólnie gaworzyć. Tragic Magic to trochę jak Tragic Bronson w wykonaniu Shaquille O'Neala i jego kompanów, ale to już jest mrugnięcie oka do tych, którzy wiedzą, że w Madison Square Garden odbywają się nie tylko koncerty. Dziękujemy za uwagę. Przemek Dzięgiel.
1: Marcin Kaczmarek.
0: Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w programie zatytułowanym Wiek Awangardy. Kolejne wydanie, które pozwalamy sobie starym, dobrym zwyczajem przygotować wspólnie. Sprzed mikrofonów witają Przemek Dzięgiel
2: i Wawrzyniec Mąknia.
3: Dwa tygodnie już minęły, odkąd Team Daisy należy do klubu 50-latków. My do tego klubu należymy, czy...
2: Należymy.
3: Ja jeszcze nie należę.
2: Znaczy... Pół na pół.
3: Ale to będą też takie zespoły, gdzie jedni będą troszkę starsi, drudzy będą troszkę młodsi. Nawet zaczniemy od takiego zespołu, który nazywa się The Engines, powstałego w 2005 roku w trzyosobowym składzie z Dave'em Rempisem na saksofonie, z Timem Daisy, jubilatem naszym na perkusji oraz Nate'em McBride'em na kontrabasie. Podczas jednego z koncertów, chyba w 2005 albo na początku 2006 roku, zaprosili jeszcze do udziału Jeba Bishopa na Puzonie. Jak to się mówi, tak zażarło, że Jeb zagrał kolejne koncerty i potem już był stałym członkiem kwartetu, który wydał w sumie 5 albumów, przez które sobie z pewnymi ograniczeniami teraz przelecimy. Zaczynamy od debiutanckiego krążka z roku 2007, który nazywał się, jak to wiele zespołów ma w zwyczaju, po prostu The Engines, czyli tak jak nazwa zespołu, i zobaczmy, co my tutaj mamy wybrane. Four Broken Plates. To jest kompozycja, którą rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie z tą formacją.

0: Engines z pierwszej płyty zespołu, płyty wydanej w roku 2007. Co ciekawe, to był zespół od początku zbudowany na bardzo demokratycznej płaszczyźnie. Wszyscy muzycy, którzy uczestniczyli w tworzeniu tego zespołu, byli równocześnie kompozytorami materiału. Trochę przypomina to zespół, w którym Tim Daisy grał, a który pojawił się u nas w audycji w ubiegłym tygodniu, czyli Bridge 61. Bridge 61 zbudowany był na podobnych zasadach, powstał w podobnym czasie, jednak różnica jest taka, że tam ta monumentalna postać Kena Vandermarka jednak sprawiała, że poszczególne utwory brzmiały tak, mimo że kompozytorami byli inni muzycy zespołu, jakby wyszły spod ręki Kena. Tutaj tego nie ma. W moim odczuciu rzeczywiście jest tak, że poszczególne kompozycje, kompozycje poszczególnych autorów zachowują w jakiejś mierze ich autorski sznyt, ich autorski charakter, odmienne podejście do języka kwartetu i do tworzonej muzycznie faktury. My dzisiaj sięgamy po kompozycję Tima Daisy'ego, bo spotkanie jest poświęcone jemu i jego muzyce. I sięgniemy teraz po drugą płytę zespołu, która ukazała się w 2010 roku.
1: Płyta wydana podobnie jak debiutancka przez Okka Disc nosi tytuł Wire and Brass. I z tej płyty posłuchamy teraz kompozycji, która została nazwana Red Cage.

0: Album pod tytułem Wire and Brass z 2010 roku za nami. Przypominamy, że to kompozycja Tima Day z jego pod tytułem Red Cage. Rozmawialiśmy przed programem, że w sumie ukazało się 5 płyt formacji The Engines, aczkolwiek ze względu na dużą ilość muzyki, którą dzisiaj przygotowaliśmy, coś trzeba było wyciąć. I tak z kronikarskiego obowiązku powiemy wam, że wycięliśmy 2 płyty, które ukazały się w 2015 i w 2020 roku, kiedy to The Engines już jako formacja przestali istnieć. Obie te płyty wydał Dave Rampis w swojej wytwórni Aerophonic Records, nazywały się Green Nights oraz Wooden Legs. I jeżeli ktoś chciałby mieć płytę w kartoniku i na CDR-ze, to musiałby zakupić pliki i sobie samodzielnie wypalić, bo tylko w formie elektronicznej ten album został wydany. Natomiast teraz przejdźmy do roku 2013, kiedy to oficyna Noc Tu wydała też trochę archiwalny materiał, bowiem nagrany w 2011 roku, gdzie The Engines spotkali się w chicagowskim klubie Hungry Brain i nagrali jedyną swoją płytę z gościem specjalnym. Będącym już wtedy u kresu życia nestorem muzyki jazzowej, Johnem Cicaiem, który pewnie specjalnie na jakąś okazję wybrał się do Chicago, bo też sprawdzaliśmy, czy ten koncert nie został przypadkiem zarejestrowany w Europie, bowiem ostatnie lata zamieszkiwał albo we Francji, tudzież w Kalifornii, więc obie te miejscówki są znacznie oddalone od wietrznego miasta.
1: Tak, to już był taki okres trudny bardzo dla Johna Cicaia, bo on po wylewie wrócił do grania. Jeszcze chyba krótko potem pojechał do Wels na festiwal, który był poświęcony Peterowi Brocmanowi. Tam między innymi są wydane fragmenty jego koncertu z Triem Sonore. Ale to już był ten taki naprawdę zupełnie schyłkowy okres jego muzycznej działalności, trochę naznaczony ograniczeniami, aczkolwiek w muzyce akurat takich mistrzów jak John Cicai, to te ograniczenia mogą być także przekute w pewną zaletę, ukazać jakieś bogactwo i nie należy się bać tego spotkania z muzyką mistrzów z późnego okresu twórczości, bo potrafią tym nawet ograniczonym językiem opowiadać piękne rzeczy.

0: Engines z Johnem Chikajem z albumu Other Violets z roku 2013, który ukazał się już po śmierci starego mistrza, i kompozycja Tima Daisy'ego Gloxinia, która znalazła się właśnie na tym albumie.
1: No to w tym momencie zostawiamy już w spokoju formację The Engines. Skoro się rozwiązali, no to nie będziemy ich aż tak bardzo długo grać. Przechodzimy teraz do 2016 roku, do zespołu, który nazwał się Tim Daisy Celebration Sextet. Tim Daisy, James Falzon, Fred Longberg-Holm, czyli to, co w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu weźmiemy na warsztat formację Vox Arcana, a obok Nicholas Johnson, Dave Rampis oraz Steve Swell. Z jakiej okazji była ta celebracja? To jeśli wiemy, to za chwilę Roszyniec wam opowie i wyjaśni.
0: No jak się spojrzy w kalendarz, to jest to 40. Tima Daisy'ego.
1: Niby dobry byłem z matmy, a proszę. A tu nie policzyłem w pamięci, że to było 10 lat temu. No to 40. Tima Daisy'ego była świętowana w takim razie płytą The Halfway There Suite. I czwarta część to jest ten fragment, który, jako że to była 40. rocznica urodzin, wybieramy na dzisiaj.

0: To był taki dosyć trudny okres chyba dla Tima Daisy'ego, bo przemiany, które dokonywały się wtedy na chicagowskiej scenie jazzowej wraz z odejściem Freda Andersona, zaczęły znikać miejsca do grania. Zniknęło trochę klubów, Velvet Lounge też jakby bardzo ograniczył swoją działalność. Do tego wszystkiego jeszcze trochę ograniczona aktywność właśnie Kena Vandermarka, który zaczął skupiać się na tworzonych ad hoc projektach, rezygnując w dużej mierze z takich stałych working bandów. Ostatnim working bandem Kena, który wtedy zawieszał swoją działalność, był zespół Made to Break, w którym Tim również grał na perkusji. Więc to wszystko wymusiło trochę na Timie poszukiwanie też swojej drogi, poszukiwanie nowych aktywności, otwarcie się na nowe muzyczne kontakty i nowe muzyczne doświadczenia. O ile w tym nagraniu Tim Daisy Celebration Sextet grają poza Steve'em Swellem, jego stali długoletni partnerzy, to już na płycie ciut starszej z roku 2013, sygnowanej jako Tim Daisy Quartet, znajdują się muzycy, z którymi on wówczas na co dzień jeszcze nie współpracował. Oprócz Steve'a Swella, który pojawiał się również w Celebration Sextet, mowa tutaj o Taylorze Hobynumie, o trębaczu, korneciście, asystencie długoletnim Antonego Braxtona i kontrabasiście z Nowego Jorku Johnie Hebercie.
1: Ten skład muzyków Daisy zebrał na początku 2012 roku i zostało to zarejestrowane w Nowym Jorku. No cóż, ten czas to jest też taki, że w Poznaniu skończyło się dla niektórych miejsce do grania. Made in Chicago jako festiwal przestało istnieć, ale też już pod koniec nawet festiwalu Made in Chicago obserwowałem takie coś wśród biogramów muzyków, że coraz więcej z nich było urodzonych, związanych z Chicago, ale stawali się powoli obywatelami Nowego Jorku, tudzież Oakland bodajże, tak jak Nicole Mitchell. I to Chicago, mimo że cały czas było w cudzysłowie mocne w gębie i na papierze, to coraz częściej byli to, tak jak Poznań. Poznań też wychował swoich wspaniałych muzyków, tak jak chociażby, no nie wiem, Wacek Zimpel, którzy zostali warszawiakami i teraz tworzą sobie tutaj. No ale to jest tylko dygresja, a kompozycja Tima Daisy'ego Inside the Room z tej płyty z utworem, który wybrzmi za chwilę. I ja jako ciekawostka widzę Relay Digital 001, więc była to pierwsza cyfrowa płyta w takiej formie, którą wydało wydawnictwo Tima Daisy'ego, bo tak się właśnie nazywa, Relay Records.
0: No i zarejestrowane przez Boba Westona, długoletniego basisty z zespołu Shellac, współpracownika i na różnych poziomach Steve'a Albiniego. W Chicago Mastering Service, czyli w miejscu, studiu, które wtedy razem ze Steve'em Albinim tworzyli.

0: Kim Daisy Quartet Inside a Room. Tak nazywała się ta kompozycja z albumu Streets in Time. Jest jeszcze jedna współpraca, o której byśmy chcieli dzisiaj wspomnieć, którą Tim Daisy stworzył w Chicago. Zresztą chyba grając free jazz w Chicago trudno było tego muzyka pominąć i z tym muzykiem się nie spotkać i z tym muzykiem nie nagrywać. Mowa tutaj o niestety nieżyjącym już Marcie Williamsie. To był muzyk, który miał różne bardzo okresy swojej aktywności, ale całe życie ten free jazz gdzieś w jego muzycznym doświadczeniu się pojawiał, był obecny, mimo tego, że największe sukcesy i komercyjnie, i też jeżeli chodzi o uznanie krytyków, święcił na scenie rockowej, postrockowej, albo też nowofalowej, zwłaszcza w latach 80., kiedy zaczynał u boku Billego Idola.
1: No i jakoś trochę podobni byli, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o temperament, może inaczej, temperament muzyczny, niekoniecznie sceniczny, bo oczywiście w przyszłym tygodniu włączymy formację Vox Arcana, która może temu zaprzeczy, co teraz mówię, ale Tim Daisy zawsze kojarzył mi się z bardzo ekspresyjnym muzykiem, jeżeli chodzi o granie. Dużo dźwięków, szybkie tempa i to nie był gość, który grał po prostu ballady, tak przynajmniej go przez większość czasu odbierałem odkąd pierwszy raz usłyszałem go w Double Percussion Quartet Dave'a Rempisa w Estradzie Poznańskiej kilkanaście lat temu. O, swoją drogą to było dla mnie wow wtedy, że o kurczę, można tak grać. To był niezły prysznic. I tam też poznałem Tima Daisy'ego. No i akurat z duetu Frank Rosali i Tim Daisy jakoś sobie jego wybrałem jako takiego przyszłego ulubieńca. No a kto kiedykolwiek widział na scenie Marsa Williamsa, to na pewno wie, o czym mówi. To był wulkan energii, gość, który też potrafił dąć w saksofon bardzo ekspresyjnie i oddawać z siebie strasznie dużo energii. Pod tym względem mam takie wrażenie, że temperamentami muzycznymi całkiem do siebie pasowali.
0: Tak, aczkolwiek wiesz, to jest ciekawe bardzo, bo ty patrzysz na Tima Daisy'ego jako na wulkan energii, a ja zawsze patrzyłem na niego jako na jednego z najbardziej melodyjnie grających perkusistów, który potrafi, grając na przykład z Kenem Vandermarkiem, odejść zupełnie od rytmicznej funkcji perkusji i zostawić to wszystko saksofonowi barytonowemu czy tenorowemu, skupiając się tylko i wyłącznie na melodyce grania. I myślę, że te dwa spojrzenia są równouprawnione tutaj. I mówiąc o sposobie gry, sposobie tworzenia muzyki przez Tima Daisy'ego, dobrze, że te dwa spojrzenia i te dwa doświadczenia wybrzmiały.
1: Tak, jedno nie wyklucza drugiego, choć się tak właśnie... Te projekty, które najczęściej do mnie trafiały, no to była jednak intensywna gra na perkusji i to absolutnie nie odbiera mu tego, że grał również bardzo melodyjnie. A teraz przechodzimy, no właśnie, do współpracy z Marsem Williamsem. To był już rok 2019. Również nagranie wydane przez oficynę Tima Daisy'ego. A do współpracy zaprosili, albo on ich zaprosił, bo nie wiadomo mi, w jakim kierunku zostało to stworzone, portugalskiego gitarzystę i muzyka Rafaela Torala, słynącego, znanego z bardzo ambientowych brzmień i dosyć postrockowego w brzmieniach podejścia do muzyki. W tym projekcie, co prawda, nie mamy wpisanej gitary, chociaż nie wykluczone, że się tam znajduje, bowiem jako narzędzia brzmienia Rafaela Torala wymienione mamy feedback, modified amplifiers oraz electrode oscillator.
0: Rzeczywiście, to pochodzi z takiego okresu jego twórczości, kiedy to on bardziej badał elektroniczną stronę muzyki, skupiając się na współbrzmieniu ciszy i takich trochę brzmień przywodzących Space Program, czy modyfikowane brzmienia, elektronicznie modyfikowane brzmienia instrumentów, i gdzie największy akcent kładł na performatywność swoich muzycznych doświadczeń.

0: Rafael Toral, Mars Williams oraz Tim Daisy, nagranie z roku 2019. A teraz przechodzimy do nagrania Tima Daisy'ego z Marsem Williamsem w duecie, które zostało zarejestrowane w 2012 roku, a wydane 8 lat później. Gdyby nagrali to w Poznaniu, to pewnie nazywałoby się to 17E. Bowiem tak się składa, że Poznań leży na południku 17, natomiast Wiedeń, gdzie odbył się ten koncert, a konkretnie klub Blue Tomato, znajduje się na dokładnie 16,3738 południku szerokości geograficznej wschodniej.
1: Nie wiem, czy byłeś kiedyś w klubie Blue Tomato.
0: Nie byłem nigdy w Wiedniu.
1: Nie byłeś nigdy w Wiedniu? To jest taki malutki klub, nie wiem ile tam jest miejsc, 80, może nawet nie. Co ciekawe, kupuje się bilety przez internet i szuka się miejsca ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jest karteczka położona na krześle, najczęściej są takie wysokie barowe stołki, ale część, nieduża część miejsc jest na krzesłach przy stolikach i szuka się, po prostu chodzi się wśród całej tej muzycznej przestrzeni i szuka się swojego imienia i nazwiska. Także tak odbywa się znajdowanie miejsca w klubie Blue Tomato. Sprzedają podobno tyle biletów, ile jest siedzących miejsc, ale starają się, by było ich jak najwięcej. Także przestrzeń jest wykorzystana i dosyć skomplikowana logistycznie przez to na wyprzedanych koncertach.
0: No to taka tradycja się nam trochę robi. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy klubem Hideout w Chicago, który, jak wyczytujemy, jest całkiem niewielki. No to teraz jeszcze mniejszy Blue Tomato z Wiednia. No i nie musimy stawiać dzisiaj kropki w tym programie. W przyszłym tygodniu będziemy również prezentować muzykę Tima Daisy'ego, a dziś po prostu mówimy wam dobranoc, zostawiając was w rękach znakomitego duetu Tim Daisy i Mars Williams.

Ciao.

0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.